0: 92 Łódź.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu

0: teraz. Reklama.
1: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
2: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
0: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
6: I mamy czwartek, dzisiaj 18 czerwca. Andrzej Pinkowski, witam Was o poranku. Najlepsze imieninowe życzenia przyjmują dzisiaj Elżbieta oraz Marek. A w kalendarzu, między innymi, Międzynarodowy Dzień Sushi. Dzisiaj w Tokio około 28 stopni i możliwe opady deszczu. W Łodzi trochę mniej, za to słonecznie. Będzie 25 kresek. Przejaśnienia, opady najwcześniej w niedzielę, a wtedy nawet możliwe burze, bo przed nami upały. W sobotę 33 stopnie.
5: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
7: Jest 6, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Tragiczny finał akcji ratowniczej w Bytomiu. Nie żyje górnik poszukiwany po wstrząsie w kopalni Eko Plus. Ratownicy dotarli do zaginionego, ale nie stwierdzili u niego czynności życiowych. 3 osoby ranne dość szybko udało się wydobyć na powierzchnię, mówi Łukasz Pach, szef Śląskiego Pogotowia.
8: Osoby zostały przewiezione do szpitala w stanie ogólnym dobrym. Nie zagraża ich życiu ani zdrowiu niebezpieczeństwo. Jedna osoba miała uraz uda, druga osoba miała uraz głowy, a trzecia osoba to był pan, który nie zgłaszał żadnych dolegliwości.
7: A w sumie w rejonie zagrożenia było 9 górników. Spór o działania Roberta Bąkiewicza w Berlinie. Premier Donald Tusk ocenił je jako kompromitujące. Chodzi o próbę przemarszu i ustawienia krzyża przy Polskim Głazie Pamięci w centrum niemieckiej stolicy. Robert Bąkiewicz i działacze Ruchu Obrony Granic mieli działać mimo obowiązującego zakazu. Interweniowała niemiecka policja. Wydarzenia wywołały polityczną burzę i podzieliły posłów w Sejmie.
9: Dzisiaj nie stawianie się za Polakami pobitymi w miejscu uczczenia pamięci ofiar niemieckiego nazizmu jest po prostu przejawem czegoś, co możemy nazwać neo-Volksdeutschem.
7: Mówi Przemysław Czarnek z PiS-u, na co z mównicy sejmowej tak odpowiadał Krzysztof Paszyk z PSL-u.
10: A panie pośle Czarnek, pan niech sobie porozmawia z prezesem Kaczyńskim, który był autorem budowania pojednania polsko-niemieckiego. Panie prezesie Kaczyński, czy pan już nie ma innych sojuszników jak Bąkiewicz i Czarnek?
7: Premier Donald Tusk zapowiedział, że interwencja niemieckich służb wobec polskich obywateli będzie sprawdzana. Spacer z psem po Tatrach może skończyć się niebezpiecznie. Tatrzański Park Narodowy przypomina, że wprowadzanie psów na większość szlaków jest nielegalne. Problemem są także spotkania z niedźwiedziami. Przestraszony pies często ucieka do właściciela, sprowadzając drapieżnika wprost do człowieka.
0: SK2 Sport.
7: Wymiana ciosów i 6 bramek w hicie fazy grupowej Mistrzostw Świata. Anglicy 4-2 wygrali z Chorwatami. Wcześniej Portugalia tylko zremisowała 1-1 z Demokratyczną Republiką Konga. W nocy Gana wygrała 1-0 z Panamą, a Kolumbia pokonała 3-1 Uzbekistan. Polskie kluby poznały rywali w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Najlepszy w minionym sezonie Lech zagra z duńskim Aarhus. Z kolei Górnik Zabrze zmierzy się z Fenerbahce. A pierwsze mecze odbędą się 21 lipca.
11: 3-1, Kolumbia z Uzbekistanem, właśnie w tym momencie zakończył się ten mecz. Mecz dla koneserów, bo powiedzmy sobie szczerze, kto wstaje nad ranem, żeby sobie pooglądać Uzbekistan i Kolumbię? Nie wiem, ktoś, kto pewnie nawciągał się jakiś makaronu albo czegoś innego.
0: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
11: A u nas tylko najlepsze polskie hity. Już teraz Carla Fernandez, 2, już 3 minuty po godzinie 7:06.

Nawet jakbym chciał, to nie dam rady, bo za ciężki. Nie będę go ruszał. W takim razie 10 minut po godzinie 6. Tak, to jest 6, nie 7. Moi drodzy, wakacje jeszcze się nie zaczęły, świadectwa jeszcze nie rozdane, a u mnie już trzecia wojna domowa się rozgrywa o to, co jest lepsze. Więc dzisiaj mam taką propozycję, żebyście pomogli mi rozstrzygnąć raz na zawsze. Góry czy morze? Co jest lepsze na wakacyjny wypad, na wakacyjny tak zwany wywczas? 726-826-826 albo Messenger i zrobimy to w ten sposób, że żeby odebrać więcej telefonów od Was, to nagrywajcie się na sekretarkę albo nagrywajcie się na Messengera, albo piszcie do mnie w SMS-ach, albo piszcie do mnie na Messengerze, żeby po prostu więcej tych głosów wpadło w jednej chwili. Tak więc rozstrzygamy dzisiaj odwieczny spór. Góry czy morze? Co jest lepsze na wakacje?

0: powiem wam, że nie zawiodłem się. Nie zawiodłem się jak zawsze. Polska podzielona na pół, tylko nie z góry na dół teraz, ale z boku do boku. Dzisiaj się pytam, co jest lepsze, góry czy morze, bo u mnie trzecia wojna domowa się właśnie o to rozgrywa. No i nie zawiedliście. Agata pisze na Messengerze. Całe życie jeździmy rodzinnie nad morze, bo to upartość mojego męża. Chcę mu pokazać, że w Polsce są też góry i też można wspaniale spędzić czas. A więc Agata za górami jest. Ale na przykład dostałem też SMS-a na 726-826-826. Dlaczego morze jest lepsze? Bo w górach nie ma plaży. No, to jest ciekawe rzeczywiście, filozoficznie i ciekawie. Telefon też nam wpadł, halo, halo.
1: Trudno wybrać między górami a morzem, ale można wybrać kraj, gdzie mamy jedno i drugie, na przykład Chorwację. Pozdrawiam, dobrego dnia wszystkim słuchaczom.
0: No, to uznajmy to w takim razie Chorwację za remis, 1-1. SK2.

0: Donald Trump też robi jak dla siebie. 25 minut po godzinie 6 w Ameryce trwa budowa wielkiej sali balowej w Białym Domu. Cała sala ma kosztować $600 milionów. No i rozpętała się mała burza, bo tamtejszy The Washington Post podaje, że nie dość, że budowa tej hali pochłonie $600 milionów, no to wcześniej Donald Trump mówił, że wszystko będzie tańsze, to po pierwsze. Po drugie, sfinansowane z prywatnych pieniędzy, a tu się okazuje, że nie do końca, bo dziennik ujawnia, że połowa tej inwestycji zostanie sfinansowana z pieniędzy podatników i to ludzi wkurzyło, że będą Donaldowi Trumpowi w Białym Domu budowali salę balową. No i ogólnie, prawda, organizacje różnego rodzaju zarzucają Trumpowi przekroczenie uprawnień i ble, ble, ble, takie rzeczy, że w ogóle dlaczego on to robi, że to megalomania, a moim zdaniem amerykańscy podatnicy i tak powinni się cieszyć. To jest połowa $600 milionów, to jest zaledwie $300 milionów z podatków, prawda? To jest promocja. No w końcu pieniądze idą na salę. SK2.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
1: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Numer jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
11: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Kaufland jest fresh.
14: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
17: Dzisiaj naprawdę ciepło. Synoptycy zapowiadają około 25 stopni w cieniu. No a w Łodzi na pewno w słońcu będzie więcej. Tego słońca sporo nad miastem, chociaż chmury też mają krążyć. Podmuchy wiatru zrobiły się nieco słabsze, a ciśnienie poszło do góry. Powinno na nas dobrze wpływać. Przypominam o piciu dużej ilości płynów, bo przed nami naprawdę upalne dni. W piątek 29 stopni, a w sobotę chyba rekordowo, bo około 33 kresek w cieniu. Ma być słonecznie. W niedzielę nie wygląda.
16: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
13: Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Biały Dom podał szczegóły porozumienia z Iranem. Dokument zakłada m.in. neutralizację irańskich zapasów uranu i brak opłat za przepływ statków przez cieśninę Ormus. Kolejna kluczowa runda rozmów ma odbyć się w weekend w Genewie. Mimo wcześniejszych zapowiedzi wciąż nie wiadomo, czy i kiedy umowa zostanie ostatecznie podpisana. Łącznie 28 miliardów złotych. Tyle wynoszą długi Polaków między 36 a 59 rokiem życia. Największą część zaległości stanowią niezapłacone alimenty. Najwięcej dłużników mieszka w województwach mazowieckim, śląskim i dolnośląskim. Nie żyje słonica Katka z gdańskiego Zoo. Miała 56 lat i była najstarszą słonicą afrykańską w europejskich ogrodach zoologicznych. W Gdańsku mieszkała od 2006 roku. Przez lata była jedną z najbardziej rozpoznawalnych mieszkanek oliwskiego Zoo.

0: Oczywiście, że góry. Idąc na szczyt z moją córką i żoną, które przez całe podejście krzyczą, że jestem nienormalny i tym podobne. I że już mają mi nie dosyć, bo każe im wchodzić na te góry, ale jak już wejdziemy, to moje dziewczyny mówią, że jest tutaj pięknie i są zachwycone. To jest piękna chwila. Pozdrawiam. Łukasz, taki SMS wpadł na 726-826-826, bo dzisiaj rozstrzygamy odwieczny spór. Góry czy morze? Moi drodzy, odbieramy kolejny telefon. W takim razie góry czy morze?
1: Witam wszystkich. Ja uważam, że o gustach się nie rozmawia, jak powszechnie wiadomo. Jeden woli bułki, drugi córkę piekarza. Ale wszystko zależy od ludzi. No jeden woli jechać nad morze, popatrzeć sobie na zachód i wschód słońca, drugi woli pojechać w góry, popatrzeć na świat z wysoka. Też są piękne widoki. Ja uważam, że najlepiej jechać, wziąć wędkę, jechać nad jeziorko i tam się zrelaksować przy wędce, przy łowieniu ryb. Pozdrawiam.
0: No dobra, tylko że z tym może być problem u mnie, no bo wiadomo, no. Rybka lubi pływać, nie? A ja nie umiem. SK2. Nigdy się nie nauczyłem. 21 minut do godziny 7 zostało. Góry czy morze? Dajcie znać. 726-826-826. Albo można też odezwać się do mnie na Messengerze. To otwieramy teraz oddział zamknięty. Obudź się na 21 minut do godziny 7.

0: Wczoraj kolejna osoba dołączyła do naszej jedenastki, którą kompletujemy na Stadion Narodowy. No i ta osoba razem z naszą grupą i z osobą towarzyszącą wybierze się, żeby pooglądać mecz razem z naszą ekipą i do tego zabierze ze sobą osobę towarzyszącą, postrzela karniaki ze Sławkiem Peszko. Tak więc, moi drodzy, kto chce, no to zapraszam, cały czas można się zgłaszać, bo dzisiaj zaczynamy kolejną rundę naszej zabawy SK Karniaki Cup. Co trzeba zrobić? Trzeba wejść na sk2.pl, trzeba wypełnić formularz, a później, jak do Was oddzwonię, to trzeba dokończyć to, co Sławek Peszko ma na myśli. Dzisiejsza zagadka na dzisiaj brzmi...
1: W Ameryce wszystko jest duże, ale nie tak duże jak mój...
0: No właśnie, co dużego ma Sławek Peszko, to już jest zadanie dla Was. Jeżeli chcecie się wsłuchać w to zdanie, bo może gdzieś coś jeszcze tam wychwycicie w nim, no to zapraszam. SK2.pl, ono jest tam cały czas dostępne i po siódmej kolejna osoba stanie przed szansą, żeby wykończyć Sławka Peszkę i tym samym pojawić się na Stadionie Narodowym i postrzelać mu karniaki. SK

3,5 minuty zostały do godziny 7, punktualnie o 7 newsy w Radiu SK2. To będą bardzo ciekawe newsy, bo znowu wraca sprawa lekarza ze szpitala południowego w Warszawie. Tego wiecie, milionera, co to bez specjalizacji zarobił kupę siana. Tak więc zróbcie głośniej, zostańcie z nami, bo pojawiają się nowe fakty.

0: reklama. Ach, ta drżąca powieka.
1: I ten nocny skurczybłydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.

0: opróżnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
3: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
5: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family 250 gramów, 13,99. A Pepsi 1,5 litra, 5,49 przy zakupie dwóch.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
11: Na razie w miarę sprawnie jeszcze na drogach w Łodzi. Pewnie się to zmieni już wkrótce. A jeśli chodzi o pogodę, no to niewielka warstwa chmur będzie utrzymywała się nad miastem. Bez opadów deszczu, ale z przejaśnieniami. Na termometrach dziś maksymalnie około 24 stopni. Warto pamiętać o płynach, dlatego że już od jutra upały ma być około 29 kresek. No a w sobotę, uwaga, niektóre prognozy mówią nawet o 33 stopniach.
10: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
12: Minęła 7, Paulina Chorbatowska, to są News Eski 2. Młody lekarz nie pracuje już w szpitalu południowym w Warszawie. Placówka rozwiązała z nim umowę po doniesieniach dotyczących jego grafiku i aktywności politycznej. Mężczyzna, który jako koordynator SOR-u w ciągu roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych, został objęty kontrolą. W szpitalu trwa audyt zlecony przez miasto. O szczegółach Mateusz Chłystun.
13: Szpital o rozwiązaniu umów z koordynatorem SOR-u poinformował w jednozdaniowym oświadczeniu. Wcześniej placówka zajęła stanowisko w sprawie informacji portalu Zero, nie odnosząc się jednak wprost do opisanych nieprawidłowości, zasłaniając się m.in. tajemnicą medyczną. Administracja szpitala przez cały dzień nie odbierała też naszych telefonów, podobnie zresztą jak urzędnicy ratusza odpowiedzialni za ochronę zdrowia.
14: Użytkownik, do którego dzwonisz, niestety nie odpowiada.
13: Surowe konsekwencje dla zarządzających szpitalem południowym w Warszawie zapowiedział premier Donald Tusk. Szef rządu mówił wprost o zwolnieniach, jeśli opisywane w mediach nieprawidłowości potwierdzi prowadzony w placówce audyt.
15: To musi być wyjaśnione do samego spodu,
13: mówił premier Donald Tusk.
12: Dziś zaplanowano posiedzenie Rady Nadzorczej Szpitala Południowego. Wszystko wskazuje na zabójstwo polityczne. Tak wydarzenia w Białej Podlaskiej komentuje premier Donald Tusk. W poniedziałek na ulicy zastrzelony został Rosjanin Robert K. Mężczyzna był krytykiem Kremla i wcześniej miał otrzymywać groźby.
15: Zarówno policja, jak i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego niezależnie od siebie proponowały ochronę, ale to wymaga zgody ochranianego. On z nieznanych im powodów odmawiał, nie chciał mieć żadnej ochrony. No co w oczywisty sposób ułatwiło zadanie zabójcom.
12: Na wolność wypuszczono dwóch Białorusinów zatrzymanych w tej sprawie. Śledczy wykluczyli ich udział w zabójstwie. Młodzi Polacy coraz ostrożniej podchodzą do zakupu mieszkania. Z sondażu wynika, że 30% z nich nie wyklucza wynajmu do końca życia. Prawie 60% deklaruje, że zdecyduje się na kredyt hipoteczny tylko wtedy, gdy rata nie obniży ich poziomu życia.
7: SK2 Sport.
12: Pierwsza kolejka mundialu za nami. Zakończyły ją mecze grupy K i L. W grupie K prowadzi Kolumbia, która pokonała Uzbekistan 3-1. Portugalia podzieliła się punktami z Demokratyczną Republiką Konga po remisie 1-1. W grupie L Anglia wygrała z Chorwacją 4-2, a Ghana pokonała Panamę 1-0. Dziś rusza druga seria spotkań fazy grupowej. A polskie siatkarki awansowały na 5. miejsce w tabeli Ligi Narodów. Biało-czerwone pokonały Bułgarię 3-0. Liderkami pozostają niepokonane Brazylijki, a dziś Polki zmierzą się z Ukrainą, która po raz pierwszy występuje w tych rozgrywkach.
16: Moi drodzy, chciałem się was zapytać, czego nas uczy ten przykład tego młodego lekarza milionera, no? Że nie trzeba od razu szukać bogatej żony albo bogatego męża, ale jednak mimo wszystko, no, trzeba znaleźć odpowiednią partię.
17: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
16: Dla siebie oczywiście, 3,5 minuty po 7:00.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No tak się postarali, żeby lądowali na pierwszym miejscu naszej gorącej polskiej dwudziestki. Nareszcie Męskie Granie Orkiestra 2026. Moi drodzy, ja widziałem wczoraj Łukasza Zduńczyka. Tak się snuł tutaj korytarzem, chodził, prawda, coś tam na kawę wpadł chyba, nawet coś przekąsił. Czyli co? Czyli okazuje się, że się nudzi, bo już wszystko policzył, co mu żeście zasłali, więc liczę na to, że nie zawiedziecie mnie, moi drodzy, i dorzucicie jeszcze parę głosów w naszej gorącej polskiej dwudziestce, tak żeby Łukasz miał co liczyć do jutra, do godziny 18. SK2.pl, tam wchodzicie, tam głosujecie, mamy 20 najlepszych, najfajniejszych polskich hitów, które tylko czekają na wasze plusy. No i też na minusy, bo minusika też można dać. No i oczywiście są propozycje i w propozycjach jest na przykład Artur Roje, którego też dzisiaj wam jeszcze zagram. Tak więc, moi drodzy, SK2.pl, tam wchodzicie, tam głosujecie, a kolejne notowanie polskiej gorącej dwudziestki w piątek po 18.
2: SK2.
1: A na zegarach zrobiło nam się już 11 minut po godzinie 7.

dokładnie 17 minut po godzinie 7. To jest dobry czas na zagadkę o poranku. Co robi Robert Lewandowski, jak mu się przelewa? No, przede wszystkim kupuje. Kupuje luksusowy jacht i tak też zrobił nasz napastnik. Zdecydował się na zakup luksusowego katamaranu z Gdańska. Piłkarz wybrał model, który ma 24 metry długości, 12 metrów szerokości i powierzchnię użytkową blisko 366 metrów kwadratowych. I na pokładzie ma m.in. garaż na skuter wodny, platformę kąpielową oraz prywatną strefę wypoczynkową. No to ładnie to wszystko wygląda i to wszystko za zaledwie 8 milionów euro, czyli tak w okolicach 33 milionów złotych. Tak przynajmniej branża ocenia wartość tego katamaranu. No ciekawe, jak po takim zakupie będzie grał polski napastnik, bo tutaj są obawy, prawda, że więcej czasu będzie spędzał na wodzie niż na boisku. No bo powiedzmy sobie też szczerze, prawda, jednak luksusowy jacht musi mieć na niego jakiś wpływ. SK2. Ale z drugiej strony daje też ocean możliwości. No, może nie ocean. Może, niech będzie. 18 po 7, już teraz Big Day w Dzień Gorącego Lata w Radiu SK.

0: i ja.
1: No z kim ty wiadomo, ze Sławkiem Peszko, a jak to wiadomo też, na Stadionie Narodowym można mu postrzelać karniaki i za chwilę kolejna osoba stanie przed szansą na to, żeby się z nami wybrać na ten Stadion Narodowy, sk2.pl. Tam cały czas wybrzmiewa to, co Sławek powiedział i co jest wygwizdane, proszę bardzo.
2: W Ameryce wszystko jest duże, ale nie tak duże jak mój...
1: Tak więc macie jeszcze chwilę czasu, żeby wejść na sk2.pl, zgłosić się do zabawy, no i po 7.30 ktoś z was stanie przed szansą na wykończenie tego, co Sławek Płaszko powiedział i jeżeli się uda, to jedzie z nami na Stadion Narodowy, a tam gra już o 10 tysięcy złotych. Jeżeli nie, to też coś trafi do jego kieszeni. SK2

0: Living Next Door to Alice, Don't Play You Rock and Roll to Me, I'll Meet You at Midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września, jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
1: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowskiej wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Nicziarnianej oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
2: Zacznij lato w parku Wima. Już w niedzielę, 21 czerwca, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital. Na miejscu czekają atrakcje dla dzieci, gry z nagrodami oraz wyjątkowe oferty na mieszkania. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres w Łodzi.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Port Łódź.
8: Halo.
9: Cześć Adam, wiesz, że na fali można pływać do drugiej w nocy?
8: Serio?
9: No tak, w piątek 19 czerwca nocne pływanie na fali. Wchodzisz po 20 i możesz zostać aż do drugiej.
8: A bilet?
9: Jeden bilet na cały wieczór. Działają też karty sportowe.
8: To widzimy się na nocnym pływaniu w Aquaparku Fala.
9: Szczegóły na aquaparklots.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
14: Samochodów coraz więcej na drogach w Łodzi, zwalniamy m.in. na Polesiu, na Konstantynowskiej, a także na Narutowicza przed Kopcińskiego. Dzisiaj w Łodzi maksymalnie około 24 stopni, trochę chmur nad miastem, ale bez opadów deszczu. Najwcześniej może popadać w niedzielę i wtedy też może zagrzmieć. Od jutra szykują się upały, ma być około 29 stopni, w sobotę już 32 kreski, no i takie temperatury również w niedzielę, kiedy przypominam, warto pamiętać o czymś od deszczu.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki. Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
15: Jest 7.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Dwie osoby nie żyją, to po wypadku w Sosnowcu. Około północy na ulicy 3 Maja kierowca osobówki stracił panowanie nad autem i uderzył w słup. On i jeden z pasażerów zginęli na miejscu. Dwie kolejne osoby trafiły do szpitala. Szef polskiego MSZ-u rozpocznie dziś dwudniową wizytę w Londynie. Radosław Sikorski spotka się m.in. z doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego Jonathanem Powellem. Tematem będzie współpraca obu krajów w ramach polsko-brytyjskiego traktatu o bezpieczeństwie i obronności. Jest podejrzane o nękanie, kierowanie groźb i znieważanie mieszkańców. Trwa postępowanie dotyczące mężczyzny z osiedla Popowice we Wrocławiu. Służby proszą o kontakt osoby, które zostały pokrzywdzone.
16: Każda informacja może przyczynić się do wyjaśnienia wszystkich okoliczności spraw, a także spowodować odpowiedzialność podejrzanego za zarzucane mu czyny.
15: Mówi Aleksandra Freus z wrocławskiej policji, a w maju 45-latek został tymczasowo aresztowany.

0: ściana, czyli inaczej mur, a taki mur to czasami na boisku się stawia, prawda? Żeby piłkę do bramki przeciwnik nie mógł skierować.
1: SK Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK 2.
0: No i teraz sobie postrzelamy troszkę. Napisała do mnie Dorota. Dzień dobry, Doroto.
3: Dzień dobry.
0: Dorota napisała tak. Moje powołanie to inwestycja bez ryzyka. Dostajecie zawodniczkę, która zostawia serce na boisku, uśmiech w szatni i piłkę w siatce. No to ja postanowiłem zaryzykować i zainwestować bez ryzyka i dzwonię do Doroty. Dorotko, słuchałaś sobie tego dźwięku? Słuchałaś sobie, co tam Sławek Peszko mówił?
3: Tak, słuchałam. I czym więcej słucham, tym mam więcej odpowiedzi.
0: To wybierz tą jedną, która jest poprawna. Jeżeli trafisz, no to weźmiesz udział w finale SK Karniaki Cup na Narodowym w Warszawie i będziesz miał wtedy szansę na zgarnięcie nawet 10 tysięcy złotych plus jeszcze 1000 kieszonkowego, prawda?
3: O matko.
0: Przejazd do Warszawy i nocek w hotelu.
3: Same luksusy.
0: Same luksusy, tak jest. Ale żeby te luksusy wygrać, to musisz spełnić jedno zadanie. Musisz odgadnąć, co też Sławek Peszko miał na myśli, mówiąc to, co mówił i co się pojawiło na naszej stronie sk2.pl. Za chwilę usłyszysz zdanie wypowiedziane przez Sławka Peszkę i musisz odgadnąć wygwizdane słowo. Masz na to 3 sekundy po tym, jak Peszkin zakończy zdanie. Jeżeli zgadniesz, jedziesz na Narodowy. Jeżeli nie, zagadka przychodzi do kolejnej rundy, a do ciebie poleci stówka. Wszystko jasne?
3: Rozumiem. Tak, oczywiście. Wszystko jasne.
0: Dobra, to gotowa jesteś?
3: Tak, gotowa.
0: To uwaga, leci zagadka.
4: W Ameryce wszystko jest duże, ale nie tak duże jak mój...
3: Gwizdek.
0: Gwizdek?
3: Tak.
0: Czy to jest, moi drodzy, gwizdek? To nie jest gwizdek. To nie jest
3: gwizdek. Rozumiem.
0: To nie jest gwizdek. To nie jest nawet blisko gwizdka nie leżało, moja droga. To jest coś innego i dlatego będziemy tego szukali teraz cały czas. Przez cały dzień. Ale Dorotka, na pocieszenie stówka leci do ciebie.
3: Dzięki bardzo.
0: Proszę bardzo. Parę karniaków za to można będzie sobie kupić. A dlaczego by nie?
3: Oczywiście.
0: Dobrze. To do Doroty leci stówka. Dziękuję ci, moja droga. Wszystkiego dobrego.
3: Dzięki bardzo.
0: Ci życzę.
3: Ja również. Pozdrawiam serdecznie. Buziaki, do usłyszenia.
0: Pa, pa, hej. A zagadka przychodzi do kolejnej rundy. Kolejna runda już za parę godzin. Ja jeszcze przed godziną dziewiątą rzucę małą podpowiedź na antenie, tak więc słuchajcie uważnie Radia SK2, bo pojawi się podpowiedź i być może ktoś jako ten trzeci dołączy do naszej jedenastki, która na Narodowym postrzela karniaki Sławkowi Peszce w naszej zabawie SK Karniaki Cup. SK2.pl, tam cały czas dostępny jest ten dźwięk, możecie się z nim zapoznać, osłuchać, no i zastanowić, co Sławek Peszko ma dużego.
1: SK Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK2.

9 minut zostało do godziny 8. Ja przeglądam gazety kolorowe, bo to co to się dzisiaj pisze? No pisze się na przykład to, że Filip Heiser kupił samochód, ale nie tyle dla siebie, co dla swojego czworonożnego przyjaciela, czyli swojego pieska. W samochodzie, proszę bardzo, w bagażniku dywanik jest na przykład. No jest spore, widać, że to jest auto skrojone pod psa, bo widać, że i zawieszenie jest wysokie, więc piesek może sobie poskakać, prawda? A i Buda niczego sobie, no. Takie to małe szczęścia się wozi w samochodzie, proszę bardzo.

0: Całe szczęścia. Robert Jansson, Kuba Badach. Nie wiem, czy wiecie, ale ten kawałek w przyszłym roku będzie świętował 30-lecie powstania. Ja się do dzisiaj zastanawiam, jak on patrzył przez tą czapkę. Nie wiem, czy pamiętacie teledysk, ale ta czapka była zasłonięta dość mocno na oczy. No dobrze, moi drodzy, patrzę na zegarek, no i nie ma co tutaj owijać w bawełnę. 5 minut zostało do godziny 8, a po 8 przecież zawsze gramy w Państwa Miasta. No więc już można się zgłaszać do naszej dzisiejszej zabawy. 726-826-826 to numer telefonu, pod który wysyłacie SMS-y, albo Messenger. Messengerem też można się zgłosić do zabawy, tylko pamiętajcie, żeby zostawić swój numer, żebym mógł do Was oddzwonić. A jak się dzisiaj zgłaszamy? No to jako, że mieliśmy za sobą małe szczęście, to proszę mi tutaj powiedzieć, co Wam przynosi szczęście i odpowiedzią na to pytanie wchodzicie do gry w Państwa Miasta już po 8.
1: SK2.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Dwa salony w Łodzi. Opolczyka 17. Drewnowska 43. Thai Bali Spa. Masaże twoich marzeń.
2: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
3: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
4: Twój samochód to coś więcej niż maszyna. To tysiące wspólnych kilometrów i pewność, że zawsze dotrzesz do celu. W BMW Premium Arena przywracamy twojemu BMW fabryczną doskonałość. Skorzystaj z serwisu u ekspertów w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Tylko teraz czekają na ciebie wyjątkowe rabaty. 50% na wymianę hamulców, 25% na mikrofiltry klimatyzacji oraz do 50% rabatu na części i robociznę dla samochodów starszych niż 4 lata. BMW Premium Arena, bo twoja radość z jazdy nie ma terminu ważności. Umów wizytę na twój serwis bmw.pl.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Gotowi na najbardziej tropikalny start lata? Już 20 czerwca Radio SK i Santago zapraszają na wyjątkowe wydarzenie pod palmami.
9: SK in the Sun.
8: W największym zadaszonym parku wodnym w Europie czekają na was egzotyczne palmy, wodne atrakcje, konkursy i niesamowita energia.
9: Gwiazdą wieczoru będzie Messiah, który swoimi reggae brzmieniami przeniesie was do wakacyjnego raju.
8: Zbierz ekipę i wpadaj do Santago. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na santago.com.
10: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
15: Przenosimy się teraz na drogi w Łodzi. Po 8 latach przerwy wraca tramwaj linii numer 13 na Aleję Śmigłego Rydza i ulicę Niższą w Łodzi. Pierwsze kursy mają ruszyć w drugi weekend lipca. Pogoda, no niczym latem i w wakacje, bo przed nami upały. Już od jutra 29 stopni w sobotę i w niedzielę około 32, a może i 33 w cieniu. Będzie słonecznie, a w niedzielę może i burzowo.
14: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
16: Minęła 8. Paulina Chrobatowska, to są newsy Eskin 2. Nie żyją dwie osoby. Siła uderzenia była tak duża, że silnik wypadł z konstrukcji auta. Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku w Sosnowcu. Dramat na drodze rozegrał się około północy.
17: Kierowca stracił panowanie nad pojazdem, wskutek czego przejechał na przeciwległy pas przez torowisko na ulicy 3 Maja i uderzył w słup.
16: Relacjonował Tomasz Mogielski z policji w Sosnowcu. Dwoje pasażerów zostało przewiezionych do szpitala. Jeden w stanie ciężkim, drugi z urazem nogi. Wszystkie osoby osoby, które podróżowały samochodem, to młodzi obywatele Ukrainy. To, czy kierowca był trzeźwy, ma wyjaśnić sekcja zwłok. Sejmowa Komisja Zdrowia poparła projekt ustawy, który ma umożliwić zbieranie szczegółowych danych o wynagrodzeniu medyków. To reakcja na doniesienia o lekarzu w trakcie specjalizacji, który w ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka przekonuje, że
13: to są incydentalne przypadki, że tak naprawdę dotyczy to niewielkiego ułamka lekarzy i temu służą te projektowane zapisy.
16: A obecnie resort zdrowia nie wie, ile zarabiają konkretni lekarze. Groźna pułapka w lesie niedaleko Bydgoszczy. Ktoś powbijał gwoździe w wystające korzenie na leśnej drodze. Skutkiem może być uszkodzenie roweru, przebicie opony, a nawet poważny wypadek. Mieszkańcy są oburzeni.
18: Straszna rzecz, wie pan co, naprawdę takiego człowieka to ja nie wiem, co bym zrobiła. Dziecko się przewróci, nogę skaleczy, piesek, no ale niestety, no tacy ludzie nie mają w ogóle wyobraźni.
19: To nie jest bezpieczne i dla osób, które spacerują po lasach, dla osób, które uprawiają jakikolwiek sport, no i dla zwierząt, które tam mieszkają, bo mam bardzo tutaj dużo dzików, saren, a nawet i łosi.
16: A leśnicy proszą o zgłaszanie podobnych przypadków.
20: SK2 Sport.
16: Druga kolejka fazy grupowej mundialu startuje już dzisiaj. Na początek Czechy zagrają z RPA. Później Szwajcaria zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. W nocnych spotkaniach Kanada podejmie Katar, a Meksyk zagra z Koreą Południową. A polskie siatkarki dobrze zaczęły kolejne turniej Ligi Narodów. Biało-czerwone pokonały Bułgarię i odniosły czwarte zwycięstwo w rozgrywkach. Dziś o 12:00 zagrają z Ukrainą.
21: A dzisiaj, moi drodzy, tak patrzę w kalendarz, obchodzimy dzień sushi, czyli tej ryby z ryżem owiniętej glonem. To zamieńcie sobie teraz rybę na mięsko i wam wyjdzie polskie sushi, czyli gołąbki.
20: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
21: Ja to zawsze muszę coś takiego walnąć, że mi później ślinka leci. 3 po 8.

Do Zbroi Afery zaszło w armii rosyjskiej. 8 minut po godzinie 8 i teraz o tym sobie poopowiadamy, bo tam rosyjska prokuratura postawiła zarzut osobom odpowiedzialnym za produkcję i dostarczanie konserw mięsnych dla żołnierzy. Według śledczych w puszkach zamiast mięsa dobrej jakości znajdowały się głównie chrząstki i skóra. No i finalnie okazało się, że 170 ton konserw premium, tak miały napisane na tych, na opakowaniach, premium, które trafiły do żołnierzy, miały skład taki sam jak karma dla kotów. Ja tam nie rozumiem, w czym problem, prawda? Kto był w wojsku, ten wie, że tam zawsze znajdą się jakieś koty.

0: kto będzie chciał, a kto będzie nie chciał prezent marzeń o wartości 500 zł, to się za chwilę okaże.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Bo czas zacząć Państwa miasta i teraz tak, mamy Martynę i mamy Patrycję. Dzień dobry panią.
3: Dzień dobry.
0: Mamy dwa razy dzień dobry, witam serdecznie. Już tłumaczę, o co chodzi w naszej zabawie, bo być może ktoś słucha nas po raz pierwszy, a więc tak, mam koło i teraz tak, dla każdej z was to koło wylosuje sobie literkę, a później wy podajecie hasło na daną literę w danej kategorii. No i teraz ważne, nie można pominąć żadnej kategorii, nie mówimy dalej, nie zmyślamy, odpowiadamy poprawnie, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje, jest niepoprawne, nie zaczyna się na tą literę, na którą powinno się zaczynać, to nie zaliczam tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli te kolejne byłyby poprawne, która z was zdobędzie więcej punktów, wygrywa prezent marzenie wartości 500 zł. Ta, która zdobędzie mniej punktów, wygrywa prezenty od Radia SK2. No i są jeszcze jokery na kole. Jeżeli któraś z was trafi na jokera, może sobie wybrać sama literkę. Czy wszystko jasne?
3: Jasne, jasne.
0: Dobra, dwa jasne są. Martyna jako pierwsza dzisiaj kręci w prawo czy w lewo?
3: W prawo, proszę.
0: W prawo,
3: mocno.
0: Proszę. Mocno. Wierzy mi się koło rozpadań. Dobra, okej, okay, postaram się. Uwaga. Poszło mocno. Poszło mocno i się trzęsie. Ale jest, udało się, doszło do samego końca. Martynko, dla ciebie joker.
3: Joker. No to wybieram literę, tak?
0: No wybierasz literę, tak.
3: To niech będzie D.
0: D, czwarta litera alfabetu, A, B, C, D. D, tak?
3: Tak.
0: Dobra, dobra, litera D dla ciebie. No to lecimy, na literkę D poproszę państwo.
3: Dania.
0: Miasto.
3: Dublin.
0: Poznana postać.
3: Dawid Podsiadło.
0: Roślina.
3: Dom.
0: Kolor.
3: Dyniowy.
0: Zawód.
3: Dentysta.
0: Samochód.
3: Demono.
0: Imię.
3: Dacia.
0: Okej, okay, dobra, imię. No tutaj już imię.
3: Dania.
0: Dobrze, że poprawiłaś. Co powiedziałaś jako pierwsze?
3: Demono. Bo mi się pojawiło z tym, Daewo.
0: A, to z tym Daewo. No dobra, okej. Okay. Ale dobrze, że poprawiłaś i się zmieściłaś w czasie. Martyno, 7 punktów dla ciebie. Tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Patrycjo, 7 punktów do pobicia.
4: Mhm, ambitnie.
0: Ambitnie, oczywiście, że tak. To co, w prawo, w lewo?
4: Zwracam w lewo, poproszę.
0: Niech będzie w lewo, poproszę. Trochę lżej zakręciłem, bo ona naprawdę już się trzęsie i zaraz mi... Ojejku, no zobacz. Joker. No, wybierz sobie sama literkę w takim razie. Ale nie możesz D. O, nie możesz D, bo Martyna miała D.
4: No to może K. Jak Krzysztof.
0: K. Literka K w takim razie dla ciebie. Proszę bardzo, głośno, wyraźnie, bo coś tam trzeszczy na linii. Uwaga! Na literkę K poproszę państwo.
4: Kanada.
0: Miasto.
4: Kalisz.
0: Tytuł filmu, serialu.
4: Kac Vegas.
0: Imię.
4: Karol.
0: Roślina.
4: Kaktus.
0: Potrawa.
4: Kotlet.
0: Zawód.
4: Kamieniarz.
0: No pięknie, no pięknie, proszę bardzo. Dobra,
4: to... Już koniec?
0: No, już koniec, już koniec. To pozwólcie, że w takim razie podliczę punkty. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 punktów. 7

0: 7, ale wynik, moi drodzy, będzie dogrywka. Będzie dogrywka, bo jest 7-7. Tak więc dogrywka polega na tym, że ja zaraz wylosuję sam z siebie, wylosuję literę i później podam kategorię. I wy się zgłaszacie swoim imieniem. Która pierwsza poda swoje imię, ta odpowiada oczywiście. Macie na to tak mniej więcej 3 sekundy. Jeżeli odpowiedź będzie niepoprawna, to wygrywa przeciwniczka. Czy wszystko jasne?
1: Tak.
0: Drugie tak potrzebuje. Patrycja, wszystko jasne? Tak. Dobra, tak. To uwaga, kręcę kołem. Zakręciłem kołem. Mamy literkę W.
1: Martyna.
0: Ale jeszcze kategorii nie podałem. Spokojnie, dziewczyno. Uwaga, na literkę W potrzebuję od was coś w kategorii lato.
1: Martyna
0: pierwsza, proszę bardzo.
1: Wakacje,
0: moi drodzy, wakacje. Co tam się dzieje? Martyna, czy ty płaczesz?
1: Nie, z kolewanką się śmiejemy i cieszymy.
0: Brawo. Martyna zdobywa prezent marzenia wartości 500 zł. To chyba ten prezent marzenia to na dwie pójdzie, co?
1: Chyba tak.
0: A do Patrycji lecą prezenty od Radia SK2 Państwa Miasta jeszcze jutro po 8.
2: Państwa Miasta w Radiu SK2.
3: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: Jak wam coś w domu zżera prąd, to nie znaczy, że to jest od razu jarząbek. Absolutnie nie. Są nowe dane, które pokazują, co najwięcej prądu nam pobiera z naszej sieci i za co tak naprawdę płacimy krocie. Otóż, moi drodzy, wbrew powszechnemu przekonaniu, to nie lodówka jest największym pożeraczem prądu, absolutnie, bo jej roczny koszt takiej lodówki to jest 150-170 zł. Prawdziwi rekordzistami są pod względem zużycia energii płyta indukcyjna i piekarnik elektryczny, przy czym piekarnik w jednym cyklu pieczenia może zużyć tyle prądu, co, uwaga, 65 lodówek. Nieprawdopodobne. I wcale nie jest tak, że ładowarki do telefonów, jak są podczepione pod gniazdko, to spożywają dużo prądu. Nie, tutaj badania pokazują, że nie. Jednak ten piekarnik zużywa najwięcej. Tak więc, jeżeli żal wam wydawania kasy, to przestańcie używać piekarnika. Może wtedy wam się upiecze. SK2.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny

0: Wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja. Reklama.
3: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
4: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Zacznij lato w parku Wima. Już w niedzielę, 21 czerwca, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital. Na miejscu czekają atrakcje dla dzieci, gry z nagrodami oraz wyjątkowe oferty na mieszkania. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres w Łodzi.
11: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
12: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
14: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
19: Rzut oka na drogi w Łodzi, bo samochodów więcej, m.in. na Alei Śmigłego Rydza przed Przybyszewskiego. Zwalniamy także na Nowym Rokiciu. Spory ruch przed Rondem Solidarności. Tutaj ciężko to ominąć na Alei Palki. W Łodzi 18 stopni w tej chwili. Dzisiaj słupki rtęci podskoczą do 24 kreski. Trochę więcej chmur nad miastem. Takie symboliczne opady mogą się pojawiać. A od jutra upały 28 stopni.
18: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
20: Jest 8.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Utrudnienia na autostradzie A4 na Śląsku. Doszło do 2 zderzeń samochodów osobowych z ciężarówkami. Do pierwszego wypadku doszło przed zjazdem na ulicę Mikołowską w kierunku Wrocławia. Drugie zderzenie miało miejsce w Rudzie Śląskiej na wysokości MOP Wirek w stronę Krakowa. W obu miejscach mogą tworzyć się chwilowe zatory. Atak dronów na rafinerię w Moskwie. Po ukraińskim ostrzale w zakładzie wybuchł pożar. Nad obiektem pojawił się gęsty dym. Według rosyjskich władz w rafinerię trafiło kilka bezzałogowców. Rosja informuje o zestrzeleniu ponad 500 dronów. I jeszcze zaproszenie na tegoroczne Święto Morza w Gdyni. To od jutra do 28 czerwca, a w programie m.in. zwiedzanie jednostek, rejsy po zatoce i wielka parada.

4 pory roku od Wiktora Waligury i Dry Schoola. Te pory roku bardzo szybko mijają. Przecież nie tak dawno temu był rok 2000, prawda? A już mamy 2026. No, zleciało szybciutko. Nie tak dawno martwiliśmy się pluskwą milenijną, a dzisiaj pomartwmy się czym innym. To jest kącik odkurzający. Czyli wracamy do starych newsów, nadajemy im nowe brzmienie i dzisiaj, proszę bardzo, coś takiego znalazłem. Z 2001 roku, wiadomość, w województwach warmińsko-mazurskim i podkarpackim krowy dostaną paszporty. Rozpoczęto tam pilotażowy program identyfikacji i rejestracji zwierząt hodowlanych. Każde oznakowane zwierzę otrzyma dokument identyfikacyjny, tak zwany paszport, pisała Polska Agencja Prasowa 18 czerwca 2001 roku. I powiem wam, że ja jestem za tym, żeby dawać krową paszporty. One też zasługują na to, żeby świat zobaczyć. Poznać jakieś nowe stworzenia, prawda? Jakieś nowe miejsca, no. Wyobrażacie sobie, jak fajnie wyglądałaby krowa na Krecie?

Lato to można na przykład w lesie spędzać i polecam wam to robić, szczególnie jeżeli chodzicie i lubicie zbierać różnego rodzaju rzeczy, tak zwane artefakty. 11 minut do godziny 9 zostało, a tymczasem 27 wieków, czyli 2700 lat, leżał sobie pod ziemią zabytkowy miecz. Natrafił na niego poszukiwacz artefaktów tych właśnie, który wybrał się do lasu na terenie Nadleśnictwa Gdańsk. Według badaczy miecz może pochodzić jeszcze z epoki brązu, wyobraźcie sobie. Eksperci mówią o jednym z najcenniejszych odkryć tego typu w tym rejonie. Lepszego nie było do tej pory. No i widzicie, czasami warto patrzeć

0: Wiesz, Kasiu, co dzisiaj będziesz musiała zrobić?
1: Co będę dzisiaj musiała zrobić?
0: Będziesz musiała wyselekcjonować znowu kogoś do naszej jedenastki.
1: No oczywiście, że tak.
0: Znowu się nie udało. Dorotka była u mnie i Dorotka chciała odpowiedzieć na pytanie, co mówi Sławek Peszko, to przypomnijmy sobie.
2: W Ameryce wszystko jest duże, ale nie tak duże jak mój...
0: No i co Dorotka powiedziała? Że gwizdek.
1: No to nie był gwizdek.
0: To chyba nie tak. To nie był gwizdek. Obiecałem, że przed godziną 9 będzie podpowiedź, więc może u ciebie będzie wtedy łatwiej. No to już podpowiadam. Uwaga, podpowiedź brzmi. Sławek Peszko ma to duże.
1: Okej. Okay. Ambicje, a, no dobra. No, no,
0: nie,
1: ambicje,
0: nie, no. Nie. No to drugie słowo, które odpada. A dzieci często mają małe. Mlask, mlask.
1: Mhm. No nie wiem, co zrobicie z tą podpowiedzią, ale po godzinie 11 będę odpytywała. Zobaczymy, czy może ktoś trafi.
0: No dzieci to jest małe. Mlask, mlask.

0: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
1: Mamy to od Lewiatanie tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
8: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do -50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
10: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
11: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Port Łódź.
12: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
13: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
18: Wciąż większy ruch na drogach w Łodzi, zwalniamy na Bandurskiego za Maratońską, samochodów też więcej na Żeromskiego przed Mickiewicza, no i bardziej na północy naszego miasta, tutaj wciąż korkuje się Aleja Walki, wcześniej na Strykowskiej przed Wojska Polskiego, chwilę możemy stracić. Jeśli chodzi o pogodę, no to szykuje się ładny dzień, będzie około 24 stopni, choć chmury mają krążyć nad miastem. Od jutra upalnie, bo około 28, no a w sobotę powyżej 30, nawet 33.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
19: Minęła 9, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Kontrole w szpitalu południowym w Warszawie. Sprawą lekarza Dawida Kacprzyka zajmą się ratusz, NFZ i prokuratura. Więcej o tym nasz reporter Michał Rawa.
7: Prokuratura okręgowa w Warszawie z urzędu wszczęła czynności sprawdzające w sprawie Dawida Kacprzyka. Jak przekazał nam rzecznik prokuratury Piotr Skiba, postępowanie jest prowadzone w dwóch wątkach.
2: Prowadzone są czynności sprawdzające w zakresie podejrzenia stworzenia takiego systemu przyjmowania pacjentów w SOR szpitala południowego w Warszawie.
16: Warszawie, który oparty był na przesłankach pozamedycznych.
20: To pierwszy wątek, który opisał portal Zero.pl. Drugi wątek dotyczy zarobków Dawida Kacprzyka. Podczas specjalizacji w ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Śledczy sprawdzą, czy lekarz przekazywał nieprawdziwą dokumentację na temat swojego czasu pracy. Prokuratura czeka też na zawiadomienia w tej sprawie.
19: A złożenie ich zapowiedziały już władze szpitala czy Naczelnej Izby Lekarskiej. Dziś ma się odbyć posiedzenie Rady Nadzorczej Szpitala. Szef MON czeka na zaproszenie od prezydenta. Karol Nawrocki ma rozmawiać z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w sprawie dodatkowych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy w Polsce. Takie spotkanie prezydent zapowiedział po powrocie z USA, gdzie rozmawiał z Donaldem Trumpem.
21: Jak tylko będzie zaproszenie, ja zawsze w sprawie bezpieczeństwa, współdziałania oczywiście jestem gotowy i bardzo chętnie będę rozmawiał i współpracował z panem prezydentem.
19: Zapewnia wicepremier Kosiniak-Kamysz. Robot pies pomoże studentom w nauce programowania. Kosmo potrafi chodzić, biegać i wykonywać proste komendy. Nowe narzędzie trafiło do Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. To już drugi robot, który ma uczelnia.
22: SK2 News Łódź.
23: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Dzisiaj rusza jubileuszowy 25. fotofestiwal. Przez 10 dni w Łodzi będzie można oglądać ponad 30 wystaw oraz uczestniczyć w koncertach, pokazach filmowych i spotkaniach z artystami.
24: W tym roku bardzo intensywnie wychodzimy również w przestrzenie parkowe.
23: Mówi Krzysztof Candrowicz. Szczegółowy program na stronie organizatorów. A 21 czerwca Hala Expo Łódź zamieni się w największe w Polsce targi modeli samochodowych. Zwiedzający zobaczą setki kolekcjonerskich i ręcznie wykonanych modeli z Polski i zagranicy. Będą też wyścigi na torze modelarskim.
25: Mamy prawie 3 minuty po godzinie 9. Tutaj Radio SK2. Ważna rzecz. Dziś w kalendarzu Międzynarodowy Dzień Sushi, więc cóż innego mogę nam wszystkim poradzić, niż to, żeby dobrze się nawadniać, prawda? Oskar Cymsimanam muzycznie w tej dziesiątce najlepszych polskich hitów. Kasia Grodzka. Dzień dobry. Gramy.
26: No to gramy.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

Wilce, w sensie zespół Wilki w Radiu SK A2, gramy wam najlepsze polskie hity, to słychać. Za to wczoraj na boisku było widać prawdziwy wilczy zew na mundialu. Portugalia niespodziewanie zaliczyła remis 1-1 w meczu z niżej notowaną Demokratyczną Republiką Konga. I to wszystko z Cristiano Ronaldo na boisku. Cristiano zmarnował kilka świetnych okazji na strzał. No ogólnie wielki zawód dla wszystkich fanów Portugalii. I zobaczcie, Kongo nie grało na mundialu od ponad 50 lat. Wracają i od razu psują humor legendarnemu Ronaldo. To się nazywa wejście z buta. Dobrze, że to wczesna faza mistrzostw i nie jest to gra na śmierć i życie. Nieco inaczej wygląda to w muzyce. Bez ciebie umieram. Zespół ma nam już teraz w Radiu SK2.

0: nie będę, nie pasuje. Buntownicze podejście do tematu miłości i związków. Nie będę Julią. Wanda i Banda w Radiu SK 2. Gramy wam najlepsze polskie hity. A jeśli wy macie podejście bardziej romantyczne, to w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki naszego radia na wasze głosy czeka nówka Sztuka od Jeremiego Sikorskiego, czyli kawałek Tylko My. Dzięki waszym głosom można wskoczyć do notowania. Jest też nowy Artur Rojek i Daria Marks. Dla każdego coś miłego się znajdzie. Kolejne notowanie już jutro o godzinie 18 w Radiu SK2.
1: SK2. Autopromocja.
2: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
3: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska dwudziestka.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Zacznij lato w parku Wima. Już w niedzielę, 21 czerwca, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital. Na miejscu czekają atrakcje dla dzieci, gry z nagrodami oraz wyjątkowe oferty na mieszkania. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres w Łodzi.
9: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Living Next Door to Alice, Don't Play You Rock and Roll to Me, I'll Meet You at Midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września, jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
12: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Port Łódź.
15: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
18: I po reklamie.

0: Już w przyszłym tygodniu fani usłyszą ten kawałek na stadionowym koncercie Sanach we Wrocławiu. Można sobie powtórzyć tekst, przypomnieć jak to leciało, etc. na disco. Gramy wam w Radiu SK 2. Zbliża się godzina 10, zaraz dowiemy się, co dzieje się w Polsce i na świecie. A po 10 szykujcie się na podróż muzycznym wehikułem czasu.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Dwa salony w Łodzi. Opolczyka 17. Drewnowska 43. Thai Bali Spa. Masaże twoich marzeń.
4: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl.
5: Gotowi na najbardziej tropikalny start lata? Już 20 czerwca Radio SK i Santago zapraszają na wyjątkowe wydarzenie pod palmami. SK in the Sun. W największym zadaszonym parku wodnym w Europie czekają na Was egzotyczne palmy, wodne atrakcje, konkursy i niesamowita energia. Gwiazdą wieczoru będzie Messiah, który swoimi reggae brzmieniami przeniesie Was do wakacyjnego raju. Zbierz ekipę i wpadaj do Santago. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na santago.com.
6: Zacznij lato w parku Wima. Już w niedzielę, 21 czerwca, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital. Na miejscu czekają atrakcje dla dzieci, gry z nagrodami oraz wyjątkowe oferty na mieszkania. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres w Łodzi.
7: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
8: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotoski wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Nicziarnianej oraz na krotoski.com. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
9: Wiesz, że Aquapark Fala ma już 50 lat?
10: Jest starsza od nas i wciąż daje radę.
9: W ten weekend szykuje się wielka jubileuszowa impreza.
10: Nocne pływanie, piraci, sauny. Każdy znajdzie coś dla siebie.
9: Wejście na normalnym bilecie. Zero dopłat.
10: Od 19 do 21 czerwca święto wszystkich łodzian. Szczegóły na aquaparklots.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
13: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
14: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
18: Jutro rozpocznie się remont torowiska na skrzyżowaniu Alei Kościuszki z ulicą Struga. Prace mają być wykonywane wyłącznie w weekendy, no więc w sobotę i niedzielę szykują się już spore utrudnienia. Dzisiaj w Łodzi będzie tak w granicach do 24 stopni maksymalnie. Trochę więcej chmur nad miastem, opady deszczu, jeśli już to bardzo symboliczne. Jutro jeszcze cieplej, 28, no a w sobotę nawet około 32-33. Sobota ma być też słoneczna w Łodzi.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki. Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej, Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474, rakowiecki.com.pl.
16: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
15: Minęła 10:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Podejrzany o zabójstwo w Białej Podlaskiej zatrzymany. Sprawa dotyczy śmierci rosyjskiego artysty Roberta K. Informację przekazał premier Donald Tusk. Mężczyzna został ujęty przez lubelską policję i ABW, a według premiera posługuje się gruzińskim paszportem. Służby ustalają teraz, kto mógł zlecić zabójstwo w Białej Podlaskiej, a do tego tematu będziemy wracać w kolejnych newsach Eski 2. Ropa tanieje na światowych rynkach po porozumieniu USA z Iranem. Donald Trump poinformował, że strony uzgodniły dokumenty zdalnie, dlatego odwołano planowaną ceremonię podpisania w Szwajcarii. Porozumienie przygotowano w językach angielskim i perskim. Trump podpisał je w Paryżu, a Iran zaakceptował dokumenty zdalnie.
19: Podpisane porozumienie zakłada natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus oraz tymczasowe zawieszenie sankcji na irańską ropę. Strony według dokumentu mają też rozpocząć 60-dniowe negocjacje na temat irańskiego programu atomowego. O podpisaniu tego porozumienia prezydent Trump poinformował w nocy, wychodząc z wystawnej kolacji w Wersalu. Pytanie, jak długo wojsko ma pozostać w Zatoce Perskiej? Powiedziałbym, że trochę. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Myślę, że pójdzie dobrze, ale zobaczymy. Powiedział przywódca USA. Jak przekazał dziś irański MSZ, pod memorandum cyfrowo podpisał się prezydent tego kraju Masoud Pezeszkian. Dokument zakłada też odblokowanie aktywów Iranu w wysokości 300 miliardów dolarów.
15: Informował Mateusz Chłyston. Słowiańskie tradycje wracają do Łodzi. W najbliższy weekend nad Stawami Stefańskiego odbędzie się czwarta edycja Nocy Kupały. Od 19 do 21 czerwca na uczestników czekają warsztaty, widowiska i rodzinne atrakcje, a organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy chcą poznać dawne zwyczaje związane z tym świętem.
20: Co jest celem waszego wydarzenia?
21: Chcemy opowiedzieć o tym, jak to naprawdę wyglądało dla dawnych Słowian. Marek Kralka, prowadzę Fundację Sławi Pole. Nie wszyscy wiedzą, że nie było żadnego boga kupały. Noc kupały, upalić czy kupić, to znaczy kąpać się. I jest to okres, w którym sinice schodzą z cieków wodnych, w związku z tym Słowianie mogli się spokojnie wymyć wreszcie, mogli bezpiecznie wejść do wody.
20: Jakie atrakcje zaplanowaliście?
21: Będzie trochę rekonstrukcji historycznej, będą obrzędy, będą opowiadania o bardzo wielu rzeczach związanych z kulturą Słowian.
15: O szczegóły dopytywała Julia Niewiadoma, a program wydarzenia można znaleźć w mediach społecznościowych organizatora.
10: SK2 News Łódź.
18: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Potężny huk nad Łodzią zaskoczył mieszkańców. Po godzinie 18 nad miastem przeleciały myśliwce F-35 w asyście F-16. Przelot był związany z obchodami 250. rocznicy powstania USA i współpracą Polski ze Stanami. Biegali, skakali i rzucali. Za nami ogólnopolski finał licealiady.
22: Trzeci rok jestem z rzędu. Naprawdę mi się tu dobrze biega. Najlepiej w sumie.
18: W Bełchatowie Włódzkiem rywalizowało ponad 250 uczniów szkół średnich.
0: No tak, to już ten czas. Paulina mówiła w newsach o Nocy Kupały, dla innych to jest Noc Świętojańska albo Wianki, ależ mamy piękne nazwy. Na przywitanie lata. Lato w Polsce będzie się czuła bardzo dobrze zaopiekowane. Tutaj Radio SK2, gramy wam po polsku. Monika Lewczuk, mam dla was na początek tej godziny, 3 minuty po 10:00. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: Pan Ryszard też się zgadza, że jak jest ciepło, to trzeba się odpowiednio nawadniać. Oczywiście wodą, wiadomo. Wypijmy za błędy. Ryszard Rynkowski w Radiu SK2 to za nami. Ja mam nadzieję, że dziś w poranku Dorota wzięła solidny łyk kawy, bo nie trafiła ze swoją odpowiedzią na pytanie, co Sławek Peszko miał na myśli. Zakładała, że chodziło o gwizdek, ale chyba nie takie wielkie rzeczy mają w Ameryce. Ja przypomnę zagadkę na dziś w takim razie.
1: W Ameryce wszystko jest duże. Ale nie tak duże, jak mój.
0: No właśnie, a Jarząbek podpowiedział mniej więcej to. U Sławka jest duży, u dzieci często mały, a ja podpowiem ze swojej strony wam, że rośnie. I tu już stawiam kropkę, czekam na wasze zgłoszenia do zabawy SK2 Karniaki Cup. Zrobicie to oczywiście na sk2.pl. Zbieramy 11 marzeń na PGE Narodowy. Po godzinie 11 będę do kogoś z was dzwoniła.
2: SK2.

Często w świecie muzycznym bywa tak, że piosenki pisane są z myślą o konkretnych artystach, ale gdy nie przypadną im do gustu, bo też się tak może zdarzyć, to dostają je tak jakby w spadku inni artyści. Zupełnie inaczej było z wielkim hitem, który wspólnie stworzyli Romuald Lipko i Andrzej Mogielnicki, bo hymn bezkompromisowej dziewczyny, która nie może pogodzić się z obłudą, w latach 80. pasował tylko do jednej artystki na polskiej scenie muzycznej i to właśnie dla niej był pisany. O kim mówię? Izabela Trojanowska. Tyle samo prawd, ile kłamstw. Gramy wam w Radiu SK2.

0: Solowa kariera brzmi pięknie w wykonaniu Kasi Sienkiewicz. Zresztą sami możecie ocenić, oczywiście. Były momenty, gramy wam w Radiu SK 2, a po 19 wy spędzicie moment, albo nawet i kilka momentów w doborowym towarzystwie, bo do naszego studia zajrzą Dawid Kwiatkowski z Margaret po to, żeby odpalić premierę nowego singla, czyli Później ci opowiem. Kinga Baryga zada temu duetowi kilka ciekawych pytań, a wszystko zobaczycie też na naszych eskowych socjalach.
1: Reklama. W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź, ulica Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
2: U nas w salonie łazienek Budohurt wszystko się układa znakomicie. Od płytek po rozmowy. Przekonaj się sam. Przyjdź do nas na dni marki Excellent. Tylko 19 i 20 czerwca rabat 20% na wszystkie produkty Excellent. Wanny akrylowe, kabiny prysznicowe, brodziki kompozytowe, baterie łazienkowe i wiele innych. Będzie też okazja, by porozmawiać z ekspertami Excellent i spróbować słodkich przekąsek. Zapraszamy. Budohurt. Łódź Wydawnicza 17A.
3: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2, Zgierz Łódzka 28.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowski wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Niciarnianej oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
7: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Port Łódź.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się odmalować salon.
9: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
8: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
9: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
11: To będzie ostatnia reklama. To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
12: I po reklamie.

0: Nie no, ja to nie będę wam zadawała takich niewygodnych pytań jak Kuba Sienkiewicz i spółka. Elektryczne gitary, co ty tutaj robisz? Gramy wam na finał dziesiątki najlepszych polskich hitów Radia SK2, ale po 11 zapytam się kogoś z was, co Sławek Peszko miał na myśli, to w ramach SK2 Karniaki Cup. Już tylko 9 miejsc zostało w naszej jedenastce marzeń, która w lipcu zagra o wielką kasę na PGE Narodowym. Szczegóły na sk2.pl.
1: Reklama. Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Messiah i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Cleo. Partner wydarzenia Województwo Łódzkie. Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
7: Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Dwa salony w Łodzi. Opolczyka 17. Drewnowska 43. Thai Bali Spa. Masaże twoich marzeń.
8: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
9: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy. Jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
10: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
11: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
12: Twój samochód to coś więcej niż maszyna. To tysiące wspólnych kilometrów i pewność, że zawsze dotrzesz do celu. W BMW Premium Arena przywracamy twojemu BMW fabryczną doskonałość. Skorzystaj z serwisu u ekspertów w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Tylko teraz czekają na ciebie wyjątkowe rabaty. 50% na wymianę hamulców, 25% na mikrofiltry klimatyzacji oraz do 50% rabatu na części i robociznę dla samochodów starszych niż 4 lata. BMW Premium Arena, bo twoja radość z jazdy nie ma terminu ważności. Umów wizytę na twój serwis bmw.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest organizator Warszawskich Targów Obronnych.
19: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
18: Rzut oka na drogi w Łodzi, gdzie na szczęście bez dużych korków, lekki zator na Mickiewicza na wysokości parku Poniatowskiego, jadąc w kierunku centrum, no a także przy parku Źródliska na Piłsudskiego. W Łodzi 24 stopnie, dzisiaj już raczej więcej nie będzie. Około 17 może symbolicznie pokropić, a od jutra już upalnie około 28 stopni. W sobotę nawet 32 kreski, a w niedzielę niewykluczone burze.
20: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
21: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
22: Jest 11, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Zaczynamy od nowych informacji w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Zatrzymany mężczyzna posługiwał się najprawdopodobniej sfałszowanym paszportem. Jak ustalił nasz reporter, podejrzany został zatrzymany dziś przed godziną 9 pod Warszawą. Śledczy wyjaśniają jego rolę w sprawie oraz okoliczności zbrodni. A więcej szczegółów zna Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o zatrzymanym?
23: To 36-latek, który miał przy sobie gruziński paszport. Śledczy podejrzewają jednak, że to fałszywy dokument. Służby na razie nie informują o szczegółach jego zatrzymania. Jak udało mi się ustalić, doszło do tego w restauracji gruzińskiej w Piastowie koło Pruszkowa. Doprowadziła do tego skomplikowana praca operacyjna lubelskich policjantów. Śledztwo w tej sprawie przejął Lubelski Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej. Śledczy poinformowali, że trwają teraz czynności z zatrzymanym.
22: Przypomnijmy, dramat w Białej Podlaskiej rozegrał się w poniedziałek. Wszystko wyglądało jak egzekucja. Zabity Rosjanin to zagorzały krytyk Putina. Cztery osoby poszkodowane, samochód wypadł z drogi na drodze krajowej numer 62 w powiecie sokołowskim. Do zdarzenia doszło rano w miejscowości Małomotki Dwór na terenie gminy Repki.
24: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący pojazdem dostawczym, wyjeżdżając z łuku drogi, stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego zjechał do przydrożnego rowu. W wyniku zdarzenia cztery osoby zostały przewiezione do szpitali.
22: Mówi Aneta Szurowska z sokołowskiej komendy. Wciąż są utrudnienia na krajowej 62. Wprowadzono tam ruch wahadłowy, a policja apeluje do kierowców o ostrożność. Minęło 10 tygodni od cięć w finansowaniu profilaktyki. Sprawdziliśmy, czy w szpitalu w Bełchatowie wydłużyły się kolejki, czy pacjenci mają problem z dostępem do kluczowych badań diagnostycznych.
25: Możemy tutaj się nie obawiać, no w miarę to jest realizowane, tak jak było.
22: Zapewnia Dagmara Bednarek, dyrektor szpitala w Bełchatowie. A przypomnijmy, od 1 kwietnia NFZ płaci mniej za część diagnostyki wykonywanej poza limitem.
26: SK2 News Łódź.
18: Andrzej Pinkowski, zapraszam. W Łódzkiem ma być bezpiecznie. Są pieniądze na naukę pierwszej pomocy i sztuki przetrwania, na poznanie zasad topografii, ewakuacji, a także na modernizację baz harcerskich i zakup defibrylatorów. Region inwestuje też w szkolenia, które przygotują mieszkańców do działania w sytuacjach kryzysowych.
27: Kto się zgłasza?
28: Młodzież, osoby starsze, dorosłe.
27: A wy szkolicie?
28: W zakresie medycyna, pola walki, strzelanie, survival.
18: A szkolenia realizują instruktorzy harcerscy, strażacy oraz stowarzyszenia i kluby strzeleckie.
0: W newsach Paulina mówiła o badaniach. To bardzo ważna rzecz oczywiście, więc ja profilaktycznie zaraz do kogoś z Was zadzwonię, by spytać, czy przypadkiem wiecie, co to za słowo zostało wygwizdane w wypowiedzi Sławka Peszki, więc profilaktycznie telefony miejcie pod ręką. O najlepszych polskich hitach oczywiście nie zapominamy. Ania Wyszkoni przed nami na początek tej godziny. Kasia Grodzka, dzień dobry, 2 minuty po 11:00.

0: Dnia Kick Off.
1: Strzel i wygraj w SK2.
2: Kompletujemy jedenastkę marzeń, kompletujemy ją. Już prawie kompletna, no to znaczy dopiero dwie członkinie, dwóch graczy, dwie graczki w zasadzie, Emilia i Paulina, znalazły się w naszej jedenastce marzeń SK Karniaki i Kaw. No to chyba pora wpuścić trochę męskiej energii. Ze mną już jest Michał. Cześć, Michał.
3: Cześć.
2: Michał, ty, to nie jest tak, że ty jesteś totalny jakby amator, jeżeli chodzi o piłkę nożną, bo ty sobie grywasz w lidze jakiejś.
3: Tak.
2: Powiedz,
3: tak,
2: gdzie grasz.
3: Tak, gram. Gram w D-klasie, w drużynie LZS Krzątka.
2: Czy chcesz ich pozdrowić teraz?
3: Oczywiście, pozdrawiam całą drużynę, tylko wspaniałego trenera i wszystkich wspaniałych kibiców.
2: No i wspaniale. Wspaniały gracz zresztą pozdrawia. Ja to w ogóle sobie tak myślę, bo jakby kompletujemy tą jedenastkę

0: Marzenie Radialska 2. Do tej pory mamy Emilię i Paulinę. Ja sobie pomyślałam tak. Emilka grałaby na napastnika, Paulina może dobrze by broniła, a ty gdzie byś siebie widział w tym całym składzie? Jako nie amator
1: jestem
0: oczywiście.
1: Uniwersalny. Mogę znaleźć się na każdej pozycji.
0: Czyli no to prawda. Ty wyrabiasz te wszystkie kilometry na boisku za innych.
1: No powiedzmy, że tak.
0: A właśnie. Michał też skorzystał z takiej fajnej funkcji. Wszedł sobie na sk2.pl i odsłuchał tak na wszelki wypadek wypowiedź Sławka Peszki, tą, która jest wygwizdana. Czy ty jesteś gotowy, żebym ja ci puściła ten dźwięk, żebyś mógł odgadnąć, co tam się czai pod tym gwizdaniem?
1: Tak.
0: To powolutku możemy, tak? Już zmierzać
1: tak.
0: Do tego. Jeżeli Michał zgadnie, znajdzie się w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym w lipcu. Wyślemy go wraz z osobą towarzyszącą do zgarnięcia 10 tysięcy złotych. Ale czy to mu się uda? To zaraz się okaże. Sprawdzimy. Uwaga, Michał. Puszczam ci zagadkę. Po tej zagadce masz 3 sekundy na udzielenie właściwej odpowiedzi. Co tam kryje się pod gwizdem? Puszczamy?
1: Tak jest.
0: Dopuszczamy.
2: W Ameryce wszystko jest duże, ale nie tak duże jak mój...
1: Jak moje zakwasy?
0: Jak moje zakwasy w Ameryce?
1: No nie,
0: jak
1: nie
0: moje
1: wiem,
0: zakwasy
1: no.
0: W Ameryce. Dobra, sprawdźmy w takim razie, czy to jest właściwa odpowiedź. Niestety nie są to zakwasy, chociaż pewnie Sławomir Peszko, no nie są obce Sławkowi Peszce zakwasy, to jednak nie o to słowo nam chodziło, nic się nie stało, oprócz drużyny masz jeszcze kogoś do pozdrowienia, Michał?
1: Pozdrawiam moją dziewczynę i wszystkich moich znajomych.
0: Super, no i piękne, pozdrowienia poleciały, no my czekamy dalej, komplementujemy sobie 11 marzeń Radia SK2, czekamy na wasze zgłoszenia na sk2.pl. Co Sławek Peszko miał na myśli? To jest dopiero pytanie.
3: SK Karniaki Cup.
4: Strzel i wygraj w SK2.

0: SK2 Łódź.
1: Chcę wyjechać stąd, by odświeżyć pamięć.

0: Pamiętam, że jak dziecięcem będąc słuchałam tej piosenki w radiu, jadąc z rodzicami gdzieś na wakacje ciemną nocą, to ciarki ze strachu mnie przechodziły. No, te smyczki w tle budziły takie poczucie, że coś złowrogiego czyha w tych wszystkich lasach, przez które sobie jedziemy autem. Innymi słowy, dobrą robotę zrobili państwo z Various Manx. Myślę, że właśnie o takie emocje im chodziło. Zabij mnie, tak wam gramy w Radiu SK2, to ponadczasowe hity, za to po godzinie 12 możecie liczyć na podróż w czasie, bo przygotowałam dla was kolejny muzyczny wehikuł czasu.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Kiełbasa? Krakowska.
4: Śliwka? Z Nałęczowa.
5: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
6: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
6: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
5: SK2. Najlepsze polskie hity.
6: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
8: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub Eco G z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur Eco G dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2, ZGSZ Łódzka 28.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
12: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
13: Zapraszamy do autoryzowanego salonu i serwisu BYD Łódź Wschód Brzezińska 26. BYD-lots.pl.
12: BYD. Build your dreams.
14: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50 na 50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź, ulica Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
15: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Halo?
19: Cześć Adam, wiesz, że na fali można pływać do drugiej w nocy?
18: Serio?
19: No tak, w piątek 19 czerwca nocne pływanie na fali. Wchodzisz po 20 i możesz zostać aż do drugiej.
18: A bilet?
19: Jeden bilet na cały wieczór. Działają też karty sportowe.
18: To widzimy się na nocnym pływaniu w Aquaparku Fala.
19: Szczegóły na aquaparklots.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
1: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
2: I po reklamie.

0: można powiedzieć, że Ania Dąbrowska się poddała. Z tobą nie umiem wygrać w Radiu SK2, za to Michał walczył dzielnie, niestety nie odgadł, co dziś Sławek Peszko miał na myśli. Dziś po 17:00 kolejna szansa na wejście w skład 11 marzeń Radia SK2, Karniaki Cup i udział w wielkim finale na PGE Narodowym w lipcu, a tam szansa na zgarnięcie 10 tysięcy złotych. Zgłoszenia zostawiacie na sk2.pl.
1: Reklama.
2: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Messiah i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Cleo. Partner wydarzenia Województwo Łódzkie. Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
3: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Karkówka grillowa pakowana próżniowo Czas na Grill Mega Paka 14,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
2: Gotowi na najbardziej tropikalny start lata? Już 20 czerwca Radio SK i Santago zapraszają na wyjątkowe wydarzenie pod palmami. SK in the Sun. W największym zadaszonym parku wodnym w Europie czekają na Was egzotyczne palmy, wodne atrakcje, konkursy i niesamowita energia. Gwiazdą wieczoru będzie Messiah, który swoimi reggae brzmieniami przeniesie Was do wakacyjnego raju. Zbierz ekipę i wpadaj do Santago. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na santago.com.
5: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotoski wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Nicziarnianej oraz na krotoski.com. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
6: Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Dwa salony w Łodzi. Opolczyka 17. Drewnowska 43. Thai Bali Spa. Masaże twoich marzeń.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
10: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
11: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
14: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
1: Na zewnątrz w Łodzi około 23 stopni. Dzisiaj być może subkwietenci podbiją do 25 kreski. Przejaśnienia, opady deszczu, no być może takie delikatne dzisiaj po godzinie 16-17. Przed nami dni z wysokimi temperaturami około 30. Jutro ma być 29 stopni, w sobotę 32 kreski, no a w niedzielę 31. W niedzielę też synoptycy zapowiadają możliwe burze. Ciśnienie rośnie, podmuchy wiatru umiarkowane.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
3: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
14: Jest 12, News SK2, Anna Łobocka. Podejrzewany ujęty. Służby ustalają teraz zleceniodawcę. Policyjni kontrterroryści zatrzymali w restauracji w Piastowie koło Pruszkowa 36-latka. Ma on być zamieszany w zastrzelenie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Mężczyzna ma gruziński paszport. Prawdopodobnie jest to fałszywy dokument. Przypomnę, ofiara zabójstwa Robert K., znany jako Siemion Skierpiecki, był zagorzałym krytykiem Kremla. A tym tematem zajmuje się Jacek Werner. Czy mamy już pewność, że to zabójca Rosjanina?
16: Wiadomo, że jest podejrzewany o udział w zastrzeleniu Roberta K. Samozabójstwo, o czym wcześniej mówił premier Donald Tusk, może mieć charakter polityczny.
17: Wszystko na to wskazuje, że to jest zabójstwo polityczne.
16: Jeżeli za tym zabójstwem stoi Kreml, to mamy do czynienia z jasnym przekazem dla opozycjonistów, ocenia dr Jędrzej Piekara z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie.
18: To, co chce powiedzieć Władimir Putin do wszystkich tych, którzy znajdują się na emigracji, wy sobie róbcie co chcecie, ale pamiętajcie, my was obserwujemy.
16: Samozabójstwo, przypomnijmy, wyglądało jak egzekucja. Na ulicy do Rosjanina podszedł sprawca, oddał najpierw dwa strzały, a gdy ofiara upadła, jeszcze trzy z bliskiej odległości.
14: Po 13 więcej o tej sprawie mają powiedzieć szefowie służb i MSWiA. Ranni górnicy wrócili już do domu. To po wypadku w prywatnej kopalni EcoPlus w Bytomiu. W rejonie wstrząsu pracowało 9 górników. Jeden zginął na miejscu, dwóch trafiło do szpitala.
19: Jeden miał stłuczenie uda prawego i ten pracownik został po badaniach wypuszczony. Drugi pracownik z raną głowy i stłuczeniem kolana prawego nocą został wypuszczony ze szpitala i obecnie z domu.
14: Mówił Stanisław Wawrzczuk z kopalni EcoPlus. Rejon wstrząsu jest zamknięty. O wznowieniu prac zdecyduje komisja. Uwaga, kierowcy, droga S5 w okolicach węzła Wrocław Północ jest zablokowana w stronę stolicy Dolnego Śląska. Doszło tam do pożaru samochodu ciężarowego z powodu działań strażaków. Zablokowano też prawy pas autostrady A8. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 2 godzin.
20: SK2 News Łódź.
1: Andrzej Pinkowski, zapraszam. 3 dni słowiańskich tradycji nad stawami Stefańskiego w Łodzi. Jutro rozpocznie się 4. edycja Nocy Kupały.
21: Latanie na łopacie ze strzybogiem, rzut do kosza mokosz, mnóstwo ciekawych konkurencji sportowych, tak żeby młodzież mogła się pobawić.
1: Start o godzinie 11, a w weekend Głowno w Łódzkiem stanie się stolicą folkloru i regionalnych smaków. Nad zalewem Mrożyczka odbędzie się folkowe łódzkie święto wsi, czyli jedno z największych wydarzeń promujących kulturę i tradycje regionu.
0: I połowa czwartku za nami, szybko leci ten czas. W tej godzinie mam dla was nowość od Dawida Podsiadło, będzie też wkrętka Kamila Nosela. Sporo atrakcji, więc gramy, nie marnujemy czasu. Kasia Grodzka, dzień dobry. Prawie 3 minuty po godzinie 12. 10.

0: Dla jednych miód na uszy, a dla innych wielki test na dykcję. Uwaga, próbuję. Gabriel Fleszar, jego Kropla deszczu w Radiu SK2. Gramy wam najlepsze polskie hity i też przy okazji dbamy o wasz dobry humor. Nosel wkręca już teraz przed nami.
1: Nosel wkręca. Wypędzlowana Violetta po tej stronie. System rezerwacyjny Narodowego Funduszu Zdrowia Sanatoria.
2: Tak.
1: W sprawie przydziału, proszę mi powiedzieć, czy Karpacz wchodziłby w grę u państwa?
2: Tak.
1: Dobrze.
2: A, to... jeszcze co by było, jakby oprócz, jak nie Karpacz?
1: Karpacz, Kudowa-Zdrój.
2: Marek, Kudowa-Zdrój, Karpacz, pani dzwoni w sanatorium.
3: Obojętnie. Może być i Karpacz,
2: tak.
1: Z tym, że i tu, proszę pani, mamy trójki, jeśli chodzi o pokoje. I teraz muszę dobrać, bo jeżeli pani jest z małżonkiem, słyszę, to proszę mi powiedzieć, państwo, chcecie panią czy pana?
2: Ojej, Kaś, a nie ma dwójek?
1: Nie, nie ma, proszę pani, ani tu, ani tu.
2: O kurczę, wie pani co, to wtedy, aha, bo w tym Kudowa Zdrój też jest...
1: Tak, to samo, to samo.
2: To samo, też ma trzy pokoje. Trzy osoby,
1: no.
3: Nie wiem, kurwa, mi się nie podoba, czy to mężczyzna, teraz kobieta, jeszcze jedna.
1: Nie, albo to, państwo musicie zdecydować.
2: Albo to, Marek.
1: Bo wie pani, to może zróbmy tak. Ja bym dała kobietę, i teraz, ta pani, która będzie z państwem, to jest pani, która ma problemy lunatykujące. I teraz, do kogo można przywiązać, żeby pani, która będzie miała te problemy w nocy, żeby ewentualnie nie wyszła na balkon?
2: A to my byśmy musieli jeszcze ją pilnować?
1: No tak, bo tutaj tylko w nocy, proszę pani.
2: O Jezus, kochany, wie pani co? A nie ma jakiejś innej osoby, jakiejś żeby tak, bo ona może po nocach będzie chodzić, nie wiadomo gdzie.
1: I dlatego, jeżeli to by była kobieta i byłaby przywiązana na przykład do mężczyzny, czyli do pani męża, no to już by było, proszę pani, lepiej to ogarnąć.
2: Czy my damy radę z tym?
3: Jezus. Ja nie wiem.
1: Bo to jest tylko kwestia, proszę pani, przywiązania państwa do tej kobiety. Jak ona będzie już wychodziła, to wiadomo, rzecz jasna się przebudzi, bo szarpnie sznurem. I jeżeli będzie wchodziła na balkon, no to proszę zamknąć ten balkon i po kłopocie.
2: Wie pani co, ja nie wiem, wie pani, mąż już też 69 lat ma skończone, ja nie wiem, czy my damy radę z tym sznurkiem.
1: Czy pani, to ja może przełączę do kierownika, może on coś będzie miał. Panie Rafale!
4: Jeszcze ma została wkręcona w Radiu SK.
2: No nie, i z tym sznurkiem ja mu dam dzisiaj, tylko niech on się to u mnie pojawi.
3: No.
2: Udało mu się, naprawdę. Ja już jestem tu, byłam złamana. Nosel wkręca.

0: SK2. Wehikuł czasu.
1: Wszyscy znamy powiedzenie do trzech razy sztuka. Wszyscy oprócz Andrzeja Zauchy. Pan Andrzej, jeden ze swoich wielkich hitów lat 80. nagrał w studiu za pierwszym razem, bez żadnych dubli, bez poprawek czy powtarzania. Ponoć nawet nie zdjął kożucha, stojąc przed mikrofonem. Kompozytor Wiesław Pierogrulka uznał, że ta pierwsza wersja wyszła naprawdę idealnie. Czy na pewno? Możecie ocenić sami. C'est la vie, Paryż z pocztówki. Andrzej Zaucha już teraz w Radiu SK2.

0: Dawid Podsiadło na błysk. Takie polskie hity. Gramy wam w Radiu SK 2. Ja przypomnę, po godzinie 17 kolejna szansa na wejście do 11 marzeń SK 2 Karniaki Cup na PGE Narodowym. Na sk2.pl próbujecie zgadnąć, co powiedział Sławek Peszko. Proszę bardzo.
1: W Ameryce wszystko jest duże, ale nie tak duże jak mój.
0: A właśnie. I podpowiedź ode mnie. On rośnie. SK 2.
2: Autopromocja.
3: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
2: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Numer jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
3: Gorąca polska dwudziestka.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
3: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
6: U nas w salonie łazienek Budohurt wszystko się układa znakomicie. Od płytek po rozmowy. Przekonaj się sam. Przyjdź do nas na dni marki Excellent. Tylko 19 i 20 czerwca rabat 20% na wszystkie produkty Excellent. Wanny akrylowe, kabiny prysznicowe, brodziki kompozytowe, baterie łazienkowe i wiele innych. Będzie też okazja, by porozmawiać z ekspertami Excellent i spróbować słodkich przekąsek. Zapraszamy. Budohurt. Łódź Wydawnicza 17A.
7: Kolu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź przy Wyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
13: Jak prezent dla najlepszego taty to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
14: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
15: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Czy można powtórzyć pytanie?
17: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Tak.
17: Brawo!
19: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: I po reklamie. Najlepsze.

0: zespołu Kombi. Tuż przed godziną 13 na antenie Radia SK2. Kochać cię za późno. Tak się odgrażają panowie, za to nigdy nie jest za późno na to, żebyście usłyszeli najlepsze polskie hity. Po godzinie 13 Wiktor Waligura, Edyta Bartosiewicz, czyli piękne lata 90. To na pewno warto zostać z Radiem SK2. O godzinie 13 punktualnie informacje.
1: Reklama. Twój samochód to coś więcej niż maszyna. To tysiące wspólnych kilometrów i pewność, że zawsze dotrzesz do celu. W BMW Premium Arena przywracamy twojemu BMW fabryczną doskonałość. Skorzystaj z serwisu u ekspertów w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Tylko teraz czekają na ciebie wyjątkowe rabaty. 50% na wymianę hamulców, 25% na mikrofiltry klimatyzacji oraz do 50% rabatu na części i robociznę dla samochodów starszych niż 4 lata. BMW Premium Arena, bo twoja radość z jazdy nie ma terminu ważności. Umów wizytę na twój serwis bmw.pl.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Wszystko, czego dziś chcę,
3: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family 250 gramów, 13,99. A Pepsi 1,5 litra, 5,49 przy zakupie dwóch.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Doskonale! Kupujemy!
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
12: Gotowi na najbardziej tropikalny start lata? Już 20 czerwca Radio SK i Santago zapraszają na wyjątkowe wydarzenie pod palmami.
13: SK in the Sun.
12: W największym zadaszonym parku wodnym w Europie czekają na Was egzotyczne palmy, wodne atrakcje, konkursy i niesamowita energia.
13: Gwiazdą wieczoru będzie Messiah, który swoimi reggae brzmieniami przeniesie Was do wakacyjnego raju.
12: Zbierz ekipę i wpadaj do Santago. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na santago.com.
14: Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Dwa salony w Łodzi. Opolczyka 17. Drewnowska 43. Thai Bali Spa. Masaże twoich marzeń.
15: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
3: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest organizator Warszawskich Targów Obronnych.
4: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
5: Lekkie podmuchy wiatru, ale poza tym pogoda w porządku w Łodzi. Na termometrach około 25 stopni. Niewielkie chmury nad miastem. Być może po godzinie 17 symbolicznie pokropi deszcz. Ciśnienie w dobrej formie i idzie do góry. Przed nami dni z wysokimi temperaturami. W piątek ma być około 29 stopni, a w sobotę kulminacja tych upałów, bo nawet około 33 kresek. W niedzielę niewykluczone burze, ale i w przyszłym tygodniu temperatury prawie 30 stopni.
4: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
0: Sponsorem programu był organizator Warszawskich Targów Obronnych.
6: Jest 13 News SK2, Anna Łobocka. Dawid Kacprzyk zrezygnował z mandatu radnego dzielnicy Ursus. To lekarz, który miał zarobić 1 600 000 zł w warszawskim Szpitalu Południowym. Tę decyzję przekazała wiceprzewodnicząca klubu radnych KO w Warszawie, a do tematu będziemy wracać. Służby sprawdzają jego paszport i ustalają tożsamość. To po zatrzymaniu pod Warszawą podejrzewanego o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Mężczyzna miał przy sobie paszport wystawiony na 32-letniego obywatela Gruzji, ale możliwe, że jest to fałszywy dokument.
7: W tej chwili weryfikujemy dokładnie jego tożsamość. Z zatrzymanym mężczyzną trwają teraz intensywne czynności. Ustalamy wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Jednocześnie dziękujemy wszystkim mieszkańcom Białej Podlaskiej i osobom, które wspomagały nas swoimi informacjami przekazywanymi oficjalnie, jak i też anonimowo.
6: Mówił Andrzej Fijołek z lubelskiej policji, a za chwilę w tej sprawie głos zabiorą szefowie służb i MSWiA. Znany krakowski adwokat śmiertelnie potrącony przez kierowcę pod wpływem alkoholu i narkotyków. To mecenas Jerzy Sioła. Jest ofiarą wypadku na skrzyżowaniu ulicy Ditla i Sukienniczej w centrum miasta. 79-latka wjechał nietrzeźwy obywatel Ukrainy. Kierowca po wypadku uciekł, mówi komisarz Piotr Szpiech z krakowskiej policji.
8: Kierujący on po tym zdarzeniu nie zatrzymał się, nie udzielił pomocy poszkodowanemu i oddalił się z miejsca. Policjanci jeszcze tej samej nocy zatrzymali kierującego tym samochodem. Był to 47-letni obywatel Ukrainy. Wstępne badanie pod kątem trzeźwości wykazało też, że był nietrzeźwy. Sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec niego tymczasowy areszt na 3 miesiące.
6: W samochodzie w momencie wypadku była też kobieta. Policja znalazła ją w okolicach Sandomierza. Sprawcy wypadku grozi do 20 lat więzienia.
3: SK2 News Łódź.
5: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Potężny huk nad Łodzią zaskoczył mieszkańców. Po godzinie 18 nad miastem przeleciały myśliwce F-35 w asyście F-16. Przelot był związany z obchodami 250. rocznicy powstania USA i współpracą Polski ze Stanami. Biegali, skakali i rzucali. Za nami ogólnopolski finał licealiady.
9: Trzeci rok jestem z rzędu. Naprawdę mi się tu dobrze biega. Najlepiej w sumie.
5: W Bełchatowie Włódzkiem rywalizowało ponad 250 uczniów szkół średnich.
10: A my cały czas kompletujemy naszą jedenastkę na event, który 4 lipca na PGE Narodowym SK Karniaki Cup, więc gdybyście byli chętni, zapraszam sk2.pl, tam macie wszystkie szczegóły, tam macie zagadkę Sławka Peszki z wygwizdanym jednym słowem i tam też możecie się zgłosić. A muzycznie w tej dziesiątce Ewa Farna i Cicho. Taki będzie początek, potem budka suflera. Rafał Adamczak, dzień dobry.
11: Bez reklam. Jeden po drugim.
3: Teraz gramy.

0: Edyta Bartosiewicz i opowieść w Radiu SK2 w tej dziesiątce hitów jeden po drugim. Żeby nie było, my też nie tracimy nadziei, że w końcu komuś z was się uda odgadnąć to jedno, jedyne wygwizdane słowo w dzisiejszej wypowiedzi, w dzisiejszym zdaniu Sławka Peszki, zdaniu, które czeka na sk2.pl. Tam w kółko możecie słuchać, ale ja wam przypomnę, nie będę taki.
1: W Ameryce wszystko jest duże, ale nie tak duże jak mój...
0: No właśnie, jakiego słowa tam brakuje, jakie słowo jest wygwizdane? Nawet podpowiedzi wam uruchomiliśmy delikatne, że u Sławka jest duży, u dzieci często mały. Kolejna podpowiedź, rośnie. No właśnie, jakiego słowa tam brakuje? Słuchajcie, jak jesteście teraz w pracy, to może spróbujcie drużynowo, nie wiem, jakiś, zwołajcie kolegium na prędce, posłuchajcie, może będą różne typy, może przegłosujcie, który typ jest prawidłowy waszym zdaniem, że jak już zadzwonimy, to żebyście wiedzieli, co powiedzieć. A dzisiaj w tej sprawie na pewno zadzwonimy do kogoś z was po godzinie 17, sk2.pl. Tam w kółko można słuchać tego zdania na Sławka Peszki. Tam też macie wszystkie szczegóły zabawy, a chodzi o to, żeby dołączyć do naszej jedenastki i być z nami 4 lipca na PGE Narodowym w Warszawie na SK Karniaki Cup, bo mało tego, jeszcze tam na miejscu właśnie na Narodowym będziecie mogli zagrać 10 tysięcy złotych. A to już bratanki, gdzie ten, który powie mi, później Emo, Ola Kendra, Trzeci Wymiar i to jeszcze nie jest cała ta dziesiątka hitów jeden po drugim w SC2.

0: Ten numer grany przez Perfekt na koncertach w latach 80. miał troszkę inny tekst, często zmieniany przez publiczność, ale może już to zostawmy. Chcemy być sobą, to Perfekt na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radio SK2. Za chwilę będzie Baranowski, lubię być z nią, a godzina 14 wybije dokładnie za 21 minut.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
5: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
4: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie, ale 100, 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Kaufland jest
12: już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
14: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: Moja Biedronka. Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan. Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem. Jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.

0: Sobel pyta muzycznie, kochasz? W Radiu SK2 to są najlepsze polskie hity. Zaraz 14, po 14 kolejna dziesiątka hitów jeden po drugim. W jej ramach wsiądziemy również do wehikułu czasu, ale będzie też po 14. Skąd to się wzięło? Tutaj mówimy o takich wynalazkach, które towarzyszą nam w codzienności, a nad którymi właściwie nigdy się nie zastanawiamy. Dzisiaj opowiem wam, skąd się wzięły kosiarki do trawy.
1: Reklama.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Doskonale. Kupujemy.
7: Sposób na Twój dobry dzień?
6: Mamy to Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie Luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
14: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Port Łódź.
15: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
16: Widaron.
15: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
16: Widaron.
15: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
16: Widaron.
15: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
16: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
17: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
18: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
19: O nie! Gdzie moja kasa?
18: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
20: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
23: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
0: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
23: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
24: Czas na informacje dla łódzkich kierowców. Daniel Tekliński, dzień dobry. Większe korki mogą być w tej chwili na Alei Włókniarzy, Zachodniej czy Piłsudskiego. A łódzkie termometry wskazują 24 kreski na plusie. Temperatura odczuwalna jest dosyć podobna. Na niebie mamy sporo słońca, momentami nieco więcej chmur, a z nich może delikatnie popadać dopiero wieczorem. W nocy już raczej padać nie powinno, a temperatura spadnie do 18 stopni.
23: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
25: Jest 14. News SK2, Anna Łobocka. To on miał pociągnąć za spust, informuje szef MSWiA. Zatrzymany 36-latek jest podejrzewany o zastrzelenie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Minister Marcin Kierwiński uciął spekulacje dotyczące udziału mężczyzny w tym zabójstwie.
26: Pojawiają się różnego typu informacje mówiące, że to może tylko kierowca. To jest osoba, która jest podejrzewana o dokonanie tego zabójstwa. Mamy do czynienia z osobą, która jest powiązana z zorganizowaną przestępczością.
25: Mężczyznę, który posługuje się gruzińskim paszportem, kontrterroryści zatrzymali w hostelu w podwarszawskim Piastowie. Na informacje o jego zatrzymaniu czekali mieszkańcy Białej Podlaskiej.
27: Jest bezpiecznie, teraz wiemy, że jest schwytany i już swobodnie możemy wychodzić. No byłam w szoku, bo nic tutaj wcześniej takiego się nie wydarzyło na tym osiedlu.
25: Przypomnę, ofiara Robert K., znany jako Siemion Skierpiecki, był zagorzałym krytykiem Kremla. Oddał 500 000 złotych. Dawid Kacprzyk zwrócił szpitalowi południowemu w Warszawie część wypłaconych mu pieniędzy. Placówka już złożyła do prokuratury doniesienie o możliwości popełnienia oszustwa przez młodego lekarza. Dzisiaj Rada Nadzorcza Szpitala ma podjąć decyzję o zmianach w zarządzie. Przypomnę, Dawid Kacprzyk, który w ubiegłym roku zarobił 1 600 000 złotych, zrzekł się już mandatu radnego KO dzielnicy Ursus. Śmierdzi i to ludzi przyciąga. W Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego lada chwila zakwitnie dziwidło olbrzymie. To imponująca roślina znana z zapachu padliny, mówi Karolina Sokołowska z ogrodu. Specyficzny zapach ma owady, działa jak wabik.
28: Ten mechanizm jest dla niej bardzo istotny, ponieważ ona jest zapylana przez padlinożerne chrząszcze. Zapach, tak się opisuje, jako mieszankę moczu, padliny, zlitego mięsa. W okresie kwitnienia, żeby przyciągnąć zapylacze i żeby jeszcze ten odór bardziej się unosił, potrafi podgrzewać dno kwiatostanowe.
25: Pełnego rozkwitu ogrodnicy spodziewają się w niedzielę albo poniedziałek.
1: SK2 News Łódź.
24: Daniel Tekliński, zapraszam. Ponad 1 000 000 złotych przeznacza łódzkie na szkolenia z bezpieczeństwa. Zadania z zakresu obrony cywilnej będą realizować strażacy PSP oraz stowarzyszenia, kluby strzeleckie i uczniowskie, a przede wszystkim harcerze.
29: Szkolimy dzieci i młodzież, jak zachować się w sytuacjach trudnych. Sytuacje trudne to powódź, ewakuacja, czasem nawet z pociągu.
24: Mówi komendantka chorągwi łódzkiej ZHP Natalia Patorska-Grzelewska. Zaplanowano też szkolenia ze sztuki przetrwania, poznanie zasad topografii, ewakuacji, a także modernizację baz harcerskich i zakup defibrylatorów.
30: 2,5 minuty po godzinie 14. Jak tam u was jest z koszeniem trawników? Lubicie, czy może was denerwuje? Kochacie? Tak spędza czas, czy może wręcz unikacie i mówicie, że kwietne łąki są teraz na czasie? No ciekaw jestem, jak to wygląda, ale ja wam skąd to się wzięło opowiem, skąd wzięły się w naszym życiu kosiarki do trawy. Jak to z nimi było? No i zagram oczywiście kolejną dziesiątkę hitów jeden po drugim. Anna Jurksztowicz, Stan Pogody, tak zaczynamy. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: znów jesteś ze mną, to Demono w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity, a tak można powiedzieć w kółko odrastającej trawie, prawda?
1: Skąd to się wzięło?
0: Skąd się wzięły kosiarki do trawy? No właśnie, dzisiaj trudno wyobrazić sobie bez nich ogród, chociaż niektórzy to potrafią, ale przez wieki trawę przycinano ręcznie, za pomocą kos i sierpów, a wszystko zmieniło się w 1830 roku, kiedy angielski inżynier Edwin Budding skonstruował pierwszą mechaniczną kosiarkę do trawy. Co ciekawe, inspirację zaczerpnął z maszyn używanych w fabrykach włókienniczych. Zauważył urządzenie wyposażone w obracające się ostrza, które przycinały wystające nitki materiału. Pomyślał, że podobny mechanizm można przecież zastosować do równego przycinania trawy. Pierwsze

0: Grzegorz Kierzy, Pod wiatr w Radiu SK 2 w dziesiątce hitów jeden po drugim. Mam wrażenie, że z tą zagadką Sławka Peszki tak trochę macie pod wiatr.
1: Taniej. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
2: I po reklamie.

0: SK2 Łódź.
1: W zależności oczywiście od człowieka, ale to powoduje oparzenia skóry różnego rodzaju, wykwity różnego rodzaju.
2: Gmina Pruszcz zaapelowała do mieszkańców o zachowanie ostrożności.
0: SK2 News Łódź.
3: Daniel Tekliński, dzień dobry. Minęło 10 tygodni od cięć w finansowaniu profilaktyki. Sprawdziliśmy, czy w szpitalu w Bełchatowie wydłużyły się kolejki i czy pacjenci mają problem z dostępem do kluczowych badań diagnostycznych.
4: Możemy tutaj się nie obawiać, no w miarę to jest realizowane, tak jak było.
3: Zapewnia Dagmara Bednarek, dyrektor szpitala w Bełchatowie. Przypomnijmy, od 1 kwietnia NFZ płaci mniej za część diagnostyki wykonywanej poza limitem. W niedzielę w Łodzi odbędą się targi Stacja Księży Młyn w programie Moda, Sztuka, Vintage i Eko. Wstęp jest bezpłatny. Płatny.
5: 3 minuty po godzinie 15, jak ktoś już ma fajrant i wraca sobie do domu z pracy zadowolony, no to właśnie dla takich osób za chwilę Zbigniew Wodecki. Lubię wracać tam, gdzie byłem, ale wcześniej Mysłowic, mieć czy być. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

0: Starsa jak w filmie. Jak to, gdzie jest nasz? Nasz oczywiście La La Land, albo nazywajcie to jak chcecie. Jest na PGE Narodowym, a właściwie będzie 4 lipca, wtedy SK Karniaki Cup. I jak tam z nami będziecie, czyli zagwarantujecie sobie miejsce w naszej jedenastce, to będziecie mogli 10 tysięcy złotych w owym i w czasie owego eventu zgarnąć od nas. Ale co to znaczy zagwarantować miejsce w naszej jedenastce? To znaczy dostać od nas w prezencie właśnie udział w owym evencie, bawić się tam z nami w loży VIP-owskiej, do tego jeszcze tysiaka dostajecie kieszonkowego i nocleg dla dwóch osób w hotelu w Warszawie, żeby wiecie, wszystko było dopięte na ostatni guzik. No i już robi się miło, tylko żeby to w ogóle było możliwe, to trzeba odgadnąć wygwizdane słowo w wypowiedzi Sławka Peszki. To ta historia, ta wypowiedź jego czeka na sk2.pl, więc możecie tam się z nią osłuchiwać, ile tylko macie ochotę. Ja wam jednak przypomnę, gdybyście teraz robili coś innego i nie było wam po drodze.
1: W Ameryce wszystko jest duże, ale nie tak duże jak mój...
0: No właśnie. I co tam jest ukryte pod tym gwizdkiem? Jak wiecie, jak chcecie się zgłosić, to nie czekajcie, tylko wchodźcie na sk2.pl, no i tam możecie też zostawiać zgłoszenia. A muzycznie za chwilę u nas w Radiu SK2 Jeremi Sikorski i wracam.
2: Autopromocja.
3: Gorąca polska 20 Radia SK2.
4: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat.
5: Nawet kiedy
4: pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W obie.
6: Do wakacyjnego raju. Zbierz ekipę i wpadaj do Santago. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na santago.com.
7: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
8: Stresujesz się decyzją o studiach?
9: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
8: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
9: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
10: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu

0: też Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: I po reklamie. Najlepsze, najlepsze, najlepsze. Polskie hity.
2: Polskie hity.
3: SK2.
4: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam.

0: Moim zdaniem, w tak zwanym moim prywatnym rankingu, jedna z najpiękniejszych polskich piosenek. Goja, Smak Słów, to jest SK2, u nas najlepsze polskie hity, zaraz będzie Lizar, Ciągle Pada. O nie, nie, nie, nie, niech to będzie taka odwrotna wróżba co do tego, co my byśmy pogodowo chcieli i czego oczekiwali, dobra? Tak a propos tej piosenki zespołu Lizar, ale wcześniej Jarząbek i dzisiaj, no, taki dość kontrowersyjny w ostatnich dniach temat.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Ostatnio Polska żyje sprawą młodego lekarza, radnego, działacza partyjnego, który w rok zarobił bez specjalizacji ponad 1,5 miliona złotych, czyli zarabiał ponad 130 tysięcy złotych miesięcznie. Sprawa wydała się dziwna, więc teraz jest wyjaśniana przez rząd. A czy lekarz jest w stanie taką kasę w Polsce zarobić? Sprawdźmy. Ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie dla lekarza. No takie zarobki oczywiście istnieją, ale dotyczą naprawdę niewielkiej grupy. Najnowsze dane Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pokazują, że kontrakty przekraczające tę kwotę stanowią zaledwie coś około procent wszystkich kontraktów lekarskich w Polsce. Co ciekawe, aż 73% lekarzy specjalistów pracuje właśnie na kontraktach, a nie na etacie. Mediana miesięcznych zarobków na kontrakcie wynosi nieco ponad 25,5 tysiąca złotych brutto. Dla porównania, mediana wynagrodzenia specjalisty zatrudnionego na umowie o pracę to 23,5 tysiąca złotych. Ponad 20% kontraktów lekarzy ze specjalizacją przekłada się na wynagrodzenie w wysokości od 10 do 15 tysięcy złotych miesięcznie. Warto jednak pamiętać, że za tytułem lekarza specjalisty stoi co najmniej 12 lat nauki i szkolenia zawodowego, a najwyższe zarobki często oznaczają pracę w kilku placówkach jednocześnie. Krótko mówiąc, lekarz zarabiający ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie oczywiście istnieje, ale statystycznie łatwiej spotkać jednorożca na parkingu przed szpitalem niż takiego medyka na każdym dyżurze.

0: Jak się okazuje, z Dawidem wszystko jest możliwe, nawet klip w radiu może się pojawić. I to najnowszy klip. To Dawid Podsiadło, Wesce 2, u nas najlepsze polskie hity. Za chwileczkę Wanda i Banda, ale już mamy 16.30, więc czas na skrót najważniejszych newsów w Wesce 2. Anna Łobocka.
1: 36-latek podejrzewany o zastrzelenie Rosjanina w Białej Podlaskiej zatrzymany. To on miał pociągnąć za spust, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Mężczyzna, który posługuje się gruzińskim paszportem, kontrterroryści zatrzymali w hostelu w podwarszawskim Piastowie. Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce, powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem. Trwa głosowanie na drzewo roku 2026. Spośród 49 zgłoszeń z całej Polski wybrano 16 finalistów. Ogólnopolski konkurs organizowany jest przez klub Gaja. Głosować można na stronie drzeworoku.pl.

0: Kilka powodów radosnych do tego, żeby tańczyć mamy. Na wyciągnięcie ręki to wolne czwartkowe popołudnie. Trochę dalszy, bo w weekend przychodzi do nas kalendarzowe lato, a za tydzień o tej porze to już będziemy pewnie, a właściwie uczniowie będą prasować białe koszule, bo w piątek będzie zakończenie roku szkolnego i początek wakacji. A to jest dopiero radosna chwila, co? I chyba nawet dla nas rodziców też. Nie ma się co oszukiwać, aczkolwiek wiadomo, że zorganizować czas pociechą, kiedy nie zawsze urlop zgrywa się z wakacjami, to też jest swego rodzaju wyzwanie, więc trzymam kciuki, żeby jednak radość nie minęła. Za chwilę Stachurski i Cyp Niepokorny w Radiu SK2, a za 19 minut będzie 17.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz,

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Zacznij lato w parku Wima. Już w niedzielę, 21 czerwca, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital. Na miejscu czekają atrakcje dla dzieci, gry z nagrodami oraz wyjątkowe oferty na mieszkania. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres w Łodzi.
5: Olu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda. Lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź przy Wyszewskiego 176 i Brukowa 2. ZGSZ Łódzka 28.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
6: Zapraszamy do autoryzowanego salonu i serwisu BYD Łódź Wschód Brzezińska 26. BYD-lots.pl.
8: BYD. Build your dreams.

0: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowskiej wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Niciarnianej oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
1: U nas w salonie łazienek Budohurt wszystko się układa znakomicie. Od płytek po rozmowy. Przekonaj się sam. Przyjdź do nas na dni marki Excellent. Tylko 19 i 20 czerwca rabat 20% na wszystkie produkty Excellent. Wanny akrylowe, kabiny prysznicowe, brodziki kompozytowe, baterie łazienkowe i wiele innych. Będzie też okazja, by porozmawiać z ekspertami Excellent i spróbować słodkich przekąsek. Zapraszamy. Budohurt. Łódź Wydawnicza 17A.
2: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Port Łódź.
3: Twój samochód to coś więcej niż maszyna. To tysiące wspólnych kilometrów i pewność, że zawsze dotrzesz do celu. W BMW Premium Arena przywracamy Twojemu BMW fabryczną doskonałość. Skorzystaj z serwisu u ekspertów w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Tylko teraz czekają na Ciebie wyjątkowe rabaty. 50% na wymianę hamulców, 25% na mikrofiltry klimatyzacji oraz do 50% rabatu na części i robociznę dla samochodów starszych niż 4 lata. BMW Premium Arena, bo Twoja radość z jazdy nie ma terminu ważności. Umów wizytę na Twój serwis bmw.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

0: elektrycznej gitary i koniec. I specjalnie ten utwór teraz zagrałem, no bo dla mnie to już jest koniec waszego spotkania dzisiaj tutaj w Radiu SK2. Ale jestem spokojny, dlatego że będziecie świetnie zaopiekowani. Po godzinie 17 będzie z wami już Kinga Baryga i Kinga zagra kolejne najlepsze polskie hity.
1: Reklama. Olu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda. Lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Dwa salony w Łodzi. Opolczyka 17. Drewnowska 43. Thai Bali Spa. Masaże twoich marzeń.
8: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. 3 sceny. Warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem. Jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
9: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
10: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
11: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
12: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
13: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
18: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
19: Nieco więcej chmur pojawiło się na łódzkim niebie, ale z nich raczej nie popada. Jeśli już, to bardzo delikatnie pokropi bliżej wieczoru. Termometry wskazują 23 stopnie, temperatura odczuwalna jest bardzo podobna. W nocy możemy liczyć z kolei na 19 kresek na termometrach i wtedy raczej padać nie powinno. Nieco gorsze wieści mamy dla łódzkich kierowców. Ciasno na Zachodniej, ale i Włókniarzy czy na Piłsudskiego. Na poprawę humoru powiem, że weekend już bardzo blisko.
18: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
17: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
16: Jest 17. News SK2, Anna Łobocka. Cały zarząd Szpitala Południowego został odwołany. Takie informacje przekazał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. To pokłosie afery wokół byłego już lekarza tej stołecznej placówki, który w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych i według doniesień medialnych stworzył w niej specjalną ścieżkę leczenia polityków Koalicji Obywatelskiej. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
20: Cały zarząd szpitala odwołano. Nowym prezesem została Aneta Gomułka-Siembora, specjalistka z zakresu audytów i kontroli, przekazał prezydent Warszawy i zaznaczył: w toku ustaleń wyciągamy konsekwencje, także personalne. Kolejne decyzje niebawem. Stołeczny ratusz informował też, że lekarz skorygował ponad 30 faktur i zwrócił na konto placówki 500 000 złotych. Szpital złożył też zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Premier Donald Tusk podkreślał po raz kolejny, że sprawa musi zostać wyjaśniona.
21: Do samego spadu, niezależnie od tego, kogo będą dotyczyły te ustalenia.
20: Sprawą z urzędu zajęła się prokuratura. Wkrótce ma też przyjrzeć się jej Najwyższa Izba Kontroli.
16: Ale lekarz Dawid Kacprzyk najpierw zrezygnował z członkostwa w KO, teraz zrzekł się też mandatu radnego. Poznański rynek pracy pełen kontrastów, choć firmy wciąż szukają rąk do pracy, liczba młodych bezrobotnych wzrosła tam do ponad 1,5 tysiąca. Wschodzące na rynek pokolenie Z wywraca dotychczasowe zasady do góry nogami, mówi Agnieszka Kownacka z Powiatowego Urzędu Pracy.
22: Oni po prostu nie traktują pracy tak jak wcześniejsze pokolenia. Praca jako sens życia, jako misja, lojalność pracodawcy, poszukiwanie stabilnego, bardzo długotrwałego zatrudnienia w jednej firmie. Zyski doskonale wiedzą, że będą zmieniać firmę i to zmieniać będą często.
16: Obecnie w Wielkopolsce pracy poszukuje 56 tysięcy osób. Bezpieczeństwo odmieniane przez wszystkie przypadki. Jutro i w sobotę warszawskie targi obronne. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla branży, drugi już dla wszystkich zainteresowanych.
23: Zachęcamy bardzo gorąco rodziny, także z dziećmi, bo atrakcji będzie naprawdę moc. Zaczynając od wystawy uzbrojenia Wojska Polskiego. Będzie Abrams, będzie Rosomak, także wystawy sprzętu, pojazdów, straży pożarnej, policji, służby ochrony państwa.
16: A do tego m.in. prelekcje i pokazy, wylicza szefowa portalu obronnego Maria Olecha Lisiecka. Warszawskie targi obronne jutro i w sobotę w Centrum Targowym Expo 21 przy ulicy Prądzyńskiego.
24: SK2 News Łódź.
19: Daniel Tekliński, dzień dobry. Najbliższy weekend zapowiada się upalnie. W Łódzkiem temperatura ma sięgać 32 stopni. Wiele osób będzie odpoczywać nad wodą, a policja apeluje o rozsądek i bezpieczne zachowanie.
25: Zawsze stosujmy się do regulaminów i poleceń służb ratunkowych. Pilnujmy dzieci, nie pozostawiajmy ich bez opieki nawet na chwilę. Nigdy nie wchodźmy do wody po spożyciu alkoholu.
19: Mówi Izabela Wypychowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i podkreśla, że największą ostrożność trzeba zachować w miejscach niestrzeżonych.
26: 3 minuty po godzinie 17. To jest Radio SK2. To są najlepsze polskie hity i jest też szansa na dołączenie do naszej drużyny, bo poszukujemy drużyny Radio SK2, która będzie mogła się wykazać i postrzelać karniaki razem ze Sławomirem Peszko. Już za chwilę do kogoś z Was zadzwonię. Wystarczy, że odgadniecie zagadkę i dołączycie do tych najlepszych strzelców, jak się okaże później 4 lipca na Stadionie Narodowym. A teraz gramy. Lady Punk i Stacja Warszawa na dobry początek. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
24: SK2.

0: Kasia Kowalska, Pieprz i Sól. Tak wam gramy 20 minut po godzinie 17 w Radiu SK2, a teraz szukamy kolejnej osoby do powołania do naszej ekipy.
1: SK, Karniaki K.
2: Strzel i wygraj w SK2.
0: No właśnie, przyszedł ten moment, żeby sprawdzić, czy słuchacz Kamil, który jest już tutaj z nami na linii, zna poprawną odpowiedź, zna to jedno wygwizdane słowo. Cześć Kamilu!
3: Cześć, tam.
0: Z tego, co udało nam się tutaj ustalić jeszcze przed wejściem na antenę, powiedziałeś, że ty słuchałeś poprzednich zagadek, słuchałeś też dzisiaj Radia SK2 od rana i masz pewne przypuszczenia. Czy to prawda?
3: Coś nie, coś tutaj.
0: Słabo cię słychać, poprosimy jeszcze raz, bo trochę przerywa.
3: Wydaje mi się, że mam odpowiedź.
0: Dobrze.
3: Wiem, jaka jest.
0: Dobrze, to zanim odpowiesz, to jeszcze chciałabym, żebyś powiedział, bo w formularzu napisałeś, dlaczego ty powinieneś dołączyć tutaj do naszej drużyny. Co takiego tam napisałeś?
3: Mimo to, że jak poszedłem w historii, jak robię na przelicy na bramkę i niestety była moja pozycja całe dzieciństwo i teraz chciałbym trochę to odegrać w przelicy na bramkę. Mogę to zrobić na narodowym, no to już w ogóle podwójny sukces.
0: Świetnie, świetnie się składa. Kamilu, poprosimy cię, żebyś rzeczywiście mówił blisko tutaj do telefonu, bo słabo cię słychać, a akurat odpowiedź już za chwilę będzie kluczowa. No to powiedz mi, czy ty jesteś gotowy, żeby usłyszeć?
3: Jestem gotowy. Tak.
0: Dobra, no to uwaga, spróbujmy. Uwaga, uwaga, od razu później będzie włączony zegar, 3 sekundy na odpowiedź.
4: W Ameryce wszystko jest duże, ale nie tak duże jak mój...
3: Apetyt, odpowiedź na apetyt.
0: Wow, bardzo dobrze, mój drogi, udało ci się. Wielkie gratulacje dla ciebie. To teraz już tak oficjalnie, nie dość, że dołączasz do naszej drużyny, spotkasz się ze Sławomirem Peszką i ekipą Eski 2, to jeszcze dostajesz tysiaka kieszonkowego. Wspólne oglądanie meczu też będzie i udział w konkursie rzutów karnych, w którym do zgarnięcia będzie 10 tysięcy złotych. Brawo, Kamilu! My również się bardzo cieszymy, bardzo ci dziękujemy oczywiście. No i warto tutaj dodać, że jesteś pierwszym mężczyzną, który dołącza do naszej drużyny. Mamy już dwie kobiety, ty jesteś trzeci i cały czas piłka jest w grze, jak to się mówi na SK2. Oczywiście na sk2.pl znajdziecie formularz, możecie się cały czas do naszej zabawy zgłaszać. A tobie, Kamilu, bardzo serdecznie dziękuję. Trzymaj się, hej!
3: Dzięki bardzo, trzymaj się, hej!
1: SK, Karniaki K.
2: Strzel i wygraj w SK2.
0: A my gramy dalej. Edyta Bartosiewicz i zegar już teraz w Radiu SK2.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Edyta Górniak i Dotyk. Tak wam gramy 20 minut przed godziną 18 w Radiu SK2. A swoją drogą do naszej drużyny, do drużyny Radia SK2 na SK Karniaki Cup dołączył dzisiaj Kamil, ale wy również możecie do nas dołączyć. Jak to zrobić? No wystarczy, że wypełnicie formularz, dlaczego chcielibyście dołączyć do naszej drużyny, a później odpowiecie na zagadkę. Jaką zagadkę? No to moi drodzy, posłuchajcie sami, bo myślę, że warto. Ja już ją dzisiaj wam zaprezentuję. Jedno słowo jest wygwizdane. Jakie? No to już się zastanówcie sami i posłuchajcie.
1: Największa różnica między weselem a mundialem jest taka, że na mundialu nikt cię nie ciągnie do...
0: Do czego nie ciągnie? Co powiedział Sławomir Peszko? Zastanówcie się, wypełniajcie formularz na sk2.pl i oczywiście później czekajcie na telefon. Jutro bardzo możliwe, że to właśnie do was zadzwonimy i będziecie mogli być w naszej drużynie już 4 lipca na Stadionie Narodowym, ale to nie wszystko, bo będziecie mogli zgarnąć też 10 tysięcy. No i 1000 kieszonkowego to jest taki pewniak.
2: SK2. Autopromocja.
3: Kiełbasa? Krakowska.
4: Śliwka z Nałęczowa.
5: Rogal Świętomarciński z Poznania.
6: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
6: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
7: Konik strzela koń na biegunach.
5: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
6: Najlepsze, bo polskie.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
8: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live in Łódź.
9: Zacznij lato w parku Wima. Już w niedzielę, 21 czerwca, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital. Na miejscu czekają atrakcje dla dzieci, gry z nagrodami oraz wyjątkowe oferty na mieszkania. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres w Łodzi.
10: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50 na 50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź, ulica Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
11: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
12: Zapraszamy do autoryzowanego salonu i serwisu BYD Łódź Wschód Brzezińska 26. BYD-lots.pl.
11: BYD. Build your dreams.
13: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Port Łódź.
14: Gotowi na najbardziej tropikalny start lata? Już 20 czerwca Radio SK i Santago zapraszają na wyjątkowe wydarzenie pod palmami.
15: SK in the Sun.
14: W największym zadaszonym parku wodnym w Europie czekają na was egzotyczne palmy, wodne atrakcje, konkursy i niesamowita energia.
15: Gwiazdą wieczoru będzie Messiah, który swoimi reggae brzmieniami przeniesie was do wakacyjnego raju.
14: Zbierz ekipę i wpadaj do Santago. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na santago.com.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Halo? Cześć Adam, wiesz, że na fali można pływać do drugiej w nocy?
16: Serio?
17: No tak, w piątek 19 czerwca nocne pływanie na fali. Wchodzisz po 20 i możesz zostać aż do drugiej.
16: A bilet?
17: Jeden bilet na cały wieczór. Działają też karty sportowe.
16: To widzimy się na nocnym pływaniu w akwaparku Fala.
17: Szczegóły na aquaparklots.pl. I po reklamie.

0: Daria Zawiałow na zakończenie godziny 17. Po 18 kolejne najlepsze polskie hity będzie m.in. Doda, będzie też Wiktor Waligura i będzie wehikuł czasu w Radiu SK2, więc koniecznie zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
3: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
4: Zapraszamy do autoryzowanego salonu i serwisu BYD Łódź Wschód Brzezińska 26. BYD-lodz.pl.
5: BYD. Build your dreams.
6: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
7: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
6: Oraz bekonu i syropu klonowego.
7: Trudno wskazać faworyta.
6: Spróbuj, może tobie się uda.
7: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
2: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. 3 sceny. Warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem. Jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
8: Zacznij lato w parku Wima. Już w niedzielę, 21 czerwca, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital. Na miejscu czekają atrakcje dla dzieci, gry z nagrodami oraz wyjątkowe oferty na mieszkania. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres w Łodzi.
9: Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Dwa salony w Łodzi. Opolczyka 17. Drewnowska 43. Thai Bali Spa. Masaże twoich marzeń.
10: Stresujesz się decyzją o studiach?
11: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
10: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
11: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
12: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.
13: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
1: I po reklamie.
16: Jest 18. News SK2, Anna Łobocka. Nie spodziewałem się tak szybkiej i tak pozytywnej reakcji, tak premier mówi o stanowisku USA w sprawie utworzenia stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Nie ma jeszcze ostatecznego rozstrzygnięcia, ale Polska jest na bardzo dobrej drodze, dodał Donald Tusk. Jest w rękach policji. Najpewniej jutro zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty. Mowa o mężczyźnie podejrzanym o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Zatrzymany posługuje się paszportem wystawionym na 36-letniego obywatela Gruzji. Wpadł w ręce kontrterrorystów rano w hostelu pod Warszawą. Synoptycy ostrzegają, do Polski nadciągają upały. Wydali alerty pierwszego i drugiego stopnia dla 6 województw zachodniej Polski. Jutro 32 stopnie oraz burze z deszczem i gradem. W sobotę na zachodzie Polski ma być 35 stopni.
0: Minuta po godzinie 18:00. Będzie gorąco już dzisiaj w Radiu SK2. To za sprawą najlepszych polskich hitów, ale także gości specjalnych po godzinie 19:00 w naszym studiu. Margaret i Dawid Kwiatkowski z nowym singlem. Ale zanim to nastąpi, to gramy wam najlepsze polskie kawałki. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Na dobry początek dodaj melodia ta. SK

Myslowicz, Scenariusz dla moich sąsiadów. Tak wam gramy w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. A dzisiaj, moi drodzy, mamy 18 dzień czerwca, a to oznacza, że dzisiaj obchodzimy... No właśnie, jaki dzień? Otóż okazuje się, że dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Sushi. I jeśli nie macie pomysłu na kolację, to ja wam tak delikatnie sugeruję, że dzień święty warto święcić, więc wy zaplanujcie sobie albo zrobienie takiego sushi, choć wiem, że z tym to dużo roboty, albo po prostu pójdźcie na gotowe. To jest też dobra opcja, żeby sobie odpocząć, żeby się nie przepracowywać po pracy i żeby przygotować się na piątek. Bo piątek to weekendu początek, a jak weekend, to upały, piękny czas i zazwyczaj też dzień wolny od pracy. A ja gram dalej, kolejne najlepsze polskie hity, już teraz Sylwia Grzeszczak i Dżungla, a za chwilę wrócę do was razem z Wehikuł Czasu w Radiu SK2. SK

0: Antek Smykiewicz, Pomimo Burz. Tak wam gramy w Radio SK 2, 24 minuty po godzinie 18, a już teraz przyszedł czas na...
1: SK 2, wehikuł czasu.
0: Delikatnie cofamy się w czasie, a dokładnie do roku 1985 i posłuchamy sobie ikonicznego przeboju zespołu Lombard, utwór Gołębi Puch. Kompozytorem tego numeru jest lider grupy, czyli Grzegorz Stróżniak, a taką charakterystyczną partię wokalną wykonała Małgorzata Ostrowska. Jak się okazuje, ta piosenka ukazała się na trzecim studyjnym albumie zespołu pod tytułem Anatomia, no i szybko stała się jednym z największych hitów formacji. No to co, słuchamy w Radiu SK2 Lombard i Gołębi Puch.

0: Pamiętaj mnie.
1: Miejsce 17. Sarsa, czy będziemy się pamiętać? Ten numer aktualnie znajduje się na miejscu 17 w najnowszym notowaniu gorącej polskiej dwudziestki, ale jeśli ten numer Wam się spodoba, to za sprawą Waszych głosów to może się zmienić i może pójść nawet kilka numerów wyżej. Wszystko w Waszych rękach, zaglądajcie na esk2.pl, tam możecie głosować, zakładka gorąca polska dwudziestka. Zresztą posłuchajcie Łukasza Zduńczyka, on Wam to wszystko najlepiej wyjaśni.
2: SK2. Autopromocja.
3: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
4: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Numer jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
3: Gorąca polska dwudziestka.
5: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
3: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie, ale 100, 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Ach, ta drżąca powieka.
13: I ten nocny skurcze łydek.
12: Biorę magnez i nie czuję efektu.
14: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
15: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
19: I po reklamie.

0: Zbliżamy się do godziny 19, a po 19 nie dość, że kolejne najlepsze polskie hity, to jeszcze goście specjalni Margaret i Dawid Kwiatkowski zagoszczą w naszym studiu, przychodzą z premierą nowego numeru. Jakiego? Tego wam nie zdradzę. Musicie nas słuchać po 19.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M. 30 sztuk. 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Leroy, akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin, z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
9: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: odróżnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Czechy, RPA. Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: Scandinavian Sleeping and Living. I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
0: Co? Gdzie? Kiedy?
2: Daniel Tekliński, cześć! 3 dni słowiańskich tradycji, warsztatów i widowisk nad wodą. Już najbliższy weekend nad Stawami Stefańskiego w Łodzi odbędzie się 4. edycja Nocy Kupały.
3: Chcemy opowiedzieć o tym, jak to naprawdę wyglądało dla dawnych Słowian. Marek Kralka, prowadzę Fundację Sławi Pole. Będzie trochę rekonstrukcji historycznej, będą obrzędy, będą opowiadania o bardzo wielu rzeczach związanych z kulturą Słowian.
2: Program wydarzenia można znaleźć w mediach społecznościowych organizatora na profilu Sławi Pole.
1: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
4: 19 wybiła, w tej godzinie nie dość, że kolejne najlepsze polskie hity, to jeszcze goście specjalni. Margaret i Dawid Kwiatkowski z nowym singlem, później ci opowiem. Tak, zagramy wam go premierowo, a sami artyści wam go zapowiedzą. Ale zanim to nastąpi, gramy najlepsze polskie hity i za chwilę wracam do was z pewnym zadaniem, które będzie dla was do wykonania. O szczegółach wkrótce. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
0: SK2.
4: I na dobry początek godziny 19:00. Poparzeni kawą 3 i byłaś dla mnie wszystkim.

0: Kuba i Kuba, stygnie lato, 13 minut po godzinie 19. Tak wam gramy w Radiu SK2. Choć lato jeszcze nie stygnie, ono dopiero się rozkręca. Ciepłe dni nadchodzą. Weekend ma być naprawdę bardzo, ale to bardzo gorący i z niecierpliwością na te ciepłe dni wszyscy czekamy. Mam nadzieję. No bo wiecie, jak to jest. Jak jest zimno, to człowiek narzeka, o jakby się takie ciepło przydało, te wysokie temperatury. A jak już to ciepło przychodzi, to wszyscy mówimy, oj, mogłoby być trochę chłodniej. No Polakom to nigdy nie dogoda, ale moi drodzy, już za chwilę. W tym studiu pojawi się ktoś, kto na pewno dogodzi wam muzycznie. Będzie to Dawid Kwiatkowski i Margaret, przychodzą do nas ze swoim nowym numerem, ale zanim to nastąpi, to ja mam pytanie do was. Jakie pytanie chcielibyście im zadać? Piszcie koniecznie na Messengerze Radia SK2, czekam na wasze wiadomości i propozycje pytań. Kto wie, może to właśnie wasze pytanie usłyszą artyści, jak tylko dotrą do naszego studia Radia SK2, a to już za chwilę, już za moment, jeszcze w tej godzinie.
1: SK2.
0: Koniecznie Messenger Radia SK2. Piszcie, jakie pytanie chcielibyście zadać Dawidowi Kwiatkowskiemu i Margaret. A ja gram, Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny. Nie kłam, że kochasz mnie.

0: Szymon Wydra, Carpe Diem. Jak ja jej to powiem? Tak wam gramy w Radiu SK2.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: No ale czasami przenosimy się właśnie w czasie, cofamy się nieco i gramy też starsze numery. Serca gwiazd. Kojarzycie ten numer? To propozycja od Haliny Frąckowiak. Bardzo dobrze znana. Cofamy się do roku właśnie 1982, bo to właśnie wtedy powstał jeden z największych przebojów Haliny Frąckowiak. Właśnie ten. Serca gwiazd. Autorem muzyki do utworu był Jarosław Kukulski, a tekst napisał Janusz Dąbrowski. No bo utwór jest znany między innymi z poetyckiego wersu Serca gwiazd, twardy lód pod Złotym Morzem Ognia. Zresztą sami zaraz będziecie mogli to usłyszeć. Ten utwór wyróżniał się od samego początku na tle ówczesnej polskiej estrady takim nowatorskim i minimalistycznym klimatem muzycznym. Ale co ja wam będę mówić? Po prostu posłuchajcie. W Radiu SK2, wehikuł czasu, Halina Frąckowiak i Serca Gwiazd.

0: Łatwogang, Majko i Fundacja Cancer Fighters. Wszystkie marzenia. Spełniamy wszystkie marzenia, zarówno Łatwogang spełnia wszystkie marzenia, jak i Radio SK, bo gramy wam ten numer. Ten numer czeka też na was w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. Wszystko w waszych rękach. Głosujcie, bo zostało naprawdę niewiele czasu, a warto, żeby ten numer został doceniony także przez was. Zaglądajcie na sk2.pl, tam zakładka Gorąca Polska 20 i tam głosujcie na ten bądź inne wasze ulubione numery. Wystarczy, że postawicie plusik, a ja gram dalej. Najlepsze polskie hity już za chwilę. Wracam do was, a razem ze mną m.in. Sasza Strunin i To nic, kiedy płyną łzy.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: I po reklamie.

0: 21 już za chwilę. Najlepsze polskie hity zostają z wami aż do białego rana. A ja dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Czechy, RPA. Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
8: Co? Gdzie? Kiedy?
9: Daniel Tegliński, cześć! W kinach czeka na Was nowa część jednej z najbardziej uwielbianych animacji wszechczasów. Toy Story 5, której patronuje Radio SK, jest już na wielkim ekranie. Buzz Astral, Hudy i ich przyjaciele wracają w zupełnie nowej historii pełnej humoru, emocji i niespodzianek dla małych i dużych widzów. A jeśli chcecie jeszcze bardziej zanurzyć się w świecie kultowych zabawek, w aplikacji Radia SK czeka specjalne SK Toy Story Radio.
7: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
10: Magazyn muzyczny.
11: Kasia Grodzka, zapraszam. Bohaterką tego magazynu muzycznego Radia SK2 będzie Maryla Rodowicz. Aby zrozumieć Marylę Rodowicz, musimy cofnąć się do jej korzeni, które są splecione z dramatem historii i siłą inteligencji. Maryla, czyli Maria Antonina Rodowicz, urodziła się w 1945 roku w Zielonej Górze, ale jej historia to echo okresów wschodnich. Oboje rodzice, Janina i Wiktor Rodowiczowie, pochodzili z okolic Wilna. W ich domu, mimo powojennej rzeczywistości, unosi się duch przedwojennej kultury i wartości. I to jest kluczowe. Maryla wychowywała się z poczuciem dumy z tradycji, jednocześnie z koniecznością odnalezienia się w nowym świecie. Jej ojciec, Wiktor Rodowicz, farmaceuta i zapalony sportowiec, oszczepnik, zaszczepił w niej dyscyplinę i wolę walki. Matka, Janina z domu Krasucka, absolwentka prestiżowego gimnazjum sióstr Nazarytanek, dbała o wykształcenie i wrażliwość. Po przesiedleniu Rodowiczowie osiedlili się we Włocławku, gdzie Maryla spędziła dzieciństwo. To właśnie tam, w szarej rzeczywistości wczesnego PRL-u, jej energia szukała ujścia. Znalazła je oczywiście w sporcie. Maryla była utalentowaną lekkoatletką i być może tego właśnie o niej nie wiedzieliście. Uprawiała biegi, skoki, ale najmocniej zaangażowała się w slalom gigant. Była to wymagająca dyscyplina, która uczyła ryzyka, precyzji i szybkiego podejmowania decyzji pod presją czasu. Te cechy paradoksalnie ukształtowały ją na przyszłą gwiazdę estrady, która z łatwością manewrowała między gatunkami i wizerunkami. W 1965 roku to zacięcie doprowadziło ją do Warszawy i na studia na Akademii Wychowania Fizycznego. Ale jak to często bywa, wielki talent ma swoje własne plany. Maryla, choć nadal trenowała, w stołecznym środowisku odkryła coś mocniejszego niż metry i sekundy – muzykę i studencką bohemę. Warszawa lat 60. to tygiel kulturalny. Podczas gdy ta oficjalna kultura była kontrolowana, studenckie kluby tętniły życiem. Big beat, jazz i rodząca się poezja śpiewana tworzyły atmosferę swobody. Maryla z gitarą akustyczną szybko stała się częścią tego fermentu. Jej styl był odmienny od ówczesnych trendów big beatowych. Maryla inspirowała się amerykańskim folkiem i twórczością takich artystów jak Bob Dylan czy Joan Baez, wnosząc na polską scenę autentyczność i surowość. W 1965 roku została wokalistką w big beatowym zespole Szejtany, który działał w studenckim klubie Relax. Z formacją zdobyła pierwsze miejsce na warszawskim przeglądzie zespołów big beatowych w klubie Finka. Po 2 latach współpracy w 1967 roku odeszła z zespołu. I to był też kluczowy rok. Maryla wzięła udział w krakowskim festiwalu piosenkarzy studenckich. Wygrała go, prezentując unikalny styl. Połączenie zadziorności, poezji i folkowego brzmienia. To zwycięstwo było czymś więcej niż tylko nagrodą. To była oficjalna przepustka do profesjonalizmu i, co ważniejsze, moment narodzin jej scenicznej tożsamości. W krakowskim środowisku przylgnęła do niej łatka wariatka, która idealnie oddawała jej niepokorną naturę, a z czasem stała się jej marką. Po Krakowie Maryla przestała być anonimową studentką AWF-u, została zauważona przez profesjonalnych twórców. Kariera Maryli nie mogłaby eksplodować bez spotkania z dwiema bardzo ważnymi postaciami, kompozytorką Katarzyną Gartner i poetką Agnieszką Osiecką. Osiecka, już wtedy ugruntowana autorka, rozpoznała w Rodowicz idealną interpretatorkę dla swoich inteligentnych, pełnych gorzkiej ironii i liryzmu tekstów. To było partnerstwo, które zdefiniowało polską piosenkę na wiele dekad. Osiecka pisała dla Maryli teksty, które były jednocześnie poetyckie i uniwersalnie przystępne, dając jej głos, który rezonował z pokoleniem spragnionym autentyczności. Festiwale opolskie były dla Maryli Rodowicz tym, czym olimpiada dla sportowca, miejscem, gdzie udowadniała swoją klasę. W 1969 roku Maryla weszła na opolską scenę z utworem Mówiły Mu. Ten występ był manifestem nowego pokolenia. Piosenka nie była typowym socrealistycznym przebojem. Była świeża, folk-rockowa, z mocnym, charakterystycznym wokalem. Zdobycie pierwszej nagrody w kategorii piosenki estradowej uczyniło z Maryli sensację. Jej wizerunek daleki od konwencjonalnej, ładnej piosenkarki zaintrygował publiczność i krytyków.

następny rok, czyli 1970, to było już wejście po swoje. Maryla ze swoją aurą wolności i nonkonformizmu zaśpiewała Jadą wozy kolorowe.

Utwór natychmiast stał się hitem. Był to hymn do swobody i życia bez granic, co w szarej rzeczywistości PRL-u miało potężny, eskapistyczny wydźwięk. Zdobyła za ten utwór nagrodę TVP. W tym momencie Maryla Rodowicz stała się marką. Jej styl ubierania, jej sposób bycia, wszystko to było kopiowane. Seria triumfów domknęła się w 1971 roku, kiedy artystka odebrała główną nagrodę za Z Tobą w górach. Ten utwór, bardziej liryczny i melodyjny, pokazał jej wszechstronność wokalną. Biegłam!

wieku zaledwie 3 lat Rodowicz zdobyła w Opolu 3 najważniejsze nagrody, stając się niekwestionowaną królową festiwalu. Sukcesy festiwalowe musiały znaleźć ujście w wydawnictwie płytowym. Album Żyj mój świecie, wydany przez Polskie Nagrania w 1970 roku, były właśnie tym manifestem. Album ten był starannie skomponowaną mieszanką, która zaspokajała zarówno radiowych słuchaczy, jak i bardziej wymagającą publiczność. Była to płyta folkowo-popowa z elementami balladowymi, która czerpała z najlepszych wzorców. Najważniejszym utworem na płycie okazała się ballada wagonowa. Piosenka o podróży, przemijaniu i ucieczce stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli jej twórczości. Ten utwór, osadzony w klimacie pociągu i niekończącej się drogi, rezonował z polską duszą.

Płyta zawierała również inne ważne kompozycje, takie jak Być z miastem sam na sam, czy A na czas wojny, które pokazywały głębszy, bardziej refleksyjny wymiar jej twórczości, często inspirowany poezją. Album Żyj mój świecie szybko osiągnął status złotej płyty, potwierdzając, że Maryla Rodowicz jest siłą, z którą trzeba się liczyć komercyjnie. W wieku zaledwie 25 lat była już jedną z najważniejszych postaci w polskiej muzyce rozrywkowej. Po tak udanym debiucie presja na utrzymanie poziomu była ogromna, a Maryla nie zawiodła. Kontynuacją jej artystycznej drogi był drugi album, Wyznanie, który ukazał się w 1972 roku. Choć mniej jednorodny niż debiut, zawierał kolejny festiwalowy hit, czyli Z Tobą w górach, a także utwory takie jak Jaworowy most. Płyta ta pokazała, że Rodowicz potrafi płynnie przechodzić od folkowych ballad do dynamiczniejszych form, umiejętnie dobierając kompozytorów i aranżerów. W tym czasie Maryla zrezygnowała ze studiów na AWF-ie. Sport musiał ustąpić miejsca estradzie, która stawała się jej życiem. Rozpoczęła się intensywna faza koncertowania. Maryla Rodowicz dzięki swojej świeżości była towarem eksportowym PRL-u. Już wtedy jeździła z koncertami po Europie Wschodniej. Chodzi tutaj o Czechosłowację, o Węgry, zdobywając popularność poza granicami naszego kraju. Te doświadczenia uczyły ją, jak dostosować się do różnych publiczności i stały się też zapowiedzią jej międzynarodowej kariery, która miała eksplodować wkrótce potem. Koniec etapu studenckiego i debiutanckiego w 1972 roku, zamknięty albumem Wyznanie, był dla Maryli jedynie rozbiegówką. Prawdziwa eksplozja popularności miała dopiero nadejść. Lata 70. to dla niej czas stabilnej, ale nieustannej pracy, która zdefiniowała jej artystyczne ja. Od folkowego barda do popowej supergwiazdy, która bezbłędnie wyczuwa trendy. Maryla, będąc już krajową gwiazdą, mogła sobie pozwolić na większą swobodę twórczą i współpracę z najlepszymi. A ten czas wymagał od niej dostarczenia czegoś, co przebije festiwalowe hity. I dostarczyła. Właśnie wtedy, w tych wczesnych latach 70., jej tandem z Agnieszką Osiecką oraz kompozytorami takimi jak Jacek Mikuła i Seweryn Krajewski osiągnął absolutną synergię. Nie ma polskiej muzyki bez tego utworu. 1974 rok był rokiem Małgośki. Choć Maryla miała już na koncie mnóstwo przebojów, to właśnie ten z muzyką Seweryna Krajewskiego i tekstem Osieckiej przeszedł do historii jako hymn pokoleń. Piosenka opowiadająca o dziewczynie, która popełniła błąd w miłości i którą wzięło życie, rezonowała z uniwersalnym poczuciem tęsknoty i straconych szans. Jej melodyjność i chwytliwość uczyniły z niej radiowego

Małgorzata była absolutnym szlagierem, który promował trzeci studyjny album artystki, po prostu zatytułowany Rock, wydany w 1974 roku. Album Rock był zbiorem bardzo dojrzałym, który pokazywał Marylę jako artystkę kompletną. Zawierał on zarówno liryczne ballady, jak i dynamiczne folkowe numery. Obok Małgośćki znalazły się tam utwory takie jak Piosenka przeciw zasypianiu czy Urodzajny rok, które udowadniały, że Maryla potrafi odnaleźć się w narracji osieckiej o codzienności, ale podanej z literacką wirtuozerią. Po sukcesie folkowo-lirycznego roku Maryla udowodniła, że nie boi się ryzyka i zmian w swoim wizerunku. Album Sing Sing z 1976 roku to był moment przełomowy. Artystka odeszła od typowego folku w kierunku bardziej zurbanizowanego, rockowego i kabaretowego też przy okazji brzmienia. Płyta była bardziej wyrafinowana aranżacyjnie i tekstowo. Tytułowy utwór Sing Sing był dynamiczny i opowiadał historię w stylu musicalowym. Hitem, który od razu trafił do mas, okazała się również piosenka Damą być. Ironiczna, inteligentna, jednocześnie niezwykle chwytliwa opowieść o marzeniach i pozorach. Płyta Sing Sing to była próba definicji Rodowicz na nowo, jako artystki świadomej swojej siły, która potrafi bawić się konwencjami. Jeśli Opole było jej boiskiem domowym, to Sopot był bramą do świata. Rok 1977 przyniósł Maryli jeden z największych triumfów międzynarodowych w karierze. Maryla wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Interwizji w Sopocie i po prostu zdemolowała konkurencję. Zdobyła nagrodę główną publiczności Interwizji za piosenki Kolorowe Jarmarki i Nie ma jak pompa. Kolorowe Jarmarki stały się symbolem jej uniwersalnego talentu. Piosenka z folkowym, nieco sentymentalnym zacięciem była niezwykle bliska estetyce wschodniego bloku i trafiła na listy przebojów w wielu krajach. Nie ma jak pompa była zaś dynamiczną, energetyczną piosenką, która idealnie sprawdzała się na scenie, pozwalając Maryli na pełne wykorzystanie swojej charyzmy.

Zwycięstwo w Sopocie ugruntowało jej pozycję jako supergwiazdy rozpoznawalnej od Władywostoku po Berlin. Koncertowała w niemal całej Europie, Australii, a także na scenach amerykańskich i kanadyjskich. Królowa nie zwalniała tempa. Rok 1978 to premiera kolejnego kultowego albumu Wsiąść do pociągu. Tytuł albumu, podobnie jak dawna Ballada wagonowa, nawiązywał do motywu podróży, wolności i ucieczki, który zawsze rezonował z jej publicznością.

znaczenia. Lata 70. to nie tylko muzyka. Mary Lardowicz stała się ikoną mody i wolności. Jej stroje sceniczne były często szyte przez nią samą lub inspirowane najnowszymi trendami zachodniego hippie i rocka, wnosząc kolor i odwagę do szarej rzeczywistości. Długie, kolorowe suknie, odważne fryzury, makijaże, każda jej kreacja była wydarzeniem i manifestem niezależności, co tylko potęgowało jej magnetyzm. W połowie lat 80. Maryla skręciła w stronę gatunku, który na polskiej scenie był wtedy dość egzotyczny, ale który ona pokochała. Chodzi oczywiście o muzykę country. W 86 roku wydała album Gejsza Nocy. To był rockowo-countrowy manifest pełen ostrych gitar i energetycznych, scenicznych numerów. Maryla poczuła ten amerykański rytm, co idealnie pasowało do jej temperamentu. Na płycie znalazły się takie dynamiczne utwory jak tytułowa Gejsza Nocy czy Szparka Sekretarka.

piosenka o sekretarce, choć kontrowersyjna, była kwintesencją jej dowcipu i ironii. W tym samym czasie Marela regularnie występowała na Festiwalu Muzyki Country w Mrągowie, stając się jego nieoficjalną patronką. Ten okres przyniósł też utwory o wyjątkowej głębi, które stały się manifestem filozoficznym artystki. Absolutnym superhitem tej epoki jest oczywiście Niech żyje bal. Z muzyką Seweryna Krajewskiego i ze słowami Agnieszki Osieckiej to prawdziwy hymn o życiu. Piosenka z genialnym połączeniem melancholii i afirmacji życia mówi o akceptacji przemijania i czerpaniu radości z każdej chwili. Słowa Osieckiej są tu esencją jej stylu, poetyckie i zarazem uniwersalne.

warto tu nadmienić, że powstawanie tego hymnu nie odbyło się bez, jakbyśmy to dzisiaj ujęli, bez dramy. Jak wspominała Maryla, pierwotny pomysł Osieckiej na refren, a konkretnie na kluczowe słowa, brzmiał: niech żyje cyrk. Maryla kategorycznie się z tym nie zgodziła, czując, że cyrk jest zbyt banalny i nie oddaje powagi tematu. Doszło do słynnej sprzeczki artystycznej, w której Rodowicz walczyła o to, aby refren był bardziej uniwersalny i dostojny. W końcu, po burzliwej dyskusji, Osiecka ustąpiła i zmieniła słowo na bal, co dało piosence ostateczny, majestatyczny kształt i tytuł. W jednym z wywiadów Agnieszka Osiecka miała stwierdzić później: niech żyje bal wydaje mi się jednym z najlepszych tekstów mojego życia. Jest najbardziej głęboki. Opowiada coś o moim stosunku do życia i śmierci, a także jest napisany z dużym temperamentem poetyckim. Upadek komunizmu i transformacja ustrojowa na początku lat 90. oznaczały dla polskiej muzyki rewolucję. Weszły zachodnie wytwórnie, zmienił się system dystrybucji i pojawiła się masowa konkurencja. Maryla zamiast osiąść na laurach podjęła rękawice. W 90 roku ukazał się album Absolutnie Nic. To była próba modernizacji brzmienia i dialog z nową, rockową i alternatywną publicznością. Na płycie pojawiły się gościnne występy uznanych artystów, m.in. gitarzysty Wojciecha Waglewskiego, w utworze To już było, i trębacza Tomasza Stańki w Gonią wilki za owcami.

To była artystyczna deklaracja. Maryla nie jest tylko reliktem PRL-u, jest żywą, poszukującą artystką, która potrafi zapraszać do współpracy twórców z różnych półek. W 1994 roku Maryla wydaje album Marysia Biesiadna. Ten projekt był szokiem dla wielu krytyków i fanów. Maryla, ikona wyrafinowanej poezji śpiewanej, nagrywa zbiór piosenek biesiadnych, ale publiczność przyjęła to z otwartymi ramionami. Album osiągnął gigantyczny sukces komercyjny, udowadniający, że Maryla potrafi trafić do każdego Polaka, od inteligenca po bywalca wesel.

Tuż przed wejściem w nowe milenium Maryla szukała nowego i nowoczesnego brzmienia i znalazła je na płycie Przed zakrętem, wydanej w 1998 roku. To był świadomy zwrot w stronę nowoczesnego pop-rocka i też nowej estetyki, którą publiczność uwielbiała. Album zyskał status złotej płyty dzięki takim hitom jak Łatwo palni. To było nowoczesne, dynamiczne, radiowe granie, które udowodniło młodemu pokoleniu, że Maryla Rodowicz jest wciąż aktualna.

początek lat 2000 przyniósł album Niebieska Maryla. Tytuł nawiązywał do jej słynnych niebieskich butów z lat 70., symbolizując nostalgiczny powrót do korzeni, ale z nowoczesnym sznytem. Kolejny album, Życie ładna rzecz, to rok 2002, ugruntował jej pozycję jako artystki świadomej swojego wieku i dorobku, ale też dalekiej od spoczywania na laurach. Pokazała, że jej głos i energia są nadal w szczytowej formie. W tym samym czasie Maryla regularnie pojawiała się na festiwalu w Opolu i Sopocie, gdzie była przyjmowana już nie tylko jako gwiazda, ale jako żywa historia polskiej muzyki. W 2010 roku Maryla świętowała swoje 50-lecie na scenie, wydając album 50. Był to hołd dla jej drogi artystycznej i dowód na to, że pół wieku na scenie nie oznacza zmęczenia materiału, a jedynie niesamowity dorobek. W 2017 roku Maryla powróciła z nowym, mocnym materiałem na albumie Ach Świecie. To była płyta, na której Maryla podjęła próbę dialogu ze współczesnym popem i rockiem, zaprosiła do współpracy młodych twórców oraz artystów rozpoznawalnych w nowych czasach. Tytułowy utwór Ach Świecie zaśpiewała w duecie z Robertem Gawlińskim, czyli liderem Wilków.

Od tego czasu Maryla skupiła się na dwóch rzeczach. Nieustannej trasie koncertowej, jej występy są huczne, pełne energii i stanowią przegląd jej gigantycznego dorobku. Jest obowiązkowym punktem każdego dużego festiwalu w Polsce, często domykając wydarzenia w Opolu czy Sopocie. Wiadomo, nie wyobrażamy sobie także Sylwestra bez Maryli Rodowicz. Z kolei zamiast koncentrować się na wydawaniu całych albumów, Maryla zaczęła wydawać pojedyncze single, które od razu miały rezonować w sieci i radiu. To pokazuje jej elastyczność w adaptacji do cyfrowego rynku muzycznego. A najmocniej ostatnimi czasy

wybrzmiała jej praca przy rearanżacji swoich wielkich hitów. Maryla zdradziła w wywiadach kulisy tych sesji, a są one przezabawne. Okazuje się, że to młodzi artyści, tacy jak Mrozu, przy okazji wykonywania wspólnej wersji utworu Sing Sing, przejęli kontrolę artystyczną. Maryla, przyzwyczajona do swojej interpretacji, była czasem strofowana. Mrozu mnie strofował, a musiałam się podporządkować, opowiadała Maryla o pracy nad nagraniem w jednym z wywiadów. Mówił, że muszę śpiewać bardziej pod beat, rytmicznie i rzeczywiście musiałam się podporządkować, tak mówiła sama Maryla. A to nie jest tylko odcinanie kuponów, to prawdziwa artystyczna wymiana. Mrozu, wzięty producent i wokalista, jak wiemy, zajął się utworem Sing Sing, dodał do niego nowoczesne soulowo-popowe brzmienie, co było idealne, bo Sing Sing już w 76 roku był najbardziej rockowy i nowoczesny z jej ówczesnych hitów. Mrozu tylko podkręcił ten potencjał.

0: lista kolaboracji to prawdziwa lista przebojów młodego pokolenia. Meryla, współpracując z nimi, odświeżała swoje największe klasyki, wnosząc je do streamingu i też na TikTok. Ralf Kamiński wziął na warsztat Niech żyje bal. Ralf ze swoją teatralną estetyką i niezwykłym głosem był idealny do tak wielkiego kabaretowego hymnu. Wykorzystał pełnię dramatyzmu tekstu Osieckiej, czyniąc go jednocześnie swoim. Dawid Kwiatkowski został zaproszony do duetu. Ich wspólna praca spotkała się z ogromnym entuzjazmem fanów obu pokoleń, co tylko potwierdza, jak skuteczny jest ten zabieg łączenia publiczności. Chodzi oczywiście o wspólnie wykonany singiel Wielka Woda.
1: I tylko tadą nie ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności.
0: Oczywiście czekamy na kolejne współprace z kolejnymi młodymi artystami, które będzie kształtowało kolejne pokolenia słuchaczy. I tak Maryla Rodowicz wciąż tańczy, śpiewa pod bit i udowadnia, że niezależnie od epoki, to jej energia jest zawsze najmocniejszym elementem każdego nowego hitu. To był magazyn muzyczny Radia SK2. Kasia Grodzka, dzięki za uwagę.

0: Magazyn lokalny.
1: Daniel Dekliński, zapraszam na magazyn. W Łódzkiem ma być bezpiecznie. Są pieniądze na naukę pierwszej pomocy i sztuki przetrwania, na poznanie zasad topografii, ewakuacji, a także na modernizację baz harcerskich i zakup defibrylatorów. Region inwestuje też w szkolenia, które przygotują mieszkańców do działania w sytuacjach kryzysowych, a szkolenia realizują instruktorzy harcerscy, strażacy oraz stowarzyszenia i kluby strzeleckie. O szczegóły pytała Ela Piotrowska.
2: Harcerze cały czas się szkolą, cały czas szkolicie innych. Jak się zachować w trudnych, czasami ekstremalnych sytuacjach, do których mamy nadzieję nie dojdzie. Będziecie się szkolić dalej, bo wygraliście kolejny konkurs.
3: Tak, konkurs z bezpieczeństwa, czyli szkolimy dzieci i młodzież, jak zachować się w sytuacjach trudnych. Natalia Patorska-Grzylewska, komendantka Chorągwi Łódzkiej ZHP. Sytuacje trudne to powódź, to ewakuacja, czasem nawet z pociągu, to zasobnięcie kogoś na ulicy, jak się wtedy zachować, tego właśnie wszystkiego uczymy.
2: Dzieciaki w różnym wieku?
3: Dzieciaki w różnym wieku, czyli od szkoły podstawowej aż po szkołę średnią.
2: Dzieciaki chętnie się uczą?
4: Myślę, że tak, bo to jest dla nich też pewnego rodzaju wyzwanie. Oliwia Kluczkowska, harcmistrzyni Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Łódzkiej. A poza tym zdobywanie takich praktycznych umiejętności, które zdobywają podczas tych szkoleń, sprawia, że oni też czują się pewniej w życiu takim prywatnym, poza harcerskim.
2: A szkoli wasza kadra już wcześniej wielokrotnie przeszkolona?
4: Tak, nasza kadra, która oprócz tego, że z instruktorami ZHP i zdobywa jakby umiejętności tutaj na szczeblu harcerskim, to też bardzo często są to strażacy, policjanci, wojskowi, mundurowi, no bo nasza kadra też jakby tutaj działa w służbach mundurowych, więc mają taką też wiedzę z perspektywy swojego zawodu wykonywanego.
5: Dostajemy pieniądze na zakup ALD. Dawid Kubicki bezpiecznych, które może użyć każdy mieszkaniec, oraz na kursy pierwszej pomocy dla mieszkańców województwa łódzkiego, którzy będą mogli przyjść na ten kurs i nauczyć się przede wszystkim obsługi takiego ALD oraz rozpoznawania stanów zagrożenia zdrowia i życia w takich momentach najgorszych dla nas.
2: Czasy są niespokojne. Tak naprawdę szkolenie powinien przejść każdy.
6: Kto tylko może i kto ma wyraża chęci przede wszystkim.
2: A te szkolenia obejmują?
6: Głównie obejmują szkolenia proobronne, czyli strzelanie, survival, medycyna pola walki.
2: Dużo jest chętnych na takie szkolenia?
6: Coraz więcej już. My z tego się cieszymy.
2: A kto się zgłasza?
6: Zgłasza się młodzież, osoby starsze, dorosłe, a my szkolimy. W tym zakresie, co mówiłem. Medycyna pola walki, strzelanie, survival.
2: Jak sobie radzą?
6: Różnie. Ale jest coraz lepiej.
2: Łódzkie stawia na bezpieczeństwo, tych szkoleń coraz więcej i obejmują coraz więcej osób w całym regionie.
7: Rzeczywiście dzisiejsze bezpieczeństwo jest słowem kluczowym we współczesnym świecie, dlatego samorząd województwa także inwestuje w poczucie bezpieczeństwa naszych mieszkańców, stąd też wsparcie dla organizacji proobronnych, dla organizacji, które na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo. Piotr Wojciechowski, wicemarszałek województwa łódzkiego. Dzisiaj także decydujemy o tym, aby tych szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy, aby też dobrze odpowiadać na bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców było jak najwięcej. Dlatego też dzisiaj przeznaczamy kolejne środki dla organizacji pozarządowych, które działają, aby podnosić bezpieczeństwo mieszkańców województwa.
2: Widzę tutaj strażaków ochotników, widzę harcerzy.
7: Tak, przede wszystkim bardzo się cieszymy, że województwo łódzkie ma instytucje i organizacje pozarządowe bogate w ratowników, ludzi dobrej woli, którzy chcą uczestniczyć w tym procesie udzielania pierwszej pomocy. Chociaż straże pożarne to prawie 70 tysięcy ochotników, ratowników, którzy są aktywni w procesie nie tylko udzielania akcji na drogach, w gaszeniu pożarów, ale także udzielaniu pierwszej pomocy. Dzisiaj także dofinansowanie dla straży w zakresie zakupu sprzętu, na przykład AED, które jest bardzo potrzebne w sytuacjach kryzysowych. Dzisiaj się cieszę, że także budżet obywatelski województwa łódzkiego przeznacza na to środki.
2: Czasy są niespokojne. Wszyscy z tyłu głowy mamy to, co się dzieje za wschodnią granicą. Czy szkolenia przydatne w takich ekstremalnych okolicznościach też bierzecie pod uwagę?
7: Musimy być przygotowani na różne sytuacje kryzysowe, to zarówno te, które dzieją się w różnego rodzaju sytuacjach każdego dnia, jak bezpieczeństwo na przykład w ruchu drogowym, ale to także przygotowanie systemu na sytuacje wyjątkowe. Dlatego też tak ważne jest tworzenie spójnego systemu ratownictwa, które uzupełnione jest nie tylko Wojewódzką Stację Ratownictwa Medycznego, ale także ochotnicze wsparcie, które na przykład dysponują ochotnicze straże pożarne.
2: Ile pieniędzy na to łódzkie przeznacza?
7: Dzisiaj podpisujemy umowę na wsparcie harcerzy w wysokości 650 tysięcy złotych, ponad 300 tysięcy złotych na inne instytucje w zakresie stowarzyszeń o charakterze proobronnym, ale pamiętajmy o tym, że także środki europejskie, które przeznaczamy na podniesienie odporności województwa łódzkiego w zakresie bezpieczeństwa, to kolejne miliony. Łącznie w tym roku wydatkujemy ponad 11 milionów złotych na wsparcie instytucji świadczących bezpieczeństwo w województwie łódzkim, ale to także kolejne 30 milionów funduszy europejskich dla łódzkiego, przeznaczone m.in. na szkolenia, kwalifikowaną pierwszą pomoc, szkolenia w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej. To są bardzo dobrze zainwestowane pieniądze, bo zainwestowane pieniądze w wiedzę, w sprzęt, aby być bezpiecznym w sytuacjach kryzysowych.
1: 13 chówców ZKP i ZHR, 8 stowarzyszeń, klubów oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej będą budować potencjał obronny regionu. Ich przedstawiciele podpisali umowy na dofinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
8: SK Łódź.
1: W Łodzi remontów przybywa, a bilety nie tanieją. Ruszyła petycja dotycząca komunikacji miejskiej. Autorzy domagają się przywrócenia wydłużonego czasu ważności biletów czasowych. Jak podkreślają, takie rozwiązanie funkcjonowało przez kilka lat i ich zdaniem powinno wrócić przynajmniej na czas największych remontów drogowych i tramwajowych. Tematem zajęła się Julia Niewiadoma.
9: Autorzy petycji apelują, że przez liczne remonty przejazdy komunikacją miejską trwają dłużej. Sprawę komentują także mieszkańcy.
10: Co panie sądzą o czasowym wydłużeniu biletów MPK w związku z panującymi remontami w Łodzi?
11: To bardzo dobry pomysł.
12: Ostatnio były wydłużone i muszę powiedzieć, że to był fajny pomysł, bo 20 minut no nie starcza, to a jeżeli nie daj Boże coś tam się stanie, no to 20 minut to kawałek dojedziesz.
13: To jest przegięcie, co jest teraz po prostu. Są bilety podrożały, a remonty są dalej takie, jakie są, rozwalone, wszystko nie można na czas dojechać.
10: A na jakich odcinkach jest największy problem?
13: Myślę, że problem jest przed Włókniarzy, później tutaj blisko centrum, teraz jeszcze jest rozpierducha na Wigury, przy Sienkiewicza.
14: Mi zawsze brakuje czasu, jeżeli chodzi o wycieczkę do miasta z dwójką dzieci, cała rodzina, czasami jest to nieadekwatny koszt do tego, ile czasu trwa podróż albo jak daleko dojeżdżamy, więc jak dla mnie jest to dosyć wysoki koszt, jeżeli chodzi o wycieczki tramwajowe, autobusowe, komunikacją miejską, często gęsto jednak się samochód bardziej opłaca niż nawet oszczędność środowiska, chyba że przychodzi okres letni i można skorzystać z roweru, to wiadomo, że to jest najlepsze wyjście.
10: Gdzie jest najtrudniej, najwięcej się czeka?
14: Pracując na Widzewie, dojeżdżając do miejsca, gdzie pracuję tak naprawdę, jadąc samochodem, jadę 10-15 minut nawet w korku. Komunikacją miejską niestety mam 40 minut. Czasami mam poczucie, że komunikacja miejska nie jest do końca dopracowana w takich miejscach jakby zewnętrznych. Bo samo centrum wiadomo, to przesiedzie się i zawsze człowiek dojedzie. Jeżeli chodzi gdzieś na obrzeżach, jest problem z dojazdami i taką płynnością ruchu, więc nawet jeżeli człowiek by chciał postawić na ekologię, zrezygnować z drugiego samochodu, to czasami gra jest niewarta świeczki i jednak wygoda i czas, który jest potrzebny na to, żeby sobie spędzić z dziećmi w domu, świadczą o tym, że jednak z tej komunikacji miejskiej się nie korzysta.
15: Jakaś rekompensata w związku z tym dla społeczeństwa byłaby miła ze strony rządzących.
16: 20 minut nie jestem w stanie przyjechać z Bałut za bardzo tutaj, zwłaszcza z przesiadką, więc jak dla mnie...
10: Wspomniała pani Bałuty. Na jakich odcinkach są największe problemy? Z czym się pani spotkała? Gdzie nie może dojechać?
16: Tutaj na zachodniej głównie chyba.
17: Ja akurat tu dojeżdżam z Widzewa Wschodu. Według rozkładu powinienem się mieścić na 20-minutowym bilecie, ale to się nigdy nie udaje, więc może jeszcze powiązać to z jakimś urealnieniem czasu w rozkładach jazdy, bo to, co tam jest, to jest bajka po prostu.
9: Jak przekazuje Tomasz Śliwiński z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi, wniosek trafił do samorządowców.
18: Petycja zostanie teraz przez nas szczegółowo przeanalizowana. Podobne rozwiązanie było już wprowadzone w latach ubiegłych, kiedy to byliśmy w szczycie inwestycyjnym. Po zakończeniu najtrudniejszych remontów powrócono do właściwego czasu ważności biletów. Decyzję o tym, czy to rozwiązanie powinno wrócić, podejmą ostatecznie miejscy radni.
9: Internetowa zbiórka podpisów wciąż trwa.
1: Na razie dokument podpisało kilkadziesiąt osób. W centrum Łodzi, na szczęście w mało uczęszczanym zaułku przy Piotrkowskiej, bujnie wyrosł barszcz sosnowskiego. Roślina wygląda imponująco, ma białe kwiaty, ale jest niebezpieczna.
19: Barszcz sosnowskiego w samym centrum Łodzi. Wprawdzie teren został odgrodzony, ale to nie oznacza, że jest już bezpiecznie.
20: Trzeba usunąć.
21: To jest bardzo niebezpieczna roślina i można się poparzyć i wylądować w szpitalu. To też działa na drogi oddechowe.
20: Ona jest szkodliwa. Atakuje drogi oddechowe.
19: Kosił pan kiedyś barszcz sosnowskiego?
8: Zdarzało się. To nie zdawałem sobie z tego sprawy, że jest niebezpieczne.
11: Ma takie płaski, które przy dotknięciu parzą. Zostało kiedyś z Rosji sprowadzone, bo uznano to, że to będzie jakaś dobra pasza czy coś w tym stylu. Niebezpieczne to jest. Dla zwierząt i ludzi.
20: Bardzo groźne.
19: A był pan jakoś specjalnie zabezpieczony?
8: No nie, bo po prostu to przy okazji tak było, tak przypadkowo. No trafiło się gdzieś szak.
19: Miasto zapewnia, że w piątek niebezpieczne rośliny będą usunięte.
22: Po otrzymaniu zgłoszenia od Straży Miejskiej niezwłocznie zweryfikowaliśmy, że roślina rosnąca na zieleńcu przy alei ZHP to barszcz sosnowskiego. Jacek Tokarczyk, rzecznik Urzędu Miasta Łodzi. Teren został zabezpieczony, a zgodnie z obowiązującymi przepisami rozpoczęto procedurę jego usunięcia. W piątek, 19 czerwca, specjalistyczna firma przeprowadzi zabieg likwidacji rośliny przy użyciu rekomendowanej metody chemicznej. Trzeba pamiętać, że barszcz sosnowskiego jest gatunkiem inwazyjnym i bardzo niebezpiecznym dla zdrowia. Dlatego apelujemy do mieszkańców, aby nie zbliżali się do tej rośliny i zgłaszali wszystkie przypadki jej występowania do Urzędu Miasta Łodzi. Po usunięciu barszczu miejsce będzie monitorowane, ponieważ jego pojawienie się mogło być związane z obecnością nasion w glebie.
1: Tematem zajęła się Ela Piotrowska. Rodzinne atrakcje, trochę historii i wspólne świętowanie. W ramach 602 urodzin Łodzi mieszkańcy będą mogli wziąć udział w piknikach organizowanych w różnych częściach miasta.
23: Z okazji urodzin Łodzi warto się przejść na piknik, który odbędzie się w Łódzkim Parku Kultury Miejskiej, mówi Aneta Dalbiak, dyrektor Centralnego Muzeum Włókiennictwa.
24: Bardzo się cieszymy, bo też będziemy świętować razem z Państwem i zaczynamy w zasadzie takim dużym zaproszeniem do spędzenia tego czasu u nas na terenie w ramach pikników, który właściwie przez cały weekend urodzinowy będzie tutaj można piknikować razem z nami. Dokładnie w tym miejscu będą leżaki, będzie muzyka z lat 30., korespondująca z willą, którą widzimy z tyłu, z wystawą, która tam jest. Będzie można pograć stare gry, serso, krokiet. Także serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy. My tu też będziemy z Państwem świętować. Pani prezydent dużo mówi o wspólnocie i naprawdę myślę, że coraz bardziej wyraźnie widać to, jak łodzianie interesują się swoim miastem, historią. I nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy też nie zaproponowali wydarzeń związanych właśnie z opowiadaniem o tych historiach, bo wciąż dużą popularnością wśród łodzian cieszą się nasze wystawy stałe. Miasto Młoda Maszyna, łódzkie mikrohistorie i na te wystawy serdecznie zapraszamy. Każdy właściwie dzień urodzin będą uprowadzenia po tych wystawach. Będzie można zgłębiać historię i tę dużą historię Łodzi związaną z przemysłem włókienniczym i tą mniejszą ludzką właśnie na wystawie mikrohistorie, czy też na wystawie Ostatnie Lato, która jest tutaj w tej naszej pięknej willi. Warsztaty, yoga, serdecznie zapraszamy, jak już ktoś będzie potrzebował relaksu, zapraszamy z kolei na jogę, ale ja polecam specjalne wydarzenie, też spacer przewodnicki, który będzie startował w niedzielę o godzinie 13 tutaj z naszego miejsca, z Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi i będzie to spacer rzeką Jasień. Myślę, że to też ciekawe, bo odkrywamy wciąż jakby tą swoją przeszłość, odkrywamy też rzeki po prostu, tak? Odkrywamy, że te rzeki są, pojawiły się tablice informacyjne z nazwami rzek, więc myślę, że to jest też taka część naszej historii, o której warto pamiętać. Ten spacer skończy się w parku nad Jesieniem, przejdziemy Księży Młyn, więc też będziemy zgłębiać tą właśnie łódzką historię. Ja ogromnie się cieszę z tych urodzin, rzeczywiście to jest tylko miesiąc już, ale my rzeczywiście już na nie czekamy. Myślę, że też taką gratką będzie to, że za chwilę, właściwie za tydzień otwieramy wystawę poświęconą modzie współczesnej i będzie można też uczestniczyć w oprowadzaniach po tej wystawie w trakcie urodzin Łodzi. Także ja serdecznie zapraszam z mojej strony, ogromnie się z tych urodzin cieszę. Naprawdę bądźmy dumni z naszego miasta, bo ono się naprawdę bardzo mocno zmienia.
23: Pikniki odbędą się także na łódzkich osiedlach, tłumaczy Dorota Wodnicka, dyrektor Miejskiej Strefy Kultury.
25: 15 lokalizacji w całym mieście to są domy kultury. Zapraszamy Państwa do świętowania w tych miejscach. Zapraszamy na Stary Widzew, Widzew Wschód, na Teofilów, zapraszamy na Dąbrowę, na Górną. W tych miejscach będziecie Państwo mogli tak naprawdę rozkoszować się atmosferą piknikową i sąsiedzką, bardzo lokalną i sąsiedzką. Takie rzeczy, które są na pewno warte uwagi, to rodzinna gra rowerowa, zatytułowana W poszukiwaniu zaginionej wiadomości. To będzie gra rowerowa, która będzie nas prowadziła przez 3 wille przemysłowe, które jednocześnie są właśnie miejscami, lokalizacjami domów kultury w Łodzi. Ta rodzinna gra rowerowa zakończy się też koncertem na Krzemienieckiej, czyli w Poleskim Ośrodku Sztuki. Więc to jest jedna z propozycji. Na Teofilowie mamy propozycję, która nazywa się Urodzinowy Stół. Tak naprawdę zapraszamy grono sąsiedzkie do tego, żeby podzielić się posiłkiem, przyjść wspólnie, zjeść i porozmawiać o tematach sąsiedzkich, porozmawiać o historii osiedla, a następnie przejdziemy do różnego rodzaju warsztatów rękodzielniczych. Więc to na Teofilowie. Na Dąbrowie piknik z gwiazdą. Tam Państwo Państwa zaprosimy na taki piknik również sąsiedzki. Mamy nadzieję, że tam zagości atrakcja w postaci osoby, aktora, aktorki, która będzie niespodzianką i na to serdecznie Państwa zapraszamy. Na Górnej z kolei też bardzo lokalnie w willi Ottona Hesslera zapraszamy na piknik na Otwarty Ogród Kultury. Tam również koncerty, tam również warsztaty. No a z kolei na Widzewie Wschodzie Jam Session. Otwarty Jam Session i przegląd zespołów muzycznych, koncerty, warsztaty. Wszystko to, co będzie służyło mieszkańcom i budowało te lokalne społeczności, bardzo lokalne, to będzie bardzo miła okoliczność do świętowania i poznawania tej naprawdę lokalnej i sąsiedzkiej kultury.
1: Pikniki odbędą się w dniach od 25 do 27 lipca. Prokuratura Okręgowa w Łodzi skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko dwóm ratownikom medycznym z Legnicy. Śledczy zarzucają im narażenie pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia podczas interwencji w sierpniu 2021 roku. Szczegóły zna rzecznik łódzkiej prokuratury Paweł Jasiak.
0: Opiniujący w sprawie biegli z zakresu medycyny ratunkowej stwierdzili, że postępowanie członków ZRM było nieprawidłowe. Ratownicy nie potwierdzili zatrzymania krążenia przy użyciu defibrylatora, odstąpili od przedsięwzięcia medycznych czynności ratunkowych i nie rozpoczęli resuscytacji.
1: Oboje nie przyznają się do winy. Za narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia grozi im do 5 lat więzienia.
3: SK Łódź.
1: Co z dostępnością do kluczowych badań diagnostycznych? Minęło 10 tygodni od wprowadzenia cięć w finansowaniu profilaktyki. Sprawdziliśmy w szpitalu w Bełchatowie, czy są problemy z badaniami i czy kolejki znacząco się wydłużyły.
4: Minęło już kilka miesięcy od momentu, kiedy NFZ poinformował, że tnie wydatki na diagnostykę, na te badania. Jak to wygląda po kilku miesiącach, jeśli chodzi o szpital w Bełchatowie?
5: To wygląda w ten sposób, że nie zmieniliśmy harmonogramu. Dagmara Bednarek, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie. Nie wydłużyliśmy kolejek, pracujemy właściwie tak jak do tej pory i przy badaniach rezonansu magnetycznego i przy na przykład badaniach kolonoskopii. Trochę te badania może zmieniły się względem gastroskopii, ale też niedużo, bo staramy się nie ograniczać pacjentów, bo pamiętajmy, że takie badania diagnostyczne jak kolonoskopia czy gastroskopia to przede wszystkim pacjenci, którzy potrzebują tej diagnostyki nawet pod kątem onkologicznym, a tutaj nie możemy absolutnie tego zaburzać, więc jeżeli chodzi o pacjentów na te badania takie diagnostyczne pod kątem onkologicznym, to absolutnie tego żeśmy nie zaburzyli, ale inni również mają dostęp. Także nie wydłużyły nam się znacząco kolejki.
4: Pamiętam, jakie były obawy, kiedy te informacje zostały przekazane, że te kolejki się wydłużą, że tych badań będzie mniej.
5: Tak, tylko na szczęście mamy rachunek ekonomiczny, więc przeliczyliśmy sobie to dość mocno. I to, że szpital nie będzie miał zysku, no to nie będzie miał zysku, ale nie będzie miał też straty z tego tytułu, że te badania będą w miarę możliwości tak jak były realizowane.
4: Czyli pacjent, który na przykład zapisywał się kilka miesięcy temu na gastroskopię, a pacjent, który zapisuje się teraz, tak naprawdę czeka tyle samo?
5: Powiem szczerze, że aż tak tego nie sprawdzałam, czy to jest co do dnia tak samo, ale myślę, że mniej więcej to będzie tyle samo.
4: Czy to nie jest tak, że czeka kilka tygodni dłużej, albo nawet kilka miesięcy dłużej niż te kilka miesięcy temu?
5: Myślę, że o miesiącach to nie może być mowy.
4: Najwyżej kilka tygodni?
5: Tygodni, tak.
4: Nie jest tak źle, jak wcześniej się wydawało.
5: Nie jest tak źle, tak jak wszyscy mówili. Oczywiście bardziej komfortowe by było dla nas, żeby rzeczywiście to były badania bez limitu. Nie musielibyśmy tak tego monitorować i patrzeć, co i jak. Natomiast no, taka jest rzeczywistość, jaka jest i trzeba po prostu się do niej dostosować i tyle.
4: Czy ta liczba osób, które się zgłaszają na badania jest tak, niezmienna, taka sama?
5: Taka sama. Ja nie zmieniłam ilości badań wykonywanych codziennie, bo to by się też wiązało z reorganizacją sporą w tym szpitalu, łącznie z tym, że no, jeżeli mamy mniej badań obrazowych robić, to po co nam dwie pracownie, po co nam dwa rezonansy, dwa tomografy, no to trzeba było zupełnie tu przeorganizować, a to też trochę nie do końca o to chodzi.
4: Ja też pamiętam obawy pacjentów, bo rozmawiałem z nimi, oni też się bali tego, że będą długie kolejki i sami powtarzali, że no lepiej nie chorować.
5: No myślę, że akurat jeżeli chodzi o nasz szpital, no to możemy tutaj się nie obawiać, no w miarę to jest realizowane tak jak było.
1: Z Dagmarą Bednarek, dyrektor szpitala w Bełchatowie, rozmawiał Rafał Różycki. Przypomnijmy, od 1 kwietnia NFZ wprowadził zmiany w rozliczeniach za część diagnostyki wykonywanej poza limitem. Pokrywa 60% kosztów gastroskopii i kolonoskopii oraz połowę za rezonans i tomograf.
2: kostiumy, rekwizyty, plakaty, dokumenty i sprzęt, czyli 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii. Na jubileuszowej wystawie celebrującej powołania tego niezwykłego łódzkiego muzeum są bezcenne eksponaty, które wybrali ludzie kina. Reżyserzy, scenografowie, aktorzy, operatorzy oraz muzealnicy i filmoznawcy. Każdy eksponat to odrębna opowieść o miłości do kina.
19: Nowa, wyjątkowa wystawa w Muzeum Kinematografii w Łodzi.
17: Są tu 40 skarbów na 40-lecie istnienia naszego muzeum. Każdy obiekt został wybrany przez zasłużoną dla kultury i filmu osobę. Grzegorz Steć-Korczyński, współkurator tej wystawy.
19: Tu widzimy gitarę.
17: Gitarę z filmu Ida, a obok tej gitary Chrystus, krucyfiks z filmu Popiół Diament. Jak można się domyślać, ta wystawa dość kontrastuje ze sobą, ale to jest jak najbardziej celowy zabieg.
19: Tu jest mundur.
17: Tutaj jest mundur Żabczyńskiego i warto to podkreślić, że to nie jest żaden filmowy rekwizyt, to jest mundur, który rzeczywiście służył. Obok mamy frak Wojciecha Przeniaka z filmu Ziemia Obiecana, gdzie wcielił się w postać Morysa Welta.
19: Tę wystawę można zwiedzać ze słuchawkami na uszach.
17: Tak, ze słuchawkami, tak jest. Na początku i na końcu wystawy można pobrać sobie odtwarzacze MP3 i odsłuchać po prostu wszystkich 40 wypowiedzi osób, które uzasadniają, dlaczego dane obiekty wybrały.
19: Tutaj płyta.
6: To jest płyta, absolutny skarb w naszej kolekcji. Płyta z nagraniem muzycznym, ze śpiewem Poliny Egli, Anna Michalska, Muzeum Kinematografii w Łodzi. Każdy wie, że Polana Egli miała wspaniały głos. I to jest...
19: A przecież była gwiazdą kina niemego.
6: Była gwiazdą kina niemego i ona się właściwie nie obroniła w kinie dźwiękowym, ale zagrała jeszcze w kilku filmach dźwiękowych, między innymi w filmie Mazurka i stąd pochodzi ta płyta. Wskazał ją wybitny krytyk, publicysta filmowy Łukasz Maciejewski.
19: A tutaj kamera, aparat, coś wygląda na bardzo, bardzo stare.
6: Bardzo stare i bardzo piękne. Prehistoria kina, czyli przed kinem, zanim powstał projektor filmowy, kamera, były aparaty i takimi aparatami faktycznie robiono te wspaniałe sesje zdjęciowe, pamiątkowe w XIX wieku. No, to jest piękny obiekt. Wytypował go montażysta filmowy, czyli takie nieoczywiste, ale on też jest zafascynowany tym patrzeniem. Jarosław Kamiński.
19: Jarosław Kamiński, który był montażystą Oscarowej Idy.
6: Tak, między innymi Oscarowej Idy. Przecież Jarosław Kamiński, jeden z najwybitniejszych współczesnych montażystów, ale też pedagog, wykładowca w szkole filmowej. Cały czas ta łódź filmowa nam wraca, bo przecież to skarby Muzeum Kinematografii w Łodzi.
19: A skąd wy macie te skarby z waszych archiwów?
6: Wszystko to są obiekty z naszej kolekcji. Muzeum istnieje od 1986 roku. Świętujemy 40-lecie. Przez tych 40 lat zgromadziliśmy ponad 90 tysięcy obiektów różnych skarbów. Od techniki filmowej, przez kostiumy, rekwizyty, dokumenty, plakaty. Jest tego bardzo dużo.

0: Andrzej Haliński, są aktorzy, Daniel Olbrychski, Anna Nechrebecka. No jest masa osób, które musiały wymyśleć swój rodzaj skarbu, swój rodzaj obiektu i często to jest związane z ich wspomnieniami, z pamiątkami, z emocjami. Alan Starski wskazuje scenariusz swojego ojca z Zakazanych piosenek, z superludzkiego filmu. Dorota Kędzierzawska, reżyserka, pokazuje pamiątkę z filmu Murzynek, filmu nakręconego przez swoją matkę, Jadwigę Kędzierzawską.
1: Tutaj w multimediach młody Daniel Olbrychski.
0: Oczywiście, jest i Daniel Olbrychski, i Andrzej Wajda, bo mieliśmy naprawdę znakomitych gości, którzy wiele razy odwiedzali nasze muzeum, ale też to pokazuje, jak hucznie kiedyś muzeum obchodziło swoje wydarzenia. Jak świętowano, tutaj widzimy pokaz kaskaderów, pirotechników, bo za chwilę balkon pałacu będzie płonął. No ale Daniel Olbrychski popisowo wskakuje na konia. Przecież to jest kawał historii polskiego kina.
1: Jak dobrze, że to zostało zarejestrowane.
0: Tak, bezcenne są dla nas te materiały, bo to jest kawałek naszej historii i bardzo się cieszymy, że takie pamiątki są w naszych zbiorach, że też przekazano nam je ostatnio, bo dla wielu osób, pracowników, przyjaciół, to muzeum jest ważne.
1: Myślę sobie, że młodzi ludzie, którzy staną przed tym obiektem tutaj, nie będą mieli pojęcia, co to jest. Takie okrągłe, blaszane, a tam?
0: A tam taśma filmowa w środku, to jest jeszcze większa pułapka, dlatego, że gdyby ta taśma może była na wierzchu, to byłoby łatwiej ją skojarzyć może z jakąś kliszą filmową czy kliszą fotograficzną, ale tak, to są filmowe z filmem Jak żyć Marcela Łozińskiego i znowu wytypowane przez jego syna, przez Pawła Łozińskiego.
1: Niesamowity jest ten plakat z lalki Wojciecha Jerzego Hasa. Zupełnie inaczej dziś plakaty wyglądają.
0: Wspaniałe są, to jest para plakatów. Jeden pokazuje posągową Beatę Tyszkiewicz, drugi pokazuje bardzo pięknie zbudowanego Mariusza Dmochowskiego. To jest para wybrana przez producentkę Ewę Puszczyńską. Oczywiście producentka, która kocha Wojciecha Jerzego Hasa, całą jego twórczość, ale też ma taką wielką wrażliwość wizualną. Ona wie, co sprzedaje. To plakaty, to ta otoczka wizualna, grafika późniejsza, sprzedaje filmy. No i oczywiście o lalce teraz się dużo mówi, więc na to też zachowuje zawsze czujność producentka filmowa.
1: Domyślam się, że mieliście bardzo, bardzo trudny wybór.
0: Trudny był wybór niebywale, dlatego że te poszukiwania obiektów, z którym taka osoba mogłaby się identyfikować, czasem trwały bardzo długo, czasem natychmiast była decyzja, tak jak Anna Nechrebecka powiedziała, ja bym chciała coś związanego z Wojciechem Przoniakiem. A my na to jest frak. To jest jeden z cenniejszych kostiumów w kolekcji muzeum. Frak, który jest wyjątkowo, rzadko tak się zdarzało, sygnowany nazwiskiem Wojciecha Przoniaka, szyty specjalnie na potrzeby Ziemi Obiecanej. Zagrali tam razem obiekt oczywisty.
1: Wzrok przykuwa plakat La Strady.
0: To jest w ogóle kapitalna historia. Rozmawialiśmy z panem Jerzym Hoffmanem, wielkim reżyserem filmowym, który twórca filmowy jest dla niego ważny, kto na niego wpłynął. No i on mówi oczywiście Fellini. Podesłaliśmy mu kilka obiektów z kolekcji i natychmiast pan Jerzy powiedział, że to musi być La Strada. La Strada dlatego, że on uwielbia twórczość Felliniego, ale jak ogląda 8,5, jest to dzieło skończone, jest to arcydzieło. Ale to La Strada sprawia, że płacze. Ja sobie wyobrażam tego pana Jerzego, przecież dojrzałego, leciwego już mężczyznę, który pochyla się nad losem tej biednej, małej dziewczyny granej przez wspaniałą Giulietę Masinę. I właśnie ten plakat z Giulietą Masiną i łzami jest doskonałym odbiciem słów pana Jerzego.
2: Z Grzegorzem Steć-Korczyńskim i Anną Michalską z Muzeum Kinematografii w Łodzi rozmawiała nasza reporterka Ela Piotrowska. Najbliższy weekend zapowiada się upalnie. W Łódzkiem temperatura ma sięgać 32 stopnie. Policja apeluje, by nawet na chwilę nie zostawiać w samochodzie dziecka, osoby starszej czy psa. Przypomina też o bezpieczeństwie podczas wypoczynku nad wodą.
1: Jak zachować się, gdy w czasie upału widzimy niebezpieczną sytuację?
3: Przed nami piękny słoneczny weekend. Pamiętajmy jednak, że w te upalne dni temperatura wewnątrz zaparkowanego samochodu może bardzo

0: bardzo szybko wzrosnąć. Młodszy aspirant Izabela Wypychowska, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi. Dziecko, osoba starsza lub zwierzę pozostawione w aucie są narażone na utratę zdrowia, a nawet życia. Nie zostawiajmy nikogo w samochodzie nawet na minutę. Uchylone szyby czy cień nie zapewniają bezpieczeństwa. Jeżeli zauważymy dziecko, seniora lub zwierzę pozostawione w nagrzanym pojeździe, spróbujmy nawiązać kontakt z osobą znajdującą się w środku. Natychmiast zadzwońmy pod numer alarmowy 112, spróbujmy otworzyć pojazd lub jego bagażnik. Gdy zagrożone jest życie lub zdrowie, a nie ma innej możliwości pomocy, rozważmy wybicie szyby. Po dostaniu się do środka jak najszybciej ewakuujmy osobę lub zwierzę w bezpieczne miejsce. W sytuacji zagrożenia życia każda minuta ma znaczenie. Reagujmy i nie bądźmy obojętni. Nasza szybka reakcja może uratować czyjeś zdrowie, a nawet życie.
1: O czym trzeba pamiętać, wypoczywając nad wodą?
0: Wysokie temperatury zachęcają również do odpoczynku nad jeziorami, rzekami i zalewami. Pamiętajmy jednak, że najważniejsze jest nasze bezpieczeństwo. Korzystajmy wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk, gdzie nad naszym bezpieczeństwem czuwają ratownicy. Zawsze stosujmy się do regulaminów i poleceń służb ratunkowych. Pilnujmy dzieci, nie pozostawiajmy ich bez opieki nawet na chwilę. Nigdy nie wchodźmy do wody po spożyciu alkoholu. Alkohol osłabia naszą koncentrację, refleks oraz ocenę sytuacji, co może prowadzić do tragicznych skutków zdarzeń. Nie skaczmy do nieznanej wody, unikajmy brawury. Policjanci będą realizować czynności związane z zapewnieniem bezpieczeństwa osobom wypoczywającym na obszarach wodnych. Niezastosowanie się do znaku zakazu kąpieli zagrożone jest grzywną do 250 zł, ale pamiętajmy, że przede wszystkim korzystanie z niestrzeżonych kąpielisk jest bardzo niebezpieczne. Apelujemy o rozwagę, o ostrożność i stosowanie się do przepisów.
2: Informacje zebrała nasza reporterka Ela Piotrowska.
3: Magazyn muzyczny.
4: W studiu Radia SK 2 dziewczyna, która niczego się nie boi. Młoda, utalentowana wokalistka, autorka również tekstów, którą wielu może kojarzyć z takich programów jak The Voice Kids czy The Voice of Poland. Karolina Szczurowska, witam cię serdecznie. I tak, to jest ta Karolina, która w 2026 roku również startowała do Eurowizji.
5: Dzień dobry, witam.
4: Z tym numerem Nie bój się, o którym to porozmawiamy, okay. Ale dopiero trochę później, bo pozwól, żeby słuchacze mogli poznać ciebie, twoją drogę muzyczną, jak ona się rozpoczęła, bo ty jesteś młodą osobą, która pochodzi z Limanowszczyzny, czyli to jest południe Polski.
5: Dokładnie, pochodzę ze Skrzydylnej, to jest taka mała wioska w powiecie limanowskim, piękne góry za oknem, widoki.
4: Już ci zazdroszczę.
5: No, powiem ci, że uwielbiam tam wracać do mojego domu rodzinnego. Tak, Limanowszczyzna to moje tereny.
4: Te tereny malownicze, górskie, które otaczały cię od dzieciństwa, również miały wpływ, rozumiem, na twoją wrażliwość muzyczną, którą posiadasz w sobie.
5: Pamiętam czas, zwłaszcza COVID-a i tego momentu, kiedy zostaliśmy zamknięci w naszych domach, to ja bardzo dużo właśnie sobie spacerowałam i wokół domu mam też piękny las, mam taką rzeczkę i bardzo często właśnie rankiem wychodziłam sobie trochę pomedytować, trochę pobyć nad tą rzeką i tam też bardzo często przychodziły mi do głowy różne pomysły na nowe teksty, na nową muzykę. Szczerze mówiąc, nawet o tym nigdy nie myślałam, ale wiele razy właśnie to w tej naturze pojawiały się jakieś nowe kreatywne pomysły.
4: Tam też również chodziłaś do szkoły, tam zaczynałaś swoją drogę edukacyjną.
5: Dokładnie, w Skrzydylnej tam chodziłam do mojej szkoły podstawowej, później do gimnazjum, bo ja już trochę stara jestem, w gimnazjum jeszcze wtedy było. Także...
4: Ja też jestem jeszcze z pokolenia gimnazjum.
5: Super, to fajnie. Już właśnie ostatnio z moim bratem rozmawiałam i mówię, no jak byłeś w gimnazjum? Ja nie byłem w gimnazjum, kaka, nie wiem, co ty do mnie mówisz. A, bo kaka, na mnie mówią kaka w ogóle, to jest moja ksywa w moim domu.
4: Kaka?
5: Kaka, no takie troszeczkę, u nas w Polsce jeszcze okej, ale jak pojedziesz do Hiszpanii, to nie do końca jest to dobra ksywa, bo tam coś złego to oznacza.
4: No. Nie będziemy teraz szukać akurat w słowniku hiszpańskiego, co to oznacza. Karolina Szczurowska w Radiu SK2, a to oznacza, że dzisiaj będziemy rozmawiać o muzyce, której ona się nie boi, a muzyka nie nie boi się jej, bo razem tworzą wspólną, idealną całość, której słucha się po prostu genialnie. Karolina, twoja przygoda z muzyką chyba zaczęła się bardzo wcześnie.
5: Miałam 5 lat, kiedy moja babcia zauważyła we mnie talent do śpiewania.
4: Babcia usłyszała, że umiesz śpiewać.
5: Tak, babcia.
4: To znaczy, że w twoim rodzinnym domu najwięcej śpiewała babcia też?
5: Nie, bo najwięcej śpiewa tata. Mój tata pięknie śpiewa, gra na gitarze, ale babcia też śpiewa. Tylko, że akurat to było tak, że moja babcia pracowała wtedy w Rabce. Często mnie brała po prostu ze sobą do tej pracy, bo akurat gotuje w szkole, a ja mogłam pobyć wtedy z nią tam, nie wiem, na placu zabaw czy coś. Więc ja z tą babcią jeździłam do tej Rabki, no i ona gdzieś tam puszczała jakieś piosenki, a ja zaczęłam śpiewać. I ja się tak chyba trochę przy niej otworzyłam z tym śpiewaniem. I ona wtedy pomyślała, jejku, no pięknie śpiewasz, Karolcia.
4: To ci babcia zgotowała los.
5: Trochę tak. I wtedy ona zaprowadziła mnie pierwsza właśnie na lekcję w Rabce Zdrój. Tam mój nauczyciel śpiewu, pan Piotr Burcan, uczył śpiewać. I tak się zaczęło, że ja tam chodziłam do tej pracowni muzycznej przez 12 lat swojego życia. No a później już się zaczęła też szkoła muzyczna. Miałam 8 lat, kiedy właśnie rodzice już mnie zapisali do szkoły muzycznej, do klasy skrzypiec, więc gram na skrzypcach, na pianinie. No i na ukulele już się uczyłam sama, tak ze słuchu, więc to jest taka moja kolejna zajawka. Bardzo lubię to ukulele.
4: Skrzypce to jest obowiązkowy instrument, bez którego nie da się żyć w górskich terenach.
5: Tak, po góralsku to ja też lubię śpiewać i w ogóle no skrzypki w tym pomagają.
4: W tobie taka góralska nuta płynie? Myślałaś kiedyś o tym?
5: Trochę tak. Ja bardzo często, zwłaszcza jak są święta, czy jak mamy jakieś uroczystości w domu, często wychodzimy z taką propozycją góralską i razem z moim tatą właśnie, tata gitara, ja skrzypce i po góralsku śpiewamy. Lubię. Byłam na kilku też konkursach, gdzie śpiewam właśnie po góralsku, stricte. No fajne to jest. To można wtedy tak mocno, silnie i z pełnym powerem.
4: Wyzwalający
5: tak,
4: folklor.
5: Bardzo, bardzo.
4: Karolina, muzyka jest z tobą od najmłodszych lat, jak zdradziłaś. A pamiętasz ten moment, kiedy powiedziałaś sobie, to jest chyba to, czym ja chcę się w życiu zajmować? Czy jednak mówili w domu, a idź na prawo, zostań lekarzem, na pewno będziesz z tego miała pieniądze? Czy jednak miałaś to wsparcie również, jeżeli chodzi o muzykę?
5: Tak, ja od zawsze miałam ogromne wsparcie w moim domu, w moich rodzicach, tak naprawdę w całej rodzinie. Tata zawsze jeździł ze mną na wszystkie moje konkursy, na wszystkie moje wystąpienia, na każdym był, a było ich sporo. Całą Polskę zjeździłam i też nawet za granicą byłam na kilku międzynarodowych festiwalach. On jeździł ze mną wszędzie. Też miał taką pracę, że mógł na to sobie pozwolić. Mama akurat musiała być w tym czasie fizycznie w pracy, więc tata tutaj stanął na wysokości zadania. Też cała płyta też powstała dzięki nim, bo jak wiemy, to jest dosyć mocno finansowo duża sprawa. Też tutaj, gdyby nie oni, to na pewno by się mi to nie udało. Ale też zawsze wbijali mi do głowy to, zwłaszcza po okresie pandemii, kiedy ja wtedy stawałam przed wyborem, na jakie studia będę szła. Miałam różnych znajomych właśnie z branży muzycznej i kiedy usłyszałam, że taki mój dobry znajomy, który był w tamtym czasie w zespole, który jest dosyć popularny, miał taką sytuację, że właśnie w okresie pandemii nie było żadnych koncertów, niczego i ta osoba z tego zespołu musiała iść malować mieszkanie jako malarz po prostu, bo nie była w stanie się niczego utrzymać i to było strasznie przykre i ja wtedy zrozumiałam, że kurczę, a co jeśli wydarzy się taka sytuacja ponownie albo coś takiego znowu się wydarzy, a ja nie będę mieć tego zaplecza żadnego. Także wtedy postanowiłam, że idę na studia. Poszłam na studia lekarskie, więc to nie jest łatwy kierunek. A co dalej, to jest to kwestia czasu.
4: Czyli historia może się powtórzyć, przepraszam, że się wtrącę tutaj u ciebie w twoim przypadku, tak jak u lidera grupy elektrycznych gitar. Mm-hmm. U pana Kuby Sienkiewicza, tak. Który też jest przecież na co dzień lekarzem.
5: Tak, on jest neurochirurgiem chyba, z tego co kojarzę, więc bardzo mnie to też kręci. Podoba mi się w ogóle to, jak funkcjonuje człowiek i wszystko w środku. To jest niesamowite, uważam. I bardzo mi się też od zawsze marzyło, żeby umieć pomagać drugiemu człowiekowi. Ale tak realnie, umieć pomóc, ktoś słabnie, komuś się coś dzieje, ty biegniesz i wiesz co robić. Jesteś opanowana, masz taką pewność i siłę w sobie, że ty pomożesz temu człowiekowi.
4: Weste 2, Karolina Szczurowska, bardzo się cieszę, że jesteś z nami, że możemy poznać ciebie i twoją historię. The Voice Kids, The Voice of Poland, to były programy, w których brałaś udział.
5: Tak.
4: Jak wspominasz przygodę akurat na tych scenach przed kamerą, tego typu talent show? Są potrzebne i dają człowiekowi możliwość rozwoju?
6: rozwoju?
5: Te programy są jak najbardziej potrzebne dla takich początkowych artystów. To jest super rozwój, ale super też doświadczenie właśnie zobaczyć to wszystko z tej drugiej strony. Ja na przykład byłam ogromną fanką tych programów i oglądałam zawsze z moją rodziną w sobotę Voice'a i to było moje marzenie, żeby stanąć na tej scenie.
4: Ale jest stres naprawdę, jak te fotele są odwrócone. Yeah. Bardziej się stresowałaś, jak brałaś udział w Kidsie, czy w tym dla dorosłych?
5: Chyba w tym dla dorosłych, bo w Kidsie odwróciłam dwa fotele i miałam takie...
4: Kto to tam się odwrócił?
5: Dawid Kwiatkowski i Edyta Górniak wtedy była. To była pierwsza.
4: Czy Dawida wybrałaś?
5: Tak, tak, Dawida. Dawida, no. Ale to była taka sytuacja, że pamiętam to jak dziś, jak był ten dorosły Voice i ja już tam stałam na tej scenie, to miałam w sobie taką presję, że kurczę, Karolina, kilka lat temu ci się udało i odwróciłaś dwa fotele, to jak teraz nic nie odwrócisz, to to będzie trochę wstyd, taki trochę regres, a nie progres, no nie?
4: Chociaż żeby jeden.
5: No.
4: A tam ile się odwróciło?
5: Jeden właśnie.
4: Jeden.
5: Marek Piekarczyk, z czego jestem bardzo zadowolona. Super było być w jego teamie.
4: Brałaś potem również udział w bitwach.
5: Mhm.
4: I dlaczego twojego odcinka nie ma na YouTubie?
5: Kurczę, no trzeba by było zapytać.
4: Twoja konkurentka troszeczkę się pomyliła w śpiewaniu.
5: Tak, to prawda. To był troszeczkę taki odcinek, gdzie faktycznie wiele osób o tym pisało i poruszyło to trochę publiczność. Faktycznie w sumie każdy trener wskazywał na mnie, że ja jestem wygraną tej bitwy. Finalnie Marek wybrał inaczej. Tutaj trochę to było poruszenie wśród ludzi. No i myślę, że dlatego chyba nie ma tej bitwy na YouTubie. To jest chyba ten powód. Ja dałam sobie tam wszystko i w sumie serce tam wyłożyłam na tej scenie. Nie potoczyło się to tak, jak miałam nadzieję, że się potoczy. Ale z drugiej strony też myślę, że tak miało być i na dzień dzisiejszy cieszę się, że tak się stało, bo bardzo fajnie też Marek później po programie się zachował. Mieliśmy taką szansę wspólnie zagrać kilka koncertów. Zaprosił mnie na te koncerty. Nagraliśmy razem nawet kolędę też podczas Eurowizji. Bardzo mnie wspierał, więc fajnie wspominam ten czas. Myślę, że to była dla mnie super przygoda i mega rozwój, ale też bardziej jeszcze w siebie uwierzyłam, że jak się chce, to się potrafi.

0: Karolina Szczurowska w Radiu SK2 uśmiechnięta. Mało brakowało, a pojechałabyś do Wiednia, bo przecież twoja piosenka Nie bój się, która przed chwilą leciała w Radiu SK2, jej fragment, to był również typowany taki czarny koń na Eurowizję przecież w Wiedniu.
1: No to zacznijmy od początku. Na początku była informacja o tym, że jest nabór, można wysłać zgłoszenia do preselekcji. Później dostałam informację, że przeszłam pierwszy etap, mam się pojawić właśnie na przesłuchaniach na żywo przed komisją i zaśpiewać ten utwór właśnie na żywo przed nimi. To była taka sytuacja, że tam dostało się właśnie 20 osób spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń.
0: I większy stres niż w tym Voice'ie.
1: Powiem ci, że tak, bo to była komisja, która się składała z, kurczę, chyba z 15 osób, więc ja jedna stałam przed tymi 15 osobami. Poważne postacie. Był stres. No ale dobra, zaśpiewałam i z tej 20 do finału miało przejść 10 osób. Finalnie przeszło 8. Jak się dowiedziałam, że ja się dostałam do tej finałowej 8, to mi się nogi ugięły i pamiętam, dostałam ten telefon i ja po prostu się popłakałam. Mówię, nie, no ty chyba żartujesz, no nie wierzę w to. To było serio, takie spełnienie mojego małego marzenia. No i później był finał. Przygotowania do tego finału to był naprawdę mega intensywny czas dla mnie. Powiem szczerze, że nie sądziłam, że dam radę to wszystko ogarnąć, bo tutaj sesja na moich studiach, które są dosyć wymagające. Mhm. Miałam 9 egzaminów w tej sesji, to wszystko się działo w tym czasie. Miałam takie sytuacje, że nie spałam 48 godzin, bo miałam, nie wiem, szansę pojechać do radia, więc mówię, dobra, jadę do tego radia, ale o 8 masz egzamin, Karolina, w Krakowie, a w radiu w Warszawie, więc, ale to były moje marzenia. Ja chciałam spełniać te marzenia ponad wszystko, ale nie chciałam odpuszczać tych studiów, nie chciałam odpuszczać tych egzaminów. I słuchaj, co się stało. Zdałam wszystko w pierwszym terminie. Przygotowania też się udały. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby ten występ wyszedł. Zorganizowałam sobie super grupę tancerzy. Bardzo się cieszę, bo trochę byłam szefową tego wszystkiego. Ja sobie to organizowałam, ja to wszystko robiłam. Także jestem bardzo zadowolona. Oczywiście też ogromne wsparcie znowu dała mi rodzina, moi rodzice. Naprawdę jestem dumna z siebie, że dałam radę i że pogodziłam to wszystko, bo to naprawdę był wyczyn dla mnie.
0: Nie bój się, to kawałek, który startował do Eurowizji w 2026 roku. O czym jest ten numer? Jak on powstał?
1: To jest w ogóle jedyny mój numer, który nie jest napisany przeze mnie.
0: Jedyny?
1: Tak. We wszystkich innych jestem albo autorką, albo współautorką. Autorem tekstu jest pan Marek Dutkiewicz, który jest no, taką ikoną polskiej muzyki, myślę, bo wiele hitów napisał, między innymi właśnie Jolka, Jolka, pamiętasz, czy Słodkiego, miłego życia. No takie naprawdę przeboje. To było tak, że właśnie Grzesiu Stasiuk, który jest moim dobrym znajomym, jest też producentem i on właśnie ten utwór skomponował. No ale pomyślał, że fajnie by było, gdyby go napisał dla mnie właśnie Marek i porozmawiał z Markiem. Marek się zgodził. Ja im też powiedziałam, o czym chcę, żeby był ten kawałek, jak chcę, żeby wyglądał. Byłam przy całym procesie twórczym i dawałam swoje uwagi. To jest utwór, który jest skierowany do osób chorujących na depresję. Ale nie tylko na depresję, bo też również na innego typu zaburzenia nastroju. Także do osób, które po prostu mają gorsze dni, czyli każdy z nas. Ten utwór miał być takim hymnem do osób, które boją się mówić o tym, co czują. Kryją to w sobie, duszą to w sobie. Mam taką ogromną nadzieję, że chociaż jedna osoba słuchając tej piosenki poczuła, że okej, pokonam ten swój strach, tą wewnętrzną walkę ze sobą i w końcu powiem to, co myślę, powiem to, co czuję. Ale również ten numer jest o tym, że tam pojawia się taki wers o tym, że daj mi rękę, będę przy tobie. To jest takie nawiązanie do tego, że w takich momentach najgorszych często nie jest potrzebne to, aby mówić jakieś ogromne przemówienia i rady dawać i tak dalej, tylko właśnie ta obecność, która może być nawet w ciszy, ale obecność pomaga tym osobom bać się, ale bez wstydu. Nie bój.

0: SC2 Karolina Szczurowska, która brała udział w wielu festiwalach, a czy brała również udział w konkursach mody? Masz urodę modelki.
1: Ojejku, poważnie?
0: Poważnie.
1: Wow, dzięki. Nie brałam.
0: Nie myślałaś nigdy o tym?
1: Nie. Myślę, że...
0: Bo w WOŚ-ie był udział, to może w Top Model jeszcze trzeba by zaryzykować.
1: Myślę, że jestem za niska, bo mam 1,60 m, więc tutaj chyba mógłby mnie nikt nie przyjąć. Ale dziękuję bardzo, to bardzo miłe. Może pomyślę.
0: Uroda ze śpiewem akurat tutaj w twoim przypadku idzie w parze. A propos tekstów, jak je piszesz? Wszystkie są prawdziwymi historiami?
1: Wszystkie są prawdziwe.
0: Prawdziwe.
1: Właśnie to jest najfajniejsze, że ludzie słuchając moich piosenek mogą przeczytać mój pamiętnik. To jest świetne. Trochę się im obnażam z moich emocji, z moich uczuć. To jest fajne poniekąd, ale czasem wiesz. Na przykład napisałam piosenkę o osobie, która była w moim życiu bardzo blisko. To była moja przyjaciółka. Odwróciła się ode mnie. Ja napisałam ten utwór i mam nadzieję, że jak ona będzie go słuchać, to sobie pomyśli, o, napisała mnie piosenkę.
0: A co to za utwór?
1: To jest utwór właśnie Pokocham, także...
0: Do utworu Pokocham już za chwilę przejdziemy. Chciałem jeszcze zapytać, tworzenie tekstów, słowa, które przychodzą ci do głowy, przychodzą najczęściej poza domem, na łonie natury, kiedy śpisz wieczorem, rano. Jak wygląda u ciebie proces twórczy pisania tekstów?
1: Czasami wieczorem, a czasem nawet w takich momentach...
0: W samochodzie, w autobusie?
1: No właśnie, czasem nawet w samochodzie, czasem w kościele. Wiesz, w różnych sytuacjach tak naprawdę to się dzieje. Nie ma na to reguły. Myślę, że to musi być akurat taki moment, taka wena, albo nie wiem, coś musi mnie mocno zainspirować, bo...
0: Olśnić,
1: no, ale często też
0: jak
1: tak...
0: Jak w kościele,
1: że...
0: to Duch Święty, pierwsza sztuczna inteligencja,
1: tak, Duch Święty.
0: Nie? Naturalna.
1: To jest prawda, ja mocno w to wierzę. Ja jestem bardzo też osobą wierzącą, więc tutaj nie ma na to reguły, ale bardzo często też piszę w momentach, kiedy jestem smutna. To jest dla mnie też taka terapia wtedy, że wiesz, ja wyrzucam te wszystkie emocje, piszę o tym, nie wiem, mam na przykład piosenkę z mojej płyty, którą napisałam w momencie, gdy pokłóciłam się z moją mamą. Strasznie się wtedy pokłóciłyśmy, poszłam do siebie do pokoju, siadłam do pianina i napisałam piosenkę.
0: Tytuł?
1: Chcę, byś wiedziała. Wiesz, ja byłam zła na nią, ale ja napisałam z czymś takim, że ją trochę przepraszam za to. Właśnie w takich momentach piszę. Piszę też, kiedy na przykład jestem bardzo wdzięczna, wtedy, kiedy jestem smutna, ale też, kiedy jestem szczęśliwa. Naprawdę to są takie różne sytuacje w życiu, które mnie inspirują. Moje życie mnie inspiruje.

0: W Radiu SK2 Karolina Szczurowska, inspirująca osoba. W 2021 roku wydałaś swój debiutancki album, Karo. Wspomniałaś wcześniej, że to również tata pomagał ci ją sfinansować, prawda?
1: Tata i
0: no
1: mama.
0: No właśnie, no bardzo. Cała rodzina. To jest rodzinna, diamentowa płyta.
1: Dokładnie, to jest nasz wspólny sukces. No. Ale wracając do tej płyty, te utwory są bardzo takimi pisanymi właśnie przez nastolatkę, bo ja wtedy miałam 17, 16 nawet lat, kiedy ja pisałam te kawałki.
0: I wszystkie pierwsze razy, jakie tylko można sobie wyobrazić.
1: Tak, tak, więc one są dla mnie na dzień dzisiejszy takie słodkie, ale ja się bardzo zmieniłam i ta moja muzyka się bardzo zmieniła, moja wrażliwość, ja też dojrzałam, no ale nadal lubię wracać do tego momentu tej pierwszej płyty, bo to jest taka nostalgia dla mnie i fajnie jest widzieć też swój progres.
0: Czy w twojej szufladzie jest jeszcze mnóstwo materiału, który chciałabyś w przyszłości zrealizować, tylko po prostu ten materiał czeka na swój moment? Mówię o tekstach, mówię o melodii. Czy masz dużo takich perełeczek w swojej szufladzie?
1: Tak, myślę, że mam. Cały czas tworzę, cały czas te pomysły nowe są i mam ogromną nadzieję, że ich moment nadchodzi. Mam wiele do pokazania moim słuchaczom. Mam nadzieję, że ich zaskoczę. Mam nadzieję, że to się im spodoba, bo to są takie numery bardzo prawdziwe, bardzo takie szczere, dotykające tematów powszechnych. Mocno liczę na to, że ludzie się z nimi utożsamią i przypadną im do gustu.
0: Karolina, ty chyba bardzo lubisz koncertować. Nie ma muzyka, który by nie lubił,
1: tak,
0: prawda?
1: Bardzo lubię. Tak, uwielbiam.
0: Czy jest na koncercie coś, co cię może zdenerwować?
1: Ojejku, wiesz co, to jest trudne pytanie. No, może mnie zdenerwować na przykład, kiedy akustyk wyłączy mi prąd. Bo tak się też kiedyś zdarzyło. Miałam taką sytuację, że...
0: Śpiewasz, leci muza.
1: Tak.
0: Zespół gra, a
1: tak.
0: Nagle cisza.
1: Tak. Było tak raz.
0: Akustyk patrzy na ciebie, wzrusza ramionami, nie wie, co się dzieje.
1: Wiesz, jak to jest z tymi akustykami, różnie to bywa. Ale oczywiście bardzo cenię ich pracę i jak ktoś jest taki fajnie rzetelny w swojej pracy, to jest super. Często bywa tak, że po prostu no...
0: Problemy techniczne mogą tylko sprawiać problem.
1: Problemy techniczne albo na przykład będzie ta słaba pogoda, co sprawi, że będzie, nie wiem, mniej publiczności i tak dalej. Ja bardzo lubię tą energię od publiki, od słuchaczy. To jest super. Słuchaj, jak uda mi się złapać chociaż z jedną osobą kontakt wzrokowy i widzę, że ten
0: człowiek
1: się bawi...
0: To ona już śpiewa z twoich ust.
1: Tak, to ja po prostu wtedy, wiesz, dostaję taką energię i to naprawdę wystarczy jedna osoba, która patrzy na ciebie i śpiewa twój tekst. Zna tą piosenkę. To jest coś niesamowitego i ja wtedy automatycznie po prostu jadę jeszcze bardziej i bardziej i bardziej i jeszcze bardziej mi się chce, no to nie da się tego opisać.
0: A gdybyś mogła się teleportować w dowolne miejsce na świecie, w którym mogłabyś dać koncert, nie musi być tam prądu, może być anaplan. Co to by było za miejsce?
1: Ojejku, na świecie.
0: Na świecie.
1: Gdybym na przykład miała z Polski wybrać, to śpiewać na stadionie byłoby bosko.
0: Okay.
1: Mieć swój koncert i swoją taką całą przygotowaną scenografię, wszystko, żeby to było takie...
0: Ale ja słyszałem, że ty za 5 lat, czy za 6, tak?
1: No, trzymajmy kciuki, może spotkamy się za te 5 lat i pogadamy, jak było na stadionie.
0: Mam nadzieję, że mnie zauważysz ze sceny. Będę wtedy szukał tego kontaktu wzrokowego.
1: Dobra, spoko.
0: Wśród tych setek tysięcy osób, które tam będą. Wszystkie wydarzenia związane z tobą, koncerty, nie koncerty, twoje życie prywatne, możemy śledzić na mediach społecznościowych,
1: tak,
0: prawda? U
1: tak.
0: Ciebie Instagram, Facebook. Czy jest internet i media, social media w twoim życiu ważne?
1: Teraz tak, bo wcześniej na przykład na TikToku ja tylko śpiewałam i grałam sobie właśnie na ukulele i śpiewałam jakiś cover, takie raczej były moje TikToki. Tym śpiewaniem ja się zawsze dzieliłam z ludźmi, czy na Instagramie, czy na TikToku, czy na Fejsie, wszędzie. Ale jeśli chodzi o taką prywatę, staram się dzielić moim życiem z tymi ludźmi, bo wiem, że oni też są dla mnie. A ja też chcę coś dać im od siebie. Ale czy tak...
0: Dać dużo dobrego.
1: Dać dużo dobrego od siebie, dokładnie, żeby też oni mogli wiedzieć, co u mnie, żebyśmy mogli mieć jeszcze lepszą relację, bo to jest niesamowite, że też oni mnie wspierają i powstają różne fanpage'e o mnie. To jest w ogóle mega słodkie.
0: A więc... czytasz portale plotkarskie? No, wiesz, jakieś buciaczki, kozaczki, pantofelki, pudelki.
1: Tak, czytam i czasem powiem ci, że jak czytam te informacje, to normalnie.
0: Śmiejesz się? Czy płaczesz, ale ze śmiechu?
1: Tak, ze śmiechu. Śmieszne są czasem te artykuły, a niektóre są na przykład bardzo miłe i bardzo fajne. Takie udostępniam. Ale te gorsze to sobie przeczytam raz i idzie w nie pamięć. Ale...
0: No właśnie, a propos tych gorszych, jakiś hejt, spotkałaś się czasami? Albo czasami, tak. Jak sobie z tym radzisz?
1: W sensie do takiego stopnia, żeby było bardzo źle, to mnie nie dotknął ten hejt. Zwłaszcza właśnie przy preselekcjach, gdzieś tam nie każdemu spodobała się moja piosenka. Wiesz, ludzie potrafią być okropni i to, jakie oni rzeczy pisali, to no naprawdę ja pierwsze dni, kiedy to wszystko się wydarzyło, czytałam te rzeczy i nie wiem, oglądałam różne też reakcje w ogóle na utwór. Ludzie nagrywali na YouTubie kawałki a propos mojej piosenki, a czasem niektórzy nawet a propos mojego wyglądu, co było bardzo obraźliwe.
0: Zobacz, jak dużo mają ludzie czasu,
1: tak.
0: Nie mają co z nim robić, nie mają jak go zagospodarować, że takie głupoty im chodzą po głowach,
1: no,
0: nie?
1: No, to była taka bomba, bo to się wydarzyło tak naprawdę. Dwa dni po wydaniu utworu powstało, nie wiem, chyba z 5 tych reakcji, komentarzy i tak dalej, to wszystko. I ja te pierwsze dni oglądałam każdą tą reakcję, czytałam to i oglądałam. Trochę mnie to ruszyło, było mi przykro, ale później zaczęłam się skupiać na tych pozytywnych komentarzach, na tych pozytywnych rzeczach. Przeszło mi, myślę, że nawet oni mi trochę zmotywowali do tego, żeby walczyć i mieć taką w sobie...
0: Masz grubszą, wiesz, dzięki temu teraz skórę.
1: Tak, ale taką siłę miałam w sobie przez ten cały czas, przez ten okres przygotowawczy, gdzie naprawdę byłam z tym wszystkim sama, żeby sobie zorganizować w ogóle scenografię, żeby sobie zorganizować występ. Ja miałam nad wszystkim kontrolę. Ja byłam szefową swoją i tych wszystkich ludzi, których, można powiedzieć, zatrudniałam. To było dla mnie nowe doświadczenie i w sumie trochę ci hejterzy dali mi taką moc do tego, że dobra, słuchajcie, ja wam pokażę teraz, nie? Ja to zrobię. Naprawdę, to był dla mnie bardzo rozwojowy czas, ale też taki, że udowodnił mi, że jestem w stanie to zrobić, bo zdałam tą sesję, występ przygotowany i myślę, że się udało.

0: W Radiu SK2 Karolina Szczurowska, jeżeli słońce miałoby uśmiech, to właśnie jej uśmiech by miało. Dziewczyna, która kocha muzykę i marzenia realizować związane właśnie z muzyką. Pokocham to jest twój singiel, o którym już trochę wcześniej nam zdradziłaś historii.
1: Numer Pokocham jest o pewnych relacjach, których koniec jest początkiem nowych. Często pewien etap w życiu musi się zakończyć, aby przyszło coś cudownego i coś jeszcze bardziej upragnionego, lepszego. Ten numer jest o tym, ale też o takim self-love, czyli pokochaniu siebie, tego, jakim się jest i o tym, że często właśnie te nieodpowiednie osoby w naszym życiu sprawiają, że my mamy problem z tym, żeby siebie pokochać, bo one tak źle na nas wpływają. Ale właśnie kiedy ta relacja się kończy i kiedy zaczyna się ten nowy etap życia, kiedy jest odpowiednia osoba w odpowiednim momencie, to niknie ten problem z pokochaniem siebie. Ja śpiewam o tym, bo ja miałam taki kryzys, że miałam nieodpowiednie osoby przy sobie, które trochę mnie spychały w dół. I myślę, że wiele osób tak ma. Ciężko jest to przezwyciężyć, kiedy faktycznie masz jakieś kompleksy swoje, a jeszcze dodatkowo ci ludzie cię dołują. No i o tym jest ten numer, że w końcu te osoby nie są już w moim życiu, a dzięki temu, że ich nie ma, to jest taki trochę efekt motyla, nagle przyszła osoba, która odmieniła mój świat totalnie i która sprawiła, że kocham siebie, ale też kocham tą osobę.
0: Gdybyś miała opisać swoją muzykę trzema słowami.
1: Poczekaj. Prawdziwa, szczera, płynąca prosto z serca. I w sumie jeszcze mogę ją opisać jako pamiętnik.

0: to teraz jeszcze będę miał do ciebie, Karolina, tak zwane szybkie strzały, czyli szybkie pytania.
1: Okej.
0: Okay. Dobra, jesteś gotowa?
1: Mhm,
0: no to uwaga.
1: Nie wiem.
0: Jesteś. Kawa czy herbata?
1: Kawa.
0: Poranek czy noc?
1: Poranek.
0: Scena czy studio nagraniowe?
1: Wow, trudne pytanie. O matko, wybierzmy, no nie, obydwie, studio i scena.
0: A, czyli jednak studio pierwsze. Miłość od pierwszego wejrzenia czy budowana powolutku?
1: Budowana powolutku.
0: Najbardziej romantyczne miejsce na świecie.
1: Góry i zachód słońca.
0: Jedno słowo, które najlepiej opisuje Karolinę Szczurowską.
1: Naturalność.
0: Największe marzenie muzyczne.
1: Największe marzenie
0: muzyczne. Chyba to PGE Narodowy.
1: Narodowy, ale nie tylko. To, aby mój numer leciał we wszystkich największych stacjach radiowych. To jest marzenie.
0: Każdy, który wydam.
1: Każdy, który wydam.
0: Trzy rzeczy, które zawsze masz przy sobie.
1: Zależy, wiesz, gdzie wychodzę. Ale okej, okay. Telefon, różaniec i puder.
0: Moim gościem była dziś prawdziwa, szczera i naturalnie piękna w swoim głosie i nie tylko. Karolina Szczurowska, dziękuję ci bardzo za to pozytywne spotkanie, pełne gitarowych brzmień z delikatną popową muzyką, również i country w tle, która pasuje idealnie do ciebie. I mam nadzieję, że słuchacze również odnajdą się w tych dźwiękach, bo warto, tak jak powiedziałem wcześniej, ta kobieta jest po prostu przepełniona szczerością i miłością do tego, co robi, a robi muzykę na naprawdę genialnym, fajnym, wysokim poziomie. Polecam serdecznie. Karolina Szczurowska dzisiaj była gościową w SC2. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia. Bardzo dziękuję.

0: autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
0: A ty odgadniesz, jak

0: PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: I po reklamie.

0: tylko o nich.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: I po reklamie.
3: Najlepsze to

zakochany w kobiecie, co mam nie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow, znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Blisty, chcę do kliniki pogonić. Fifi znów